0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

nowe iluzje. Czuję wstyd na karku, spływa mi po płaszczu, a płaszcz topi się w mgle. Płonę w zgliszczach państwa, płoną wszystkie miasta, zasłonięte okna, a za nimi wojna. Nie wiem, czym jest piękno, ale jeśli sedno jawi się w jego lustrze,

0: Dzisiaj w Jeleniej Górze troszeczkę więcej chmur, ale temperatury będą szły w górę. No i prawdopodobnie to będzie najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Biometeo nieco się będzie zmieniać, możemy to lekko odczuwać, a na termometrach w stolicy Karkonoszy maksymalnie dziś zobaczymy 24 stopnie. To jest dobra wiadomość, nieco gorsza wiadomość jest taka, że chmur też dziś będzie znacznie więcej niż wczoraj.
1: Jest 6, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Orlen miał stracić ponad 1,5 miliarda złotych na wenezuelskiej ropie. Financial Times opisał transakcję z czasów, gdy koncernem kierował Daniel Obajtek. Szwajcarska spółka Orlenu zapłaciła z góry za 6 milionów baryłek. Ropa nie dotarła, a pieniędzy do dziś nie udało się odzyskać.
2: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
3: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
2: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
1: Tematem zajął się Mateusz Gołębiewski. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że znaleziony w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona.
4: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
1: Służby wykluczyły materiały chemiczne, biologiczne i promieniowanie. Teraz sprawdzają, czy w dronie nie było materiałów wybuchowych. Tymczasem nad Litwą pojawił się kolejny rosyjski dron. Został on zestrzelony przez myśliwce NATO. 4 zwycięstwa bez straty seta. Polacy idą jak burza w Mistrzostwach Europy. Wczoraj wygrali z Ukrainą 3-0. Tym samym zostali liderami grupy B.
5: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
6: Tak będzie do końca.
7: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
1: Mówią kibice, a dziś ostatni grupowy mecz. Podopieczni Nikolin Grbicia zagrają z Bułgarią.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: SK2 Sport.
1: Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 3-2. Decydujący gol padł dopiero w 103 minucie. Damian Michalski dał Zagłębiu zwycięstwo. Dla Rakowa to już 7 porażka w tym sezonie Ekstraklasy. Polonia Bytom z awansem do 1/16 finału Pucharu Polski. Pierwszoligowiec jako ostatni zapewnił sobie miejsce w kolejnej rundzie. W zaległym meczu drugiej rundy pokonał rezerwę Widzewa Łódź 2-1. Losowanie 1/16 finału odbędzie się jutro.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
10: Nie myl mi tu, łapy mi tu wkładasz, zostaw mnie te...
11: Co ty tam krzyczysz z zawodu?
10: Bo mnie dotyka.
12: Tak czy inaczej, chciałem powiedzieć...
10: Z samego rana
11: ja mnie
10: dotyka.
11: Ja cię nie widzę.
10: Wytłumaczę, słyszą. Nie kobieta mnie dotyka, tylko ja żąbek, co mam być w studiu kobietę i wolałbym, żeby jednak to kobieta.
12: Ja ci się dotknęła.
10: Zajmijcie się miejscami.
11: Za daleko mnie posadziliście.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
12: A ja chciałem powiedzieć po prostu, kto ma szansę teraz przelecieć nad Litwą, no.
10: Kto ma szansę przelecieć?
12: Na przykład samolot z Wilna do Sztokholmu.
10: Okay.
12: Tam jest parę osób na pokładzie. Zawsze jest szansa, żeby przelecieć nad Litwą.
10: Przelecieć się. Nad Litwą. Się.
11: O to chodziło. Jest 6 rano.
10: Uważaj, bo
12: a o 6 rano
10: mówisz?
12: To nie można przelecieć się nad Litwą?
11: Wszystko
10: nad Litwą można. No. Tylko trzeba uważać, żeby jak ten dron nie...
12: Spaść
10: nie opadło później, ci tak. Nic z rana. No.

0: 9 minut po 6. Witamy młodą.
1: Dziękuję.
0: Młodą część tego poranka.
1: Dziękuję.
0: I to wcale nie jesteś ty.
1: A.
0: Chociaż tak.
2: Ja się nie odzywam.
0: A przepraszam.
2: Wyłączony.
0: Przepraszam, no, siła przyzwyczajeń. No, ale idemy. Muszą nam to pozmieniać. To nie może tak być, że te guziczki są tak daleko od siebie.
2: Mhm. Tak, na skargę dzisiaj. Bardzo dobrze.
0: Tak,
2: od
0: tak,
2: razu.
0: Tak. Nie, no dobra, moja wina, przepraszam. Przedstaw się ładnie, kobietko.
2: Antonina Van Dessel, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kobieto. Tak powinienem powiedzieć. Powiedziałem kobietko. Nie obrażasz się?
2: Nie, nie obrażam, no bo to jeszcze że znaczy, że jestem młoda, nie? No. Więc dobrze.
0: W tamtym tygodniu byłaś z tym drugim oto jegomościem i mam nadzieję, że się nie przestraszyłaś.
2: Właśnie on jest jakiś wiecie, obrażony dzisiaj.
1: Ja to jestem. Tak, ja się dzisiaj obraziłem, bo po prostu mnie nie słuchacie i idę sobie na kawę sobie
0: dobrze,
1: pójdę.
0: To teraz cię posłuchamy. Chcesz
2: no
0: coś powiedzieć?
1: Teraz nie mam, akurat teraz nie mam nic do powiedzenia.
0: A ja mam coś do powiedzenia.
2: No, dawaj,
0: dzisiaj
2: dawaj.
0: Na przykład jechałem taksówką do pracy.
1: Brawo.
0: I miałem wrażenie, że jadę z kimś, kogo znam. W sensie, że...
2: A kto to był?
0: No, znajomy. Wydaje mi się, że to był ktoś bardzo podobny do tego mojego znajomego i jakby jest...
1: No,
0: tak,
1: no.
0: Myślałem, że jadę z kimś, kogo znam.
2: I zapytałeś?
0: Ale nie zapytałem, jakby na sam koniec tak jakby też wrażenie, że jednak nie. Jakbym zapytał, to by się okazało, że to nie jest on.
1: To by się dużo rzeczy ostatnio wydaje, powiem ci, wiesz? Wydaje ci się,
0: nie wydaje
1: fajny,
0: mi się dużo.
1: Wydaje
0: nie.
1: ci się, że cię dzisiaj zmacałem.
2: Że włączyłeś mikrofon. Nie.
1: Wydaje ci się, że włączyłeś mikrofon koleżance właśnie. Dużo rzeczy ci się wydaje, no. Mój drogi.
0: Nie wydaje mi się dużo, bo już wydałem wszystko z wypłaty. I nie wydaje dużo.
1: Posłuchajcie, 7268 26 8 26 to jest ten czas, kiedy nam się nie wydaje, że włączamy linię. Mamy to?
0: Mamy to.
1: Nie wydaje ci się, że włączyłeś?
0: Wydaje mi się, że jeszcze nie włączyłem.
1: No to dobrze, to czekamy
2: to
1: w takim razie.
2: Człowieku.
1: Czekamy na telefony od was, co wam się dzisiaj rana wydaje, dajcie znać. 7268 26 8 26 albo Messenger. Wydaje wam się coś?
0: Wydaje wam się coś?
2: Że
0: wydaje
2: słuchacze wam się? Będą dzwonić i pisać.
0: A mi się wydaje i tu jest 99% pewności, że zaraz polecą elektryczne gitary.
3: SK2.
1: Jaki cwaniak się ubezpieczył 1%.
2: Czytać umie ze zrozumieniem.
1: Myślał, że Maryla Rodowicz.
0: Jakbym nie trafił w guzik. Co się dzieje?

0: To była Roxy Fabs na szeroką wodę.
1: Na szeroką wodę. Na szeroką. Hej.
2: Po góralsku troszeczkę tak, takie zacięcie.
3: A woda jest jakaś w górach?
0: No potoki. Mało potoki, to potoki.
2: Bystrych płynie. Nie znasz tych piosenek? Hej, hej.
3: Morskie, morskie oko jest
2: na przykład. No, tak, właśnie. No Dawid, cześć Dawidzie.
4: Siemanko, dzień dobry, cześć.
2: 18 po 6 i ty, Dawid, zwarty, gotowy i coś już ci się wydaje, co?
3: Co ci się wydało
4: tak,
3: ostatnio?
4: Już mi się właśnie bardzo dużo wydało. Wydało mi się dużo gotówki na paliwko.
2: Poczekaj. Ile litrów?
4: 49.
2: O, nie no, to na biednego nie trafiło.
4: To jest, nie no, to jest podkorek, Dawid, podkorek do pełna szło.
3: To jest Dawid czy książę z Dubaju? O, ty,
2: ale czekaj, 49, 50-litrowy tak. Zbiornik, to duży zbiornik masz.
4: Co? Taki średni.
3: Ale co, na rezerwie się jeździło troszkę, co?
4: No, już zaświeciła się właśnie i tak.
2: No, ale mi się wydaje, Dawidzie, że przed tobą teraz szeroka, długa droga.
3: Tak.
4: Szeroka, długa droga do domu.
2: Do domu.
0: A mi się wydaje, że na grzyby.
4: A to grzyby, też jest dobry pomysł.
2: Dużo teraz.
3: Można płacić grzyby z tankowaniem?
2: Wszystko.
3: No, prawda?
2: Tankowanie, grzyby, narkotyki twarde, narkotyki miękkie.
3: Tak. Oczywiście, że...
0: I hot dog na deser.
4: Bo nic takich rzeczy, absolutnie.
3: No to Dawid, to w takim razie, żeby ci się dobrze wydawało na cały kolejny tydzień, dzień i tak dalej, no to od nas prezenty lecą do ciebie.
2: Wszystkiego dobrego, Dawidku. Jedź, jak masz bank pełny
0: szerokości, przyczepności.
2: Właśnie.
3: A co wam się wydaje? Dajcie znać 7268 26 26 albo Messenger. Dzisiaj te wasze wydawanki pojawiają się na antenie Radia SK2.

0: pięknie gramy wam w Radiu SK2. Mafia, imię deszczu. Oby dzisiaj bez deszczu.
1: Godzinkę mamy 6:26. Pora na co? Na co pora? Zaszeleśmy.
2: Na kolorową gazetę.
1: Tak. I kto jest na pierwszym zdjęciu? Dzisiaj na pierwszym zdjęciu prasy jest prezydent i prezydentowa.
0: Dobrze rozpoznajesz.
1: I teraz uwaga, jest zagadka, bo kto to mówi? Bo jest na zdjęciu prezydent i prezydentowa. Tak. Uwaga, to ja trzymam kasę i płacę rachunki.
3: Naród. SK2.

0: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: I po reklamie.
14: 24 stopnie to środowe maksimum w Jeleniej Górze. Na te temperatury jednak będziemy musieli trochę poczekać. Do południa 22 kreski pojawią się na naszych termometrach, natomiast na razie od 13 do 15 stopni na plusie. Chmury będą dzisiaj mieszać się z przejaśnieniami słonecznymi. Parasole nie będą nam potrzebne do wieczora. Wieczorem miejscami może pokropić.
15: Minęła 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nowe sankcje na Rosję coraz bliżej. Amerykańska Izba Reprezentantów zrobiła kolejny krok w sprawie ustawy. Przepisy zakładają cła do 100% na towary z krajów kupujących rosyjską ropę i gaz. 19 pięter w górę bez windy. W niedzielę w centrum Łodzi odbędzie się Cyber Run 2026. Uczestnicy będą musieli wbiec na 19 piętro najwyższego biurowca w mieście. W zawodach wystartują policjanci, ale do biegu mogą dołączyć również osoby spoza służb.
16: Starty zawodników będą odbywały się co 30 sekund, tak żeby zachować maksymalne bezpieczeństwo.
15: Mówi nadkomisarz Jakub Marcinczak, naczelnik Wydziału Kryminalnego w Łodzi. Polscy siatkarze nie dali szans Ukrainie. Biało-czerwoni pokonali rywali 3-0 w kolejnym meczu Mistrzostw Europy. W drugim secie pozwolili Ukraińcom zdobyć zaledwie 13 punktów. Dzięki wygranej Polacy są już pewni pierwszego miejsca w grupie. W ostatnim meczu dzisiaj zmierzą się z gospodarzami turnieju, czyli Bułgarią.

0: szynka, kabanos, salceson, pasztetowa.
1: Znowu głodny?
2: Mniam.
0: To wszystko kojarzy mi się ze słowem prima ballerina.
3: Okej.
2: Mam inne skojarzenia.
0: Mamy 21 minut do godziny 7, moi drodzy. Czas chwycić za ścierę, szmatę, czy co tam macie pod ręką i trochę odkurzyć. Kącik odkurzający przed nami.
3: To czasami odkurzamy internet, czasami nagłówki z telewizji, czasami prasę. Różnie bywa. Dzisiaj rok 2005.
2: Policja wycofuje z użytku 1500 alkomatów typu Lion, bo nie mają certyfikatów. Teraz policjanci, łapiąc nietrzeźwych kierowców, będą musieli posługiwać się swoimi nieatestowanymi nosami.
0: Tak pisał Super Express 16 września 2005 roku.
3: Ale zwróćcie uwagę właśnie, że to było dawno temu i kiedyś policjant to był gość, nie? Taki, można powiedzieć, nawet prawdziwy sommelier. Łapie kierowcę, kierowca dmucha, a funkcjonariusz co?
4: Bardzo dobry rocznik. Nasłonecznione kartofliska południowej Małopolski. Raczej lewa strona Wisły. Czuję w tym porządną góralską rękę.
5: Eska 2.

0: chyba...
1: No, to jest taki utwór, który się nazywa Raz po raz.
2: Każdy Kto wie? Chodzi bokiem. To jest obiegowy tytuł. Kto chodzi bokiem?
0: Jak ty ładnie śpiewasz.
2: A, la, la, la, la.
1: Panie przodem.
2: To zmruczenie, moja droga. To zmruczenie.
1: Murmurando tak zwane.
2: Tak, mrururando.
0: Mruczando, mruczando.
2: Mruczando. Dobra, nieważne.
1: Chciałem powiedzieć, że mamy 16 września, ale chciałem też powiedzieć, że mamy 10 do 7.
2: A ja chciałem powiedzieć, że są głosóweczki na Messengerę.
3: Cześć wszystkim. Mi się wydaje, że dzisiaj będzie piękny dzień, ponieważ wstaje słońce. Miłego dnia, pozdrawiam całe Radio SK, wszystkich słuchaczy, do usłyszenia.
2: To była Kasia, do usłyszenia.
1: A mnie się wydaje, że to słońce to jest mocno przereklamowane, bo przecież prawdziwa gwiazda wstaje po południu, a nie rano, prawda?
0: A ja wstałam już.
2: Proszę bardzo. Przez skromność nie zaprzeczy nawet, nie? Dobrze, słuchajcie, dzisiaj rozmawiamy o tym, co nam się wydaje i mamy kolejny głos w tej sprawie.
4: Dzień dobry, ja w sprawie tych wydawanek, bo ostatnio bym wydał 20 zł na tosty wczoraj. Wydało mi się 20 zł.
1: 20 zł na tosty?
2: Ale czy to nie za dużo?
0: Jakieś na tosty. Takie. Na tosty, to w jaki, tosty.
2: Ale to były tosty z gwiazdką Michelin chyba, coś czuję.
1: Tosty w cenę tostra.
2: A może to były tosty na stacji benzynowej koło hurtowni Michelin.
1: Tostry ze srem. Dobrze, lećmy dalej. 8 minut już mamy. To tak szybciutko.
2: 8, jeszcze. 8, ale jeszcze znaczy. Rysiek. To mogę Rysiu. Rysio, słuchamy.
5: No, wydaje mi się, że dzisiaj że w piątek i czas zacząć weekend.
2: Weekend. Weekend już można zaczynać.
1: Ale Ryszard, ty
0: taki
1: wiesz,
0: że zespół jest.
1: Piątek dopiero za dwa dni.
2: Dzisiaj jest środa.
1: No,
2: no ale...
1: Ale kto powiedział, że w środę nie można
0: środa
1: zacząć weekendu,
0: piątek,
1: nie?
2: To jest o wydawaniu i o nierozdrabnianiu się. Dziękuję. SK2. Widzisz? Rysiek się nie rozdrabnia.
1: No. To co? Zaczynamy teraz obcowanie z najlepszą polską muzyką. Ona teraz.
2: Ona.
1: Ona.
0: I koła czasu.
1: Ona to jest!
2: Śpiewaj, Antonino.
0: Mogę, mogę.

0: się.
1: U nas nic się nie burzy, u nas dopiero się tworzy poranek. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy razem z nami. 4 minuty zostały do 7, wtedy najświeższa porcja newsów.
2: A w tych newsach bardzo dużo świeżych newsów.
1: Tylko tyle? Nic nie zdradzisz?
2: A dlaczego mam coś zdradzać?
1: No powiedz.
2: Nie zdradzam.
1: Nie, dzisiaj o tym wydawaniu mówimy.
2: Ja przysięgałem miłość, wierność i uczciwość.
1: Newsową. Więc bądźcie z nami. Dziękuję.
3: SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 7.

0: od 30 lat.
1: Ty plus łyk energii równa się Power Promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: I po reklamie.
6: W naszym regionie dzisiaj nieco więcej chmur, w Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami słońca, podobnie w pozostałych miejscach regionu. W Jakuszycach dodatkowo możemy spodziewać się przelotnych lokalnych opadów deszczu. Temperatury 24 stopnie to w Jeleniej Górze, 18 Kresek Szklarska Poręba Jakuszyce, w Karpaczu do 21 stopni, a na Śnieżce cieplej niż wczoraj, 14 Kresek.
7: Jest 7, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Sejm ponownie zajmie się dziś podatkiem dla koncernów paliwowych. Rząd chce, by firmy oddały część swoich nadmiarowych zysków. Pieniądze miałyby sfinansować program CPN. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
8: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
9: O to w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
8: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
7: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef Kancelarii Prezydenta. Zbigniew Boguski w Polsat News stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki. Sąd apelacyjny w Poznaniu zaostrzył karę dla 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze wyjście z więzienia dopiero po 35 latach. Wcześniej sąd skazał go na 25 lat więzienia, mówi sędzia Henryk Komisarski.
10: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
7: A przypomnijmy, mężczyzna w grudniu 2022 roku pod domem byłej partnerki zostawił bombę. Ładunek wybuchł, gdy kobieta otworzyła paczkę. Ona i dwoje dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Więcej leków z refundacją od 1 października. Na liście znalazły się 24 nowe terapie. Wśród nich jest 13 nowoczesnych leków stosowanych w leczeniu raka. Refundowane będą też terapie dla pacjentów z ciężką postacią choroby Leśniowskiego Crohna.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: SK2 Sport.
7: Polscy siatkarze nie do zatrzymania. Biało-czerwoni pokonali Ukrainę 3-0. To ich czwarta wygrana w turnieju. Najwięcej, 20 punktów, zdobył Bartłomiej Bołądź. Dziś Polacy kończą fazę grupową meczem z Bułgarią. Czwarte zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. Lider Ekstraklasy pokonał Koronę Kielce 2-0. Przewaga Górnika nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim meczu Zagłębie Lubin wygrało z Rakowem Częstochowa 3-2.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: Dzisiaj podczas prowadzenia porannego programu jest z nami w studio żeński pierwiastek. Proszę się przedstawić.
13: Ach, to ja, Antonina van Dessel.
12: Dzień dobry.
14: A dlaczego tylko jeden pierwiastek żeński?
13: Właśnie tak zastanawiałam się, dlaczego...
14: Dlaczego tego?
12: A co?
14: Ja też kiedyś byłem uwięziony w ciele kobiety.
12: O tego koledze akurat nie wiedziałem.
14: A, tak, a później się urodziłem.
5: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
12: A sam wyszedłeś, czy cię wyciągali?
13: Nie I się wiem, obudziłeś nie z tego snu.
12: Bo patrząc na twoje rozmiary, to chyba cię wyciągali.
14: Jestem wypchnięty.
13: Zakleszczył się.

0: Ja nie wiem.
1: Jak świat wygląda nocą? No i ciemno jest, no to co to jest zobaczyć, prawda?
2: Tak, tak. Dobrze, że potem...
1: Dobrze, że wyśpiewali nam, jak świat wygląda nocą, bo bym nie wiedział.
2: Nie wiedziałbym.
1: Nie wiedziałbym.
3: Wtedy śpisz... Chcecie zobaczyć, jak świat wyglądał na Hyroxie?
1: Ojej, no i teraz posłuchajcie, to jest ta chwila, to jest ta chwila, kiedy z pięknych ust popłyną takie rzeczy.
3: Ale to nic złego, co ludzkie, ale nie jest mi
2: obce. To akurat tej historii nie z ust płynęło, wiesz?
3: Słuchajcie, przeczytałam, że...
1: Z uśmiechu pionowego, no dobra, mów, o no, co mów, chodzi?
3: Są opowiadaj takie wszystkim. Momenty w sporcie, kiedy człowiek powinien powiedzieć, dobra, koniec, zdrowie jest najważniejsze. Ale nie Joanna Wietrzyk, australijska zawodniczka Hyroxa. Jak nie wiecie, co to jest, to wam szybko powiem. To jest taki międzynarodowy wyścig sprawnościowy, określony jako maraton
1: biegają,
3: fitnessu.
1: Biegają, tak?
2: Biegają.
3: No ja wiem,
2: biegają,
3: że wam to obce, biegają, no ale to wam biegają. Tylko powiem, możecie kiedyś wziąć udział. Biegają. No i ta zawodniczka podczas zawodów w Pekinie dostała silnej biegunki.
1: No jak biegają, to musiała dostać biegunki.
2: Biegunki,
1: prawda?
2: To
1: się
2: to
1: łączy.
2: Jest logiczne.
1: To jest, oczywiście, to jest logiczna konstrukcja cepa.
2: Tylko, że nie, jeszcze nie, nie wszystko... Poczekajcie, no bo no, ona... No. To nie jest tak, że dostała, że o, koniec historii. Nie?
1: No, no.
2: No bo ona dalej biegła.
1: I dobiegła?
2: I są...
3: Dobiegła? Tak, tam pokonała, nie, tam, pokonała 151 rywalek.
2: Znaczy, rywalki pokonała, biegunki nie pokonała akurat.
3: Leki są na to. To jest węgiel,
1: tu,
3: węgiel.
1: Posłuchajcie, tu, tu
2: są
1: jest taki,
2: filmiki w internecie, możecie zobaczyć.
1: Jest polecamy. Taki apel do sędziów w takim razie. Ją powinni zdyskwalifikować.
2: Nie.
1: Za, powinni ją zdyskwalifikować za doping po
2: za
1: prostu.
2: Za doping?
1: Ja doskonale wiem z doświadczenia, że człowiek w takim stanie dostaje takiej szybkości, że nie tylko Hyroxa wygra, ale i za dwa maratony. Eska.

0: 18 minut po godzinie 7. To był oczywiście Marcin Rodzynek, nie mylić z Rodzynkiem, bo to jest inny.
1: Ja dzisiaj jestem Rodzynkiem.
0: Tak, Rodzynek to dzisiaj jest Antonina.
2: Niedobrze, to niedobrze.
0: Jak jest błogosławiony między niewiastami, to Antonina będzie...
2: Między bestiami.
0: Piękną między bestiami. Coś w tym stylu. Widzisz, jaki ci komplement zrobiłem.
2: Ja chciałem o tych rodzynkach powiedzieć, że kto lubi rodzynki na przykład, nie? W serniku. Nikt.
1: Ja.
0: Ja też lubię.
1: Aj, masz 2-1.
0: Dobra, teraz o czym innym. Antoninka, znasz się na tym? Piłce nożnej?
1: Nie znam się, ale przeczytałam, wiecie, czasem jak się bawić, to się bawić.
0: Czekaj,
1: tu rozwalić krzesło.
0: Poczekaj. Przeczytałaś, co to jest spalony? Przeczytałaś?
1: Ja nie wiem, co to jest spalony. Poczekaj. Spalona na przykład.
0: A wiesz, co to jest pijany w piłce nożnej?
1: Nie, tam nie wolno pić.
2: Albo możesz być albo spalony, albo pijany, prawda?
0: Na przykład taka B-klasa sobie gra. Wiesz, co to jest B-klasa?
1: Druga klasa gorsza.
0: No, to jest moja droga. Jest pierwsza, ekstra klasa, pierwsza liga, druga, trzecia, czwarta, okręgówka, klasa A, klasa B. To jest gdzieś 7., 8. Liga mistrzów.
2: Niektóre dzieci mogłyby się teraz obrazić, te, które chodzą do pierwszej B na przykład, nie?
0: Na przykład, no.
2: Nie obrażajcie się, B nie jest wcale gorsze.
0: To jest niski poziom rozgrywkowy w Polsce, klasa B. Taki jeden z pierwszych, lecąc od tyłu. I był taki mecz, Rędzinianka, Wojaszówka i Piastowia, miejsce Piastowe, tak się nazywają dwa kluby. I przerwanie zostało spotkane, bo arbiter miał prawie 2 promile w organizmie.
2: No, był pierwszy sędzia, który nie gwizdał na karniaczki. SK2.

0: No to hop, no to siup. 25 po 7 emigranci w radiu SK2.
1: Słuchajcie, przeczytałam newsa, że Holendrzy dostali zielone światło na produkcję, uwaga, uwaga, latającego samochodu.

0: Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.
7: Dzisiaj w Jeleniej Górze troszeczkę więcej chmur, ale temperatury będą szły w górę. No i prawdopodobnie to będzie najcieplejszy dzień w tym tygodniu. Biometeo nieco się będzie zmieniać, możemy to lekko odczuwać, a na termometrach w stolicy Karkonoszy maksymalnie dziś zobaczymy 24 stopnie. To jest dobra wiadomość, nieco gorsza wiadomość jest taka, że chmur też dziś będzie znacznie więcej niż wczoraj.
8: Pascal.
9: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polska znów poderwała myśliwce. To reakcja na kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB. Do tematu wrócimy w kolejnych newsach. Poważne utrudnienia na kolei w Śląskiem. Od 3 rano nie działa zasilanie urządzeń sterujących ruchem pociągów. Awaria jest po stronie PKP PLK.
10: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne

0: honorowanie biletów. Bilety Kolei Śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
1: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Awaria może potrwać, powodować opóźnienia i odwołania pociągów w całym województwie. Aktualne informacje o opóźnieniach podawane są na stronie internetowej przewoźnika. Ponad 100 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum w Warszawie. Chodzi o odwołanie Rafała Trzaskowskiego z funkcji prezydenta miasta. Do referendum potrzeba 130 tysięcy podpisów, a zbiórka potrwa do 28 września.

0: Taka niezdecydowana, no taka niezdecydowana. A ja jak mówię, że chcę się cofnąć, to się cofam. Cofamy się.
1: W rozwoju?
0: Do tyłu. Cofamy się do tyłu.
1: Do przodu się nie da.
0: Nie da się do przodu, dlatego cofamy się do tyłu. Po Bożemu, 2006 rok, kącik odkurzający. Sprawdzamy, co wtedy się pisało w gazetach, a konkretnie w jednej.
1: W jednej, tak. Mamy jedną gazetkę. Masz, Antoninka?
2: Mam, jesteś, znalazłam tę gazetę, odkopałam się, tak jest. W Tatrach gwałtownie wzrasta moda na turystykę ekstremalną. Coraz więcej osób szuka potężnej dawki adrenaliny poza wyznaczonym szlakiem turystycznym, a nawet ponad Tatrami. Na to zjawisko z niepokojem patrzą przyrodnicy.
0: No, tak pisała Gazeta Krakowska. 16 września 2006 roku, dawno temu, dawno.
1: Poczekaj, ty byłeś w tym sezonie w górach, nie?
2: Przyrodnikiem, przyrodnikiem.
1: Bo ja mam wrażenie, że ta moda trwa do dziś. Jesteś w stanie to potwierdzić? No, że na tem ekstremalna turystyka w Tatrach.
0: O, stary, 1000 metrów szedłem chyba z pół dnia albo i za dwa.
1: I to jest ekstremalne?
0: To jest ekstremalne.
1: A widziałeś kogoś w japonkach?
0: Nie.
1: Nie?
0: Nie, jeszcze nie.
1: Bo to
0: nie
1: jest bardziej ekstremalne. Ja widziałem kiedyś kogoś w japonkach.
2: To byłam ja.
1: A nie miałeś przy sobie czteropaka?
0: Nie miałem jeszcze.
1: A byli tacy, co mieli. To też jest ekstremalne. 2.

0: Myślowici sprzedawcy marzeń, u nas w kraju jest pięknie. Czasem się mówi, że jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym, prawda? Ale okazuje się, że dużo też złota mamy nie tylko w zasobach, bo na przykład Mikołajowice jest taka miejscowość w Polsce i tam są duże zasoby złota. Chcą tam wybudować kopalnie złota, ale mieszkańcy się sprzeciwiają.
1: Dlaczego?
0: Bo nie chcą tych wszystkich koparek, tego wszystkiego, żeby tam budowa była kopalni. Chcą mieć święty spokój i z tego powodu mieszkańcy Mikołajowic głośno protestują.
2: No ale przecież milczenie jest złotem.
1: Tak, moja droga, ale nie wiem, czy zauważyłaś, co Dawid powiedział. Oni złota nie chcą.
2: No dobra, no to gdzie jest złoty środek?
1: Głęboko pod Mikołajowicami.
2: No to jak zaczną kopać, to będzie okej?
1: Nie wiem, ale nie ma tego złego, co by na złoto nie wyszło.
3: 6:02.

0: Sara James, Somebody. A Sara James ostatnio była w Portugalii.
1: Portugalii?
0: Tak wypoczywała, no, na słoneczku.
2: To jest miasto na P. Miasto.
1: Nie, państwo.
0: I już, o, kojarzy ci się dobrze, dobrze.
1: Dobrze, ty, ale wiemy już, żeby Jarząbek inaczej. Jakbyście stanęli w szranki z Jarząbkiem w państwa miastach, to macie wygraną w kieszeni.
2: Miasto, poczekaj, sprawdzę.
1: Tak, wygraną macie w kieszeni, ale nie wiemy, kto dzisiaj zagra, to zależy od was. My tylko powiemy, że w państwa miasta gramy po 8. 726-826-826 SMS-owo pod tym numerem można się zgłaszać. Albo na Messengerze, tam pamiętajcie, bo nie robicie tego, nie wszyscy to robią. Zostawcie swój numer telefonu na Messengerze, jeśli chcecie zagrać. Ale najpierw trzeba odpowiedzieć na pytanie zgłoszeniowe, które dzisiaj kto chce wymyślić, ręka w górę.
2: Dobrze, ja wymyślę, bo mnie to zaskoczyło na przykład. Nie Portugalia to nie miasto, ale państwo. Jednak nie ma takiego miasta jak Portugalia.
0: Nie wiedziałeś.
1: Tak samo jak nie ma takiego miasta jak Londyn, jest Londek, Londek Zdrój.
2: Oczywiście.
1: Czego jeszcze u was na przykład nie ma? Ja proponuję takie pytanie.
0: O, no to dobrze. Ładne,
1: dobre?
0: Piękne.
1: Ładne,
0: dobrze, żeby... bardzo, tak, akceptacja jest.
2: Czego u was nie ma?
1: Czego u was nie ma? Odpowiedzią na to pytanie wchodzimy do gry.
2: 726-826-826 albo Messenger. SK2.

0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: I po reklamie.
6: W naszym regionie dzisiaj nieco więcej chmur, w Jeleniej Górze umiarkowane zachmurzenie z przejaśnieniami słońca, podobnie w pozostałych miejscach regionu. W Jakuszycach dodatkowo możemy spodziewać się przelotnych lokalnych opadów deszczu. Temperatury 24 stopnie to w Jeleniej Górze, 18 Kresek, Szklarska Poręba, Jakuszyce, w Karpaczu do 21 stopni, a na Śnieżce cieplej niż wczoraj, 14 Kresek.
7: Zbliża się ósma. Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Polskie myśliwce w powietrzu, a na wschodzie kraju alert RCB. Powodem były rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu został już odwołany. Wojsko nadal monitoruje sytuację, a obrona powietrzna pozostaje w gotowości. Najnowsze informacje zbiera Michał Rawa.
8: Takie dzień dobry. Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
7: Przypomnijmy, że wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. Michał Woś z zarzutem prokuratury, były wiceminister sprawiedliwości, ma odpowiadać za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Sam polityk zarzuty nazywa wyssanymi z palca. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
9: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucane mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
7: Nowe przepisy dotyczące e-recept. Od dziś każda musi zawierać informację o dawkowaniu. System sprawdza też liczbę przepisanych opakowań i odrzuca recepty z ich nadmierną liczbą.
10: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania, po to, żeby wydać mu większą ilość produktu.
7: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. W Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
12: SK2 Sport.
7: Lech i Jagiellonia zaczynają walkę w Lidze Europy. Oba polskie kluby pierwszy mecz zagrają na wyjeździe. Dziś Jagiellonia zmierzy się z Olympiakosem, a jutro Lech zagra z angielskim Crystal Palace. Polscy siatkarze zagrają dziś ostatni grupowy mecz Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni są już pewni pierwszego miejsca w grupie. Na koniec tej fazy zmierzą się z Bułgarią, czyli aktualnym wicemistrzem świata. Początek meczu o 18.
11: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
13: Człowiek zapracowany. Powiedz, Antoninka, co robi Jarząbek.
14: On rozwiązuje krzyżówki.
13: Tak, ale jak on rozwiązuje krzyżówki?
14: Weź, nawet po prostu.
13: On tak, siedzi, jak czegoś nie wie, wpisuje w internet i potem kręci głową, że to było takie proste
14: hasło. A mówił, że to dla pobudzenia mózgu, to ja nie wiem, jak on ten mózg pobudza.
15: No, dobra, no cwaniaki jesteście, no. A wy wiedzielibyście? No. Zawsze dzwoni dwa razy.
13: Listonosz.
12: Wajda i Jarząbek. Radio SK2. SK2. SK2.
15: Cwaniak, do ciebie może i dzwoni. U mnie Avizo zostawia, to ja nie wiedziałem, że to listonosz.
13: Avizo dzwoni do ciebie.
15: Avizo teraz dzwoni do mnie, nie listonosz.
13: No. A zmieści się teściowa tam w tych kratkach?
14: A po co ona?
13: Bo za pierwszym nigdy nie odbiera.

0: Dobra obietnica, nie?
1: A my na zegarach mamy 9 po 8, to była Zalia, tylko kochaj mnie. Ale ja nie o tym, no bo papież Leon XIV powiedział stanowcze nie.
0: Nie powiedział?
1: Powiedział, odmówił przyjęcia orderu Legii Honorowej przed swoją podróżą apostolską do Francji.
2: Proszę bardzo.
0: Orderu Legii Honorowej, no to... Co?
2: Nie wiem, ja mam propozycję.
0: Masz?
2: Mam propozycję. No. To w takim razie przetestujmy papieża. Na wszelki wypadek spróbujmy mu wręczyć jeszcze order widzewa honorowego.
0: Albo Lecha honorowego.
2: Albo Krakowi honorowej.
0: Jak tego już nie przyjmie, to znaczy, że co? Nie lubi całej ekstraklasy. SK2. Nasza kochana kopana, no.
2: Jedyna nadzieja w wieczystej.
1: Dobra, teraz kombi i ślad. Słucham.

0: No, czasami różnymi się wykazujemy umiejętnościami podczas tej zabawy, szczególnie my tutaj.
1: Ale tylko czasami.
0: Tylko czasami. Czasami jesteśmy naiwni, a czasami jakby wierzymy wam w te odpowiedzi, a czasami nie.
1: Przeważnie nie mamy żadnych umiejętności. Nie.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta.
4: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Ale wy za to macie, bo wygrywacie. Codziennie ktoś wygrywa w naszej zabawie Państwa miasta. Dzisiaj mamy Dorotę i Kasię. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Drogie panie, przypominam zasady zabawy. Dzisiaj Antoninka ma koło i ta Antoninka będzie kręcić.
6: A jak zakręcę wam dziewczyny, to
0: No, w prawo, w lewo. To zależy od was. Potem jak wylosuje się już litera, macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijacie żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, możecie wybrać sobie literę same. Wszystko jasne?
5: Tak, jasne.
1: Antonina, możesz nie wiedzieć, my się zawsze pytamy, czy w prawo, czy w lewo, i to jest bardzo ważne pytanie.
0: Tak,
1: bo w prawo koło kręci się inaczej niż to w lewo.
0: Niż w lewo,
6: no ja wiadomo. Się muszę skupić, która to prawa, która lewa.
0: Dorota też i Kasia. Dorotka zacznie.
5: Dobra, w lewo.
0: W lewo.
6: Dobra, odpalam.
0: Ale teraz pytanie w twoje, czy w Antoniny lewo?
1: No dobra, to kręć,
5: w lewo.
0: Zepsuła koło.
1: No zepsuła koło. Pierwszy raz przyszła i zepsuła.
0: Nie wierzę. Weź tu długopisem zatrzymaj.
1: Czekaj, no zobaczę tutaj.
6: Nie, dobrze jest. Dobra, palcem.
1: Palcem, no.
0: Zepsuła. Dobra, jaka litera?
1: Joker.
0: Joker, naprawdę?
5: Tak.
0: O, z Dorotką możesz wybrać sobie literę.
5: P.
0: P jak papa, tak?
5: Tak.
0: Dobra, papa, 20 dobra. Sekund, uwaga.
1: Państwo.
5: Polska.
1: Miasto.
5: Piła.
1: Znana postać.
5: Paweł Małaszyński.
1: Roślina.
5: Paproć.
1: Kolor.
5: Pomarańczowy.
1: Zawód.
5: Piłkarz.
1: Samochód.
5: Porsche.
1: Imię.
5: Paweł.
0: No, imię zaliczamy.
1: Paweł jeszcze wszedł.
0: Rzutem na taśmę.
1: Ten Małaszyński to Paweł?
0: Dobra, kto ci tam podpowiada?
5: Koleżanki z pracy.
0: A koleżanki z pracy.
6: No, czy prezentem trzeba
0: to miasto Piła też podpowiadały głodnemu chleb na myśli, nie?
6: Osiem.
0: Ja zaliczam wszystko.
1: Ja bym za Pawła Małoszyńskiego jeszcze ze 3 punkty dodał.
0: A, bo tak patrzysz na niego. Zawsze miałeś na niego chrapkę, wiedziałem. Dobrze, Kasia, w prawo, w lewo?
5: W prawo.
0: No to proszę, kręcimy, tylko nie koło nam zepsuło.
1: Ty kręć, a ja zatrzymuję.
0: A to Nina zepsuła koło. O, dobra.
1: F.
0: F jak fiu. Dobra, litera F, 20 sekund. Katarzyno, uwaga, państwo.
5: Finlandia.
0: Miasto.
5: Frankfurt.
0: Tytuł filmu.
5: Wpala.
0: Imię.
5: Franciszek.
0: Roślina.
5: Fiołek.
0: Potrawa.
5: Frytki.
0: Zawód.
5: Florysta.
0: Samochód.
5: Fiat.
0: Znana osoba.
5: Fiodor Dostojewski.
0: Ale pani. Teraz będziemy liczyć.
1: Poczekaj, bo ja nie wiem, czy to ten... Jak jest fala?
0: No, wszystko od fali zależy. Film, tytuł filmu. Fala. No. I teraz ja liczę... Poczekaj. Ja liczę z filmem jakby. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć punktów Kasia by miała.
6: Jest to jeśli film jest... 2015 roku.
1: Powiem ci tak. Jest. Kasia, niech ta fala tralalala.
0: Prezent marzeń jest twój, Kasiu. 9-8.
5: Super, dzięki.
0: Co za pojedynek.
1: Ja myślałem, że z Dorotki nikt nie pobije już.
0: No, też tak myślałem, że... Osiem to bardzo dużo, ale do Dorotki jednak. Dorotko, 8 punktów, ale duże nagrody pocieszenia do ciebie lecą.
5: Dziękuję bardzo.
0: Wszystkiego proszę dobrego, bardzo. Drogie panie. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
3: Państwa Miasta.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.
1: Macie! Koło się zepsuło.
6: No to ja.

0: Cza, 24 minuty po 8. Różne rzeczy w naszym pięknym kraju się dzieją. Na przykład w tej kinematografii jest taki nowy serial, który budzi kontrowersje, nie?
1: I posłuchajcie, no właśnie, jak się pokłócić, to już o wszystko, prawda? Kłóciliśmy się już o politykę, o religię, o pieniądze, no to się pokłóćmy o serial. Lalka się nazywa. I ten serial jest promowany w dość specyficzny sposób, bo tak trochę polsko-amerykańsko. Stanisław Wokulski ma być taki daddy issue.
0: A co to znaczy?
1: Nie mam pojęcia. Kazimierz Starski toy boy.
0: A co to znaczy?
1: Też nie mam pojęcia. A Kazimiera Wąsowska ma być femme fatale, feministką.
0: A to femme fatale, to wiem, co to
1: no
0: znaczy.
1: Właśnie.
0: A tamtego poprzedniego to nie
1: tak
0: wiem.
1: Tak czy inaczej, część internautów jest wręcz oburzona i zniesmaczona tym, że tak piękny serial promuje się językiem TikToka.
0: A, to dlatego ja tego nie rozumiem, bo to jest język TikToka. Antonina, ty rozumiesz język TikToka?
2: Ja rozumiem, ale wychodzi na to w tym wszystkim, że lalką nie można się bawić. SK2
3: SK2 100% polskich hitów.

0: Reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
12: Od 15 do 19 kresek, tak wygląda temperatura w Jeleniej Górze. Natomiast w naszym regionie dzisiaj od 24, schodząc w dół do 14 stopni na Śnieżce. Szklarska Poręba max 18, a w Karpaczu do 21 kresek. Jeżeli chodzi o aurę, trochę chmur, trochę słońca. Pod wieczór może pokropić, nieco większe szanse na deszcz w Jakuszycach.
13: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie dniepropietrowskim. Rosjanie zaatakowali też pociąg Kijów-Mikołajów. Pasażerowie i załoga zdążyli się ewakuować, nikt nie ucierpiał. Poważne utrudnienia na kolei na Śląsku. Pociągi mają nawet 2 godziny opóźnienia, część kursów odwołano. Problemy powoduje awaria zasilania urządzeń sterujących ruchem.
14: Katowice, Tychy, lodowisko, słuch pozostaje uruchomiona w zastępcza komunikacja.
15: Totalny chaos jest.
16: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
15: 1,5 godziny.
17: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
13: Z pasażerami kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Gdynia znów będzie filmową stolicą Polski. Za tydzień rusza 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. W programie dziesiątki filmów, spotkania z twórcami i rywalizacja w konkursie głównym.

0: Są takie historie, które no, są już troszeczkę takie trącą myszką, ale my je wszystkie...
1: Myszką? Myszką?
2: Ale my co? Ale
0: wiedziałam. A wy szczury z kanałów.
1: Robimy gryzonie.
0: My te wszystkie newsy i hity odkurzamy, odsprzątamy i jedziemy.
2: Jedziemy.
1: Z serem zapachniało
2: jakoś. Kącik odkurzający to się nazywa. Też 16 września, ale zupełnie innego roku. Poczekajcie, bo tu do tego jest potrzebny ten.
3: Kajne kręcy.
2: Kajne fale. Tak śpiewam, nie?
0: Dokładnie.
2: A to wszystko dlatego zagraliśmy, bo pierwsza rozprawa w procesie lidera zespołu Ich Troje Michała Wiśniewskiego o spowodowanie obrażeń ciała u nastoletniej fanki odbyła się przed częstochowskim sądem grodzkim. Wiele wskazuje na to, że proces będzie trwał bardzo długo. Niejaka Monika O. oskarża wokalistę, że podczas koncertu jesienią 2001 roku, skacząc ze sceny na publiczność, spowodował on uszkodzenia jej ciała.
0: Ouch.
2: Tak pisała Wirtualna Polska 16 września 2003 roku.
1: Nieprawdopodobne. Takie coś mogło się przydarzyć tylko Michałowi Wiśniewskiemu. Człowiek nie ma żadnych granic, słychać, nie?
3: Eskort.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: To jest piękne, że wy się budzicie i od razu do nas piszecie albo się odzywacie na Messengerze.
1: Miło i sympatycznie.
2: Lubimy.
1: Miło się zrobiło. 12 minut zostało do godziny 9. Proszę bardzo, Damian.
3: Ja tak chciałbym jeszcze zabrać Iszka mojego tam.
1: No.
3: Całuski przesyła. No właśnie tak tego, bo jest taki dzień i każdy tak ma kiedyś śpiewał dla mamusi, a urodziny dzisiaj ma. No i tak, zaśpiewajcie coś. No.
1: A my? Ale nie wiem, czy jest taki dzień i każdy tak ma, mamy zaśpiewać, czy cokolwiek? Jak zrozumiałeś, Siarząbku?
0: Nie wiem, mamy zaśpiewać, po prostu mamy zaśpiewać, prawda?
1: No to 100 lat. Poczekaj, Antonina pierwsza.
2: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: Dziękujemy. Jarząbek?
0: 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam.
1: Jeszcze po kropelce.
0: A to ty śpiewasz, przepraszam bardzo, widzę, że tutaj kolega dzisiaj będzie tankował. Eskad.

0: A opowiadałem wam, że kiedyś robiłem grilla na dachu. Wynajmowałem pokój w domu na studiach i tam był taki płaski dach i wychodziliśmy na ten dach i tam robiliśmy grilla na dachu jako studenci.
1: I co jedliście?
2: Nic, nieważne co jedli, ważne, że całe
0: ważne, że grill był na dachu.
2: Całe miasto widziało jego kiełbasę. No to nie.
0: 5 minut zostało do dziewiątej.
1: A to frankfurterka, tak?
0: No, to nie, nie, nie, nie. To była ta duża krakowska podsuszana.
2: Masz u mnie dzisiaj tu plusa.
0: Dobra. Piąteczka. Mieliśmy coś powiedzieć, ale w takim razie nie powiemy, bo się jakby wstydzimy naszą frankfurterką.
2: Powiedz, jaki dzisiaj dzień.
0: Warstwy ozonowej ochrony.
2: Na przykład, jeszcze co jest?
0: Blusa.
2: O właśnie, no i przypomniałeś mi teraz, że dzisiaj dzień prania. Muszę wybrać swoją blusę.
3: SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Poleregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
10: GWM. Go with more.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: I po reklamie.
15: Dzisiaj w Jeleniej Górze cieplej niż we wtorek. 24 stopnie to jeleniogórskie maksimum na termometrach, jednak będzie już więcej chmur. Chmury pozostaną z nami aż do piątku, natomiast nie powinno być deszczowo. Wyjątkiem może być dzisiejszy wieczór w Jeleniej Górze. Temperatury dziś do 24, jutro i pojutrze od 19 do 21 kresek na plusie.
16: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy. Eski 2 potwierdził ustalenia śledczych. Ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Wcześniej ze względu na stan zdrowia nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratury.
17: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
16: Informuje Aneta Gość z prokuratury okręgowej w Radomiu. Śledczy nadal nie przesłuchali kierowcy ciężarówki, który jest w szpitalu. A kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają stracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Rząd przyjął projekt ustawy w tej sprawie. Dokument będzie zatrzymywany na 3 miesiące, m.in. za przejazd na czerwonym świetle i omijanie. omijanie opuszczonych rogatek. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
10: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
14: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
10: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
16: Polscy naukowcy stworzyli narzędzie do badania higieny cyfrowej. Sprawdza ono, jak zdrowo i bezpiecznie korzystamy z technologii. Pod uwagę bierze m.in. czas przed ekranem, bezpieczeństwo i sposób korzystania z treści. Narzędzie opracowali eksperci z 4 polskich uczelni, m.in. z Warszawy i Łodzi.
15: Błażej Stachewicz. Kosze, koszyki i wiadra znów jadą do lasu. Dolnoślązacy ruszyli na grzyby, a policja przypomina, że koszyk to nie wszystko, co warto zabrać ze sobą.
18: Zabierzmy naładowany telefon z włączoną lokalizacją. Nie oddalajmy się zbytnio od osób, z którymi idziemy. Warto też zapamiętać punkty orientacyjne, takie charakterystyczne jak drzewa, ambony myśliwskie czy może strumyki.
15: Mówi aspirant Łukasz Dudkowiak z Dolnośląskiej Policji. Grzyby można też przekazać specjalistom z sanepidu, aby sprawdzili, czy wszystko jest z nimi okej.
19: Mamy 9:58. W tej godzinie proszę przygotować bagaż do kontroli, bo sprawdzimy sobie, na których lotniskach to sprawdzanie przebiega najsprawniej. Oprócz tego 10 polskich hitów, jeden po drugim, bez reklam. Daria Zawiałów na początek, na dobudzenie Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
20: No to gramy.

0: 2. Jelenia Góra.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto na

0: Jak nie mają nic do ukrycia te chłopaki, no to chyba nie płaczą. T-Love w Radiu SK2. Gramy wam 100% polskiej muzyki. A na którym lotnisku na świecie kontrola jest najmniej uciążliwa, a obsługa najmilsza? To sprawdzili twórcy raportu World Consumer Airport Index 2026. No i wyszło im, że najlepsze pod tym względem jest hiszpańskie lotnisko Barcelona El Prat. Oprócz tego też port lotniczy w Düsseldorfie ma świetne oceny. Tam wszystko idzie bardzo sprawnie i pięknie. No i z tego, co się orientuje, my Polacy bardzo lubimy Katalonię. Sporo rodaków zwiedza Barcelonę i to z wielką przyjemnością, więc myślę, że oni na tym lotnisku to mają już obcykaną każdą sytuację. I jak ktoś się wepchnie do kontroli, to potrafią wyjaśnić co i jak bardzo treściwie.
1: Pan tu nie stał!
2: Panie, wsiądzie pan 125, dojedzie pan na Plac Zamkowy, tam jest kolumna Zygmunta III, pójdzie pan i powie mu, pan tu nie stał.
3: SK2.

Jak to się stało, że wielki przebój połowy lat 80. mimo ogromnej popularności nie znalazł się na debiutanckim albumie zespołu, który go stworzył? A to dlatego, że niechęć zespołu Aja RL do singla Skóra była naprawdę spora. Utwór, który totalnie odstawał stylistycznie od ich dotychczasowego stylu, miał być tylko żartem, a stał się wielkim przebojem. I mimo, że nie znalazł się na wydanym w 1985 roku

0: Jeśli macie ciężki tydzień, to Marisa doda wam otuchy. Będzie pięknie. To nowość w Radiu SK2. Piosenka o tym, że warto się podnosić, gdy coś nie wyjdzie. Bardzo popieram i kibicuję każdemu z was, jeśli właśnie u was tak to wygląda w tym tygodniu. A i wy też możecie podnieść tę nowość od Marisy w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki. Póki co na miejscu 18 głosujecie na sk2.pl, a kolejne notowanie gorącej polskiej dwudziestki w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: I po reklamie.

0: Gdyby zespół elektryczne gitary nagrywał ten wielki hit teraz, w 2026 roku, to zapewne trzeba by było zmienić tam, że dzieci wesoło wyjechały hulajnogami spod szkoły i zasuwały. No, trzeba mieć oczy dookoła głowy. Taka aktualizacja przyszła mi na myśl. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. Przed nami newsy o godzinie 10.
1: Reklama.
2: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz? I po reklamie.
11: Dzisiaj w Jeleniej Górze i w całym powiecie karkonoskim możemy spodziewać się burz i deszczu. To jednak dopiero wieczorem, ale już teraz IMGW wydaje ostrzeżenia. Jeżeli chodzi o Jelenią Górę, na termometrach maksymalnie zobaczymy 24 stopnie i tak będzie do godziny 16. A od 17 systematycznie będzie robiło się coraz chłodniej. Możemy właśnie spodziewać się wtedy też przewidzianych opadów. Wieczorem 17 kresek.
0: Jest 10. Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Tragedia w Koszalinie. W jednym z mieszkań znaleziono ciała dwóch starszych osób. Policję zawiadomiła zaniepokojona rodzina. Funkcjonariusze weszli do środka po tym, jak drzwi otworzył 53-letni mężczyzna.
12: Na ich ciele ujawniono liczne rany kłute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
0: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Maszyna została zlokalizowana w poniedziałek. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
13: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto bezdrogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
0: Mówi nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań.
13: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
0: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona. Zakończyło się liczenie puszczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pokazały, że większy gatunek coraz częściej wypiera mniejszego. Badania objęły zajmowane przez nie tereny.
14: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów Puszczyka Uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja Puszczyka Uralskiego. Zaś Puszczyk Zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23. To jest spadek o około 15%.
0: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha. Wyniki badań trafią do popularno-naukowej broszury, a jej wydanie zaplanowano na listopad.
1: SK2 News. Jelenia Góra.
11: Błażej Stachewicz. Najniższa emerytura na Dolnym Śląsku wynosi 9 groszy, a najwyższa to 37 tysięcy złotych brutto. Tą groszową wypłaca ZUS w Wałbrzychu, natomiast najwyższą oddział we Wrocławiu. Skąd wynika taki rozstrzał?
15: Im dłużej się pracuje i odprowadza składki, tym dłużej buduje się kapitał emerytalny. Ci, którzy dostają groszowe emerytury, praktycznie w ogóle nie pracowali.
11: Tłumaczy Iwona Kowalska-Mati z Dolnośląskiego ZUS-u. Przeciętna wysokość emerytury na Dolnym Śląsku to około 4610 zł.
0: Liczenie puszczyków. No, brzmi jak dobry plan na wyciszenie, na weekend. Zapisuję sobie do rozważenia, a może i wy skorzystacie z tej propozycji. Tutaj Radio SK2, a my liczymy dla was 10 polskich hitów. Antek Smykiewicz na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry. No.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Miłość, piękna sprawa. Maryla Rodowicz i wszyscy chcą kochać w Radiu SK2. Pani Maryla może pochwalić się, słuchajcie, swoim własnym muralem. To znaczy nie, że go namalowała, tylko że ją namalowali na jednej ze ścian bloków w Opolu. Pani Maryla nawet sama wzięła udział w oficjalnym odsłonięciu. No i zażartowała sobie później w mediach społecznościowych, że przy tak ogromnej frekwencji młodsi uczestnicy mogli wręcz pomylić to wydarzenie ze spotkaniem z papieżem. Tylko zastanawiam się, o którego z papieży chodziło, bo patrząc na długą, bardzo długą karierę pani Maryli, może chodzić o każdego z 266. SK.

0: Tytanika można zostawić, on już nie rozwija żadnych prędkości. Zespół Lady Punk w Radiu SK2. Za to ci, którzy rozwijają sporą prędkość i zapominają o tym, że tuż obok pedału gazu jest też pedał hamulca i jego nie używają. Niech wiedzą, że ruszyły Europejskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To oznacza, że na drogach cała masa policjantów kontroluje prędkość i to, czy wszyscy jeździmy zgodnie z przepisami. No myślę, że takie pędzenie na łeb na szyję i tak nie ma sensu, bo weekend i tak nadejdzie, to rzecz pewna. Tak jak to, że gramy wam 100% polskich hitów. Roxy i Orkiestra Męskiego Grania. Ich usłyszycie jeszcze przed godziną 11 w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: tak sobie pomyślałam, że ciężko byłoby narysować tytuł tej piosenki Dawida tak, żeby ktoś mógł zgadnąć, że to kawałek To, co masz ty. A tak się składa, że ja lubię takie wyzwania. Nic więcej nie zdradzam póki co. Powiem tylko, że warto obserwować nasze socjale, bo tam będzie się działo. Tu Radio SK2, kilka minut. Zostało nam do 11. Przed nami newsy.
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
7: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
8: A w tym zestawie...
9: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
10: To będzie dla mnie zaszczyt.
11: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
12: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: I po reklamie.
19: Dzisiaj temperatury w Jeleniej Górze maksymalnie dojdą do 24 stopni na plusie. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Od jutra nieco chłodniej, jednak dzisiaj wieczorem możemy spodziewać się burz i deszczu. Do tego czasu umiarkowane zachmurzenie. Temperatury w czwartek to 19 stopni na plusie, a w piątek 21 kresek i tak już pozostanie. Przez weekend cały czas umiarkowane zachmurzenie, w piątek nieco więcej słońca.
0: Jest 11. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Wyłowiony z Bałtyku dron był niebezpieczny, miał głowicę bojową. To ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, który dwa dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Ładunek wybuchowy został dziś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
20: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowicę zdetonowano jeszcze na plaży.
21: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
20: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
0: Paraliż na kolei w Śląskiem. Pociągi mają nawet kilkaset minut opóźnienia. Powodem są dwie awarie zasilania urządzeń sterujących ruchem. Usterka ma zostać usunięta przed południem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
22: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
0: A część pociągów jeździ zmienionymi trasami. Przewoźnicy uruchomili też autobusy zastępcze. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rekowisko.
23: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Garbowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
1: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
23: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
2: A rykowisko potrwa kilka tygodni. Tematem zajął się Rafał Różycki.
3: No ja wiem, co one mówią.
2: Co mówią?
3: Że tę.
2: O.
8: SK2 News. Jelenia Góra.
24: Błażej Stachewicz. Dwaj policjanci zawieszeni w obowiązkach. Sprawę przejmuje prokuratura w Zgorzelcu. Chodzi o ewentualne nadużycie siły przez funkcjonariuszy z Jeleniej Góry wobec zatrzymanego. Do zdarzenia doszło w jednym z jeleniogórskich hoteli. Sprawa ujrzała światło po tym, jak do sieci trafiło nagranie z hotelowego monitoringu. Zagrzmi dziś na Dolnym Śląsku. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, między innymi dla powiatów wałbrzyskiego i kłodzkiego, ale też dla karkonoskiego. A opadów możemy spodziewać się dzisiaj wieczorem.
3: Proszę, to jest jednak bardzo romantyczne miejsce, jak się okazuje. Tutaj Radio SK2, gramy wam 100% polskich hitów. U nas na antenie polskich hitów, jak grzybów po deszczu właśnie w tym lesie. Sylwia Grzeszcza, Kamil Bednarek, ich usłyszycie za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: klasyka zespołu BAM w Radiu SK 2. 100% polskich hitów wam gramy, to wiadomo, a naukowcy z warszawskich i łódzkich uczelni nie grali, tylko pilnie pracowali nad listą 17 pytań, dzięki którym można zmierzyć, czy zdrowo korzystamy sobie z telefonu i ogólnie technologii. Dzięki temu mamy poznać nasze narodowe nawyki. Ja podejrzewam, że jedno z tych pytań brzmi, czy na pewno musisz odpisywać na wiadomości z pracy, kiedy leżysz już w piżamie? Odpowiedź znamy. Czy na pewno?
1: Nie mogę powiedzieć.
2: Nie może pan, czy pan nie wie?
1: Wiem, ale nie powiem.
3: SK2.

Przenosimy się do roku 1985, kiedy po powrocie ze Stanów Zjednoczonych Krzysztof Krawczyk ponownie podbił serca polskiej publiczności. Do wielkiego przeboju zainspirował go szwedzki zespół Harry's, który piosenką Summer Party wygrał festiwal w Sopocie. Krawczyk rzucił wtedy do swojego menadżera, że chciałby zaśpiewać coś dokładnie takim dynamicznym, popowym stylu. Kompozytor Aleksander Maliszewski stworzył chwytliwą muzykę dosłownie następnego dnia. Za tobą pójdę jak na bal, Krzysztof Krawczyk już teraz.

0: chciałbym urodzić się, żeby latałem. Premiera trzeciego solowego albumu Artura Rojka pod taką nazwą już w nadchodzący piątek, a my w Radio SK 2 gramy Wam nowość właśnie z tego krążka, czyli Mirafiori. Jeszcze wyjaśnię, że ta dość oryginalna nazwa płyty pochodzi z autentycznych słów młodszego syna pana Artura, które tak bardzo go poruszyły, że aż postanowił sobie wytatuować je na swoim ciele. Piękna historia i też słuchając Mirafiori mam wrażenie, że wyjdzie z tego naprawdę piękna płyta.
1: SK 2. Reklama.
2: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Karpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
3: I co, zapisałeś się już na studia?
4: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
3: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
4: Brzmi jak miejsce dla mnie.
5: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
6: Castorama!
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Porek.

0: Wanda i Banda. Nie będę Julią. Tak wam gramy na finał dziesiątki polskich hitów Radia SK 2. Dziś dzień fryzjera w kalendarzu, jak widzę, więc wszystkim fryzjerkom i fryzjerom życzę dużo cierpliwości przy wysłuchiwaniu tych naszych opowieści życiowych. Dziękujemy, że możemy się wam wygadać. Nie tylko włos z głowy, ale i kamień serca spada po takiej wizycie.
1: Reklama.
2: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 8 opakowań na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na Biedronce.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: I po reklamie.
13: Przed nami godzina 12 w Jeleniej Górze, 24 stopnie na termometrach. To chyba najcieplej w tym tygodniu. Kolejne godziny utrzymają tą temperaturę, natomiast późne popołudnie i wieczór nieco chłodniej, od 23 do 15 stopni pod koniec środy, ale wieczorem i późnym popołudniem możemy spodziewać się też przelotnych burz, deszczu, a także sporego zachmurzenia.
14: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zaskakujący ruch rządowej koalicji i kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK2, wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus, Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowców z PiSu. O szczegółach z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
15: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
14: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnijmy, że PiS wcześniej zgłaszało na tę funkcję byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości. Tematami ostatnie incydenty oraz rosyjskie ataki na Ukrainę blisko polskiej granicy. W piątek prezydent Karol Nawrocki ma spotkać się z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem oraz szefem polskiej armii generałem Wiesławem Kukułą. To po ostatnich incydentach, przypomnę, w weekend uszkodzono lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. Dron uderzył w stację w pobliżu przejścia granicznego do Rochusk-Jagodzin. Z kolei w poniedziałek wojsko zlokalizowało w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca rosyjski bezzałogowiec wojskowy. Takie leśne koncerty są tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
16: Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce, chodzą po lesie i ryczą. Pokazuje swoją siłę.
14: Mówi Karolina Garbowska z Nadleśnictwa Bełchatów. Rykowisko potrwa kilka tygodni.
17: SK2 News. Jelenia Góra.
18: Błażej Stachewicz. Rozstrzelnienie gazociągu w Piechowicach. Do zdarzenia doszło w czasie prac ziemnych na ulicy Kryształowej. Ewakuowano część mieszkańców i zamknięto drogę, a na kierowców czekają objazdy. Miejscowość na razie pozostaje bez prądu. To będzie walka najlepszych z najlepszymi. Już w sobotę we Wrocławiu czeka nas Super Puchar Polski. Zdobywczynie zeszłorocznego Pucharu Polski Ślęża Wrocław zmierzą się z mistrzyniami basketu ligi AZS-em Lublin. Start spotkania w KGHM Ślęża arenie o 18:00.
19: Mamy południe, więc udało się wytrwać do samego środka tygodnia roboczego. Teraz słuchajcie, już z górki będzie. Ani się obejrzymy. Święta, Sylwester, majówka i znowu wakacje. No a w nieco bliższej perspektywie oczywiście najlepsza polska muzyka. Margaret, Gosia Andrzejewicz. Je usłyszycie za chwilę w Radiu SK2. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Ten elektryzujący koniec. Piękne, wczesne lata 2000 w polskiej muzyce. Gosia Andrzejewicz i Pozwól Żyć to za nami w Radiu SK 2. No a wy pozwalacie wkręcać swoich bliskich i takie są później efekty. Można je usłyszeć. Nosel wkręca przed nami w Radiu SK 2.
1: Nosel wkręca. Halo?
2: Dzień dobry, Muchodo Miesiężna po tej stronie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ja z panem Michałem mówię.
3: Dzień dobry.
2: Podejdzie pan, gdzie będzie lepszy zasięg, bo ja muszę tutaj kilka kwestii z panem omówić.
3: A na jaki temat, tak mniej więcej?
2: Na temat egzaminu, bo pan jest na motocyklu u nas.
3: Dobra, wy pan co, no teraz stanąłem ogólnie, mam pana na głośno
2: dobra,
3: mówiący,
2: jest
3: ja się będziemy okay.
2: Dobra, proszę pana, proszę mi powiedzieć tak, bo tam będziemy korzystali z interkomu, pan taki interkom ma? Czy ja mam dawać ten służbowy?
3: Nie, ja posiadam interkom swój, tam jakiś 6S Plus sobie kupiłem na razie taki. On tam w miarę dobrze działa, nie?
2: Dobra, to nie, to ja nie mogę na tym, proszę pana, pracować, ponieważ tutaj dochodzi do tego, że co niekiedy się podpinają i podpowiadają przez ten interkom podczas egzaminu. I dlatego chcę się z panem dogadać, proszę pana, co zrobimy, bo ja muszę dać ten swój teraz interkom.
3: Rozumiem, rozumiem, a to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy robią.
2: I dlatego, żeby, proszę pana, tutaj nie doszło do żadnych, proszę pana, nadużyć w pańskim egzaminie, ja daję swój interkom, tylko muszę wiedzieć, proszę pana, czy no tyle kabla panu starczy, bo mam zaledwie, proszę pana, no 10 metrów.
3: Rozumiem, i to będzie szło kablem skąd dokładnie?
2: Z mojego kasku i systemu, proszę pana, do pańskiego kasku, do pańskiej słuchawki.
3: Rozumiem, rozumiem, dobra.
2: I no dlatego to, no muszę mieć, proszę pana, kabel i muszę wiedzieć, jak pan jest sprawny, jeśli chodzi o ten motocykl, ponieważ jeżeli pan będzie się daleko, proszę pana, wysuwał przede mną, no to musi być odpowiednio długi kabel. I też musi pan informować, że pan jest ze mną, proszę pana, przyczepiony kablem.
3: Tylko, że ja też nie rozumiem tego, czy ten kabel będzie podłączony bezpośrednio z mojego kasku do pana kasku.
2: Tak, właśnie będzie. I ja od razu będę, proszę pana, panu mówił, co pan ma robić na tym egzaminie, żeby tam nikt inny przez te inne interkomy nie podpowiadał panu.
3: Chodzi mi głównie o to, że ten kabel, skoro jest 10-metrowy, czy on, wie pan, czy on będzie połączony między dwoma pojazdami, o to mi chodzi.
2: No, musi być połączony, bo ja muszę mieć kontakt z panem i tutaj pan nie może, proszę pana, szybciej jechać, bo mi wtedy kask wyrwie. No i ja też nie mogę przed panem, bo wtedy, no, opatruje się pan tym kablem.
3: No dobra, bo właśnie nie słyszałem jeszcze na ten temat nic, dlatego się też zastanawiam.
2: Nie, są takie przypadki, proszę pana, jak odkryliśmy, że przez interkomy bezprzewodowe podpowiadają, to wprowadziliśmy te przewodowe.
3: Jasne, jasne, dzięki
2: kabel
3: bardzo.
2: Kabel dostarczy panu Łukasz.
3: Siema, szwagier, zostaje wkręcony w Radio SK. Nie.

polski rock i polski od grupy Human. Gramy wam 100% polskiej muzyki w Radiu SK2. No i też śledzimy, co tam dzieje się u naszych sportowców. Reprezentacja Polski, proszę bardzo, pokonała reprezentację Ukrainy 3-0 na siatkarskim Euro. To nasze czwarte z rzędu zwycięstwo w fazie grupowej tegoż turnieju. No a tu już kolejny mecz przed nami, bo dzisiaj gramy z Bułgarami i to nawet mi się zrymowało pięknie, choć totalnie nieświadomie. Ten mecz punktualnie o godzinie 18, a do naszych siatkarzy bardzo pasuje słowo męstwo, bo idealnie rymuje się ze zwycięstwo, prawda?

0: Reklama.
1: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: 3, 17, 40.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: to Lander i zespół Phil. Gotowi na wszystko. Gramy wam na finał tej dziesiątki polskich hitów Radia SK2. No jak gotowi na wszystko, no to może gotowi też i na drugi singiel. Kto wie, może się pojawi w najbliższej przyszłości. Tu Radio SK2, gramy wam 100% polskiej muzyki. Zbliża się 13, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Jaja z chowu ściółkowego Moja Kurka 10 sztuk, rozmiar M lub L. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie kefiry. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
4: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj temperatury w Jeleniej Górze maksymalnie dojdą do 24 stopni na plusie. To będzie najcieplejszy dzień tego tygodnia. Od jutra nieco chłodniej, jednak dziś wieczorem możemy spodziewać się burz i deszczu. Do tego czasu umiarkowane zachmurzenie. Temperatury w czwartek to 19 stopni na plusie, a w piątek 21 kresek i tak już pozostanie. Przez weekend cały czas umiarkowane zachmurzenie, w piątek nieco więcej słońca.
15: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się Radio SK 2, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
16: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus.
15: A swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło też PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050.
17: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. Podejmiemy suwerenną decyzję.
15: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka odbędzie się w piątek. Ostatni współoskarżony w procesie Łukasza Żaka zatrzymany przez policję. 24-letni Mikołaj N. ukrywał się w podwarszawskim Izabelinie. Na początku sierpnia wydano za nim list gończy. Trafił już do aresztu. Przypomnę, w lipcu sąd skazał sprawcę śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie Łukasza Żaka na 20 lat więzienia. Troje współoskarżonych usłyszało wyroki od 2 do 5 lat więzienia za pomoc w ucieczce. Olesno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem lokalnego Centrum Kultury będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W Afganistanie osłonił własnym ciałem polskiego żołnierza z Oleszna Karola Cierpicę podczas eksplozji ładunku wybuchowego.
1: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem.
13: Jak zasłynął sobie, to niech będzie takie imię.
18: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy. Dobra decyzja.
19: Ruszająca historia.
18: Tak, bardzo.
15: Z mieszkańcami świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawrzczyk. Na miejscu jest także prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciele polskiej i amerykańskiej armii.
20: Błażej Stachewicz. Jest śledztwo w sprawie interwencji policji w hotelu w Jeleniej Górze. Dwaj policjanci zostali zawieszeni w obowiązkach.
21: W toku nadal jest postępowanie dyscyplinarne.
20: Mówi rzecznik policji Edyta Bagrowska. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień, dodaje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
22: Mieli użyć kajdanek, a także pałki służbowej, którą mieli uderzać w różne części ciała.
20: Zdarzenie miało miejsce 7 lipca. Interwencja dotyczyła kierowcy podejrzanego o prowadzenie pod wpływem narkotyków. Sprawa wypłynęła po publikacji w sieci nagrania z interwencji.
23: Dzień dobry, przeciętny Kowalski z tej strony, a także ten, który dba o to, żebyście wiedzieli, co się dzisiaj dzieje.
24: Dzień dobry.
23: Przedstawiam
24: Jakub
23: się.
24: Konieczkowicz.
23: Proszę bardzo.
24: Przedstawiam. Moi
23: drodzy,
24: można?
23: Oczywiście, w SC2 dokładnie już za ten tydzień, bo ty pracujesz w Newsroomie, to wiesz, że co będzie za tydzień?
24: Za tydzień?
23: Jesień będzie za tydzień.
24: A, to prawda,
23: moi drodzy, liście
24: za
23: zaczną lecieć z drzew, temperatura w dół, dzień będzie coraz krótszy, ale nie wszystko będzie lecieć na łeb, na szyję.
25: No to gramy.
26: 10 hitów.
25: Najlepszych polskich hitów.
26: SK2.
23: W tej godzinie bardzo rodzinna atmosfera, jak zawsze Patrycja Markowska, jej tata Grzegorz, czyli klasyki nowości, a na początek takie trio.
27: Sny pochowane na strychu nie mogą już.
23: To Krzychu Zalewski, zaraz Dawid Podsiadło i Cortez Kowalski, witajcie w SC2.

mojej dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

0: Każdy, kto kocha kwiaty, kocha ten zespół. Róże Europy WSC 2. A skoro w Europie jesteśmy, to Szeregowy Kowalski ma dla Was raport i to z Węgier. Rzadki grzyb, proszę Państwa, wyrósł pod dyrekcją Węgierskiego Parku Narodowego, tutaj czytam. I prawdopodobnie jest to szyszkowaty muchomor. I kto go teraz tam mija, to sobie myśli. Po jakiego grzyba ja właściwie przychodzę do pracy?
1: SK2.
0: Mam tego dość. Kuba i Kuba WSC2.

0: Wilki i Jurka, a propos tych wspomnień w SC2, teraz będziemy wspominać.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W SC2 gramy przecież też polskie utwory, polskie kawałki, które wychowały i wychowują cały czas pokolenia. I tak jest z autobiografią Perfektu. Jak wspomina ten numer aktor Piotr Polk, którego kiedyś gościłem i który spokojnie mógłby być moim tatą w takim razie.
2: Autobiografia to był w ogóle przełomowy utwór, jeśli chodzi o mnie, w latach 80. To była grupa kultowa wtedy dla mnie. Te lata tak bardzo wypakowały rynek muzyczny takimi i grupami muzycznymi, ale też i solistami, ale przede wszystkim utworami, które tak naprawdę są żywe do dziś. To jest pewnego rodzaju klasyka. Widzę, że wtedy, kiedy idzie muzyka z głośników, wszyscy siedzą i się przekrzykują. W momencie, kiedy jest jakikolwiek puszczony utwór z tamtych lat, nagle ten parkiet się zapełnia. To o czym świadczy. Mało tego. Wydawałoby się, że ten 30-40-letni człowiek młodszy ode mnie nie zna słów, bo ja te słowa pamiętam. A tu się okazuje, że śpiewa razem ze mną. To jest budujące, że jednakowoż w sferze muzyki tamtych lat no, zapisaliśmy się bardzo dużą złoską.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No to zaczynamy podróż w czasie. I to nie o kilka minut.

0: Aż człowiek chce się teraz rozpędzić samochodem, nie?
1: Uwaga, zwolnijcie, zwolnijcie. Jest przecież znak ostrzegawczy i tutaj czwarte miejsce, też was ostrzegam. Bo najgorsze, jakie tylko może być. Człowiek tak blisko podium, o włosik dosłownie. Liwka i poza tobą nic, nowość w SC2. Dziewczyna na czwartym miejscu gorącej polskiej dwudziestki. Poza wami nic nie widzi.
2: SK2.
1: Dlatego oddajcie na nią głos na sk2.pl.
2: Reklama.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
10: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: 2 abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz 2 abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
17: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
18: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
2: I po reklamie.

0: Agnieszka Chylińska śpiewa Jak dalej żyć. No właśnie, jak paliwo takie drogie. Za chwilę newsy w SC2 punktualnie o 14, a potem dalej będziemy tankować to, co najlepsze w SC2. Polskie hity i to z energią. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Oszczędzania są zawsze na plusie,
4: bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
8: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
15: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
16: I po reklamie.
17: Przed nami godzina 14. Biometeo dzisiaj będzie się dość mocno zmieniać z korzystnego z rana na obojętne i potem na niezbyt korzystne pod wieczór, a to za sprawą zmiany pogody. Będziemy mogli spodziewać się opadów deszczu i sporego zachmurzenia. Dzisiaj późnym popołudniem i wieczorem w Jeleniej Górze, a na razie temperatury nawet do 24 stopni powyżej zera, tak więc dość ciepło i z umiarkowanym zachmurzeniem.
18: Jest 14. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Potwierdzono, że to bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony głowicę odłamkowo burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili w powietrze.
19: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
18: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Szef MON-u informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec mógł w niedzielę przelecieć nad Litwą. Warszawa i Wilno współpracują w tej sprawie. Ceny paliw wystrzeliły. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. To zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy Chełmżyńskiej w Warszawie. Jest to rekord, jeśli chodzi o stawki za tankowanie w ostatnich latach. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, a z pozyskanych w ten sposób pieniędzy sfinansować kolejny program na kształt niedawnego CPN-u. Do tego czasu jednak kierowcy zaciskają zęby i przyjeżdżają tankować.
0: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
20: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
0: No i jak przed wizytą na stacji?
20: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie?
21: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
22: Takich cen nie pamiętam.
23: Na szczęście mam auto elektryczne.
18: Usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. W Sejmie odbyła się dziś debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Do tematu będziemy jeszcze wracać. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią. Początek spotkania o 18:00. Polska ma już jednak zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
16: SK2 News. Jelenia Góra.
17: Błażej Stachewicz. Kosze, koszyki i wiadra znów jadą do lasu. Dolnoślązacy ruszają na grzybobranie. Pamiętajcie, aby zabrać ze sobą telefon czy latarkę, ale też nie śmiecić w lasach. Z grzybami można też pojechać do sanepidu, który oceni, czy zebraliście grzyby jadalne, czy te trujące. Od 9 groszy do 37 tysięcy złotych. Tak wyglądają skrajne kwoty emerytur przyznawanych na Dolnym Śląsku. Najmniej otrzymuje mieszkanka Wałbrzycha. Rekordowe 37 tysięcy brutto natomiast jest wypłacane we Wrocławiu.
24: Edyta, Kamila i Kornel, oni dzisiaj się imieninują. Wszystkiego najlepszego oczywiście wam życzymy. Tak jest. Międzynarodowy dzień, przy okazji wam powiem, jest ochrony warstwy ozonowej dzisiaj w kalendarzu. Warstwa ozonowa to jest coś takiego, czego nie widzimy, ale to chroni nas przed słońcem, prawda?
25: Zgadza się.
24: Tak jak SK2 chroni was przed ciszą, kochani, a do tego jeszcze Oskar Cymc, tutaj widzę Zalia Mrozu, Sylwia Grzeszczak, no oni zadbają o odpowiednią atmosferę w tej godzinie.
26: Bez reklam. Jeden po drugim.
16: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
24: A skoro Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej, no to niebo dla was na dzień dobry od Urszuli Kowalski. Witajcie w SC2, 3 po 14.

Paweł Kukiz cały czas się wita i mówi dobry dzień, a jak jest dobry dzień ze Skąd 2, to i na feciku można sobie pograć. Do najlepszych polskich hitów, ale teraz hit jeszcze ze pierwszej strony tutaj gazety. Pani Marta Nawrocka, żona pana prezydenta Karola, ujawnia w Super Ekspresie sekrety życia rodzinnego. I tym sekretem jest między innymi to, że to pierwsza dama trzyma kasę i ona płaci rachunki. Też mi sekret. U mnie jest tak samo. Też się tym zajmuje żona, pierwsza dama. SK2. Przeszło przez gardło, przeszło. A u was jak jest? Antena otwarta. Możecie mówić o czym chcecie. O pieniądzach, o związkach, o życiu, o świętym spokoju też. A numer telefonu 726-826-826 albo głosówki na Messengerze SK2. To jest świetna okazja, aby być na językach. Kaja w SC2.

Ale wjechała teraz gitara, nie? Od Mroza i braci Kasperczyk, Weste 2. Jutro zresztą wychodzi nowa płyta Mroza. I ta nowość też się na niej znajdzie. Wszystko, czego chciałem w SC2.

0: Na piasku, na Pomorzu dzisiaj trudno robi się zamki na piasku, bo pogoda taka o, do plażowania i do robienia zameczków, ale niżej jest już cieplej, prawda?
1: A ja ze względu na to, że jest tak cieplutko, dzisiaj na działeczce będzie kociołek na obiad. Rogniczka. Pozdrawiam.
2: SK2. Reklama. Kaufland jest też. Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: I po reklamie.

0: ST2 Mateusz Ziółko w płomieniach, a za chwilę newsy gorące jak płomienie. Co grzeje Polskę, co was zaskoczy i co warto wiedzieć, to sprawdzimy punktualnie o 15 w ST2.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Umiarkowane zachmurzenie, tak będzie do godziny 16. Od 17 możemy spodziewać się ochłodzenia i coraz większej ilości chmur. IMGW ostrzega przed burzami i lokalnie deszczem. Temperatury dzisiaj wieczorem od 20 stopni będą spadać do około 15 kresek pod koniec dnia, natomiast jutro umiarkowane zachmurzenie i nieco chłodniej, 19 stopni. Z rana nieco więcej chmur, po południu już całkiem słonecznie.
11: Jest 15. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To reakcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
12: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
11: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
13: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania.
11: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Oleszno uczciło amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w tej miejscowości w Świętokrzyskiem został sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. Podczas dzisiejszej uroczystości, mówiąc o swoim przyjacielu, Karol Cierpica nie krył wzruszenia.
14: Jestem poruszony. Michael ruszył wtedy bez kamizelki i bez hełmu. Dla niego służba nie była tylko słowami, była stylem życia.
11: W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
15: Flagi w obliczu śmierci mogą być różne, ale odwaga przemawia zawsze tym samym językiem.
11: Michael Ollis zginął w wieku 24 lat. Dziś, 16 września, świętowałby 37 urodziny.
9: SK2 News, Jelenia Góra.
10: Błażej Stachewicz jechał bez prawa jazdy. Na siedzeniu miał pudełko z marihuaną. Blisko 100 porcji narkotyku przejęli funkcjonariusze po zatrzymaniu do kontroli drogowej 27-latka z Jeleniej Góry, mówi rzecznik policji Edyta Bagrowska.
16: Mężczyzna na łuku drogi chwilowo stracił panowanie nad samochodem. Następnie zatrzymał pojazd i wysiadł z niego, próbując oddalić się. Po chwili jednak zrezygnował z ucieczki.
10: Zatrzymanemu grożą 3 lata więzienia lub więcej, jeżeli badanie krwi potwierdzi, że prowadził pod wpływem narkotyków.
0: Światowy Dzień Fryzjera dzisiaj mamy. Akurat ty go odwiedzasz często chyba, Kuba?
2: Nie. Ja? Nie.
0: A, no tak, dlatego masz takie długie włosy.
2: Tak, ja, raz na pół roku się
0: Z fryzjerem relacji mam na odległość. Ja do niego w ogóle nie chodzę. U mnie włosy, wiesz, złożyły wypowiedzenie już dawno, dawno, dawno temu. Dla mnie to tylko wspomnienia, ale za to w SC2 mam w tej godzinie dla was wyczesane hity.
9: 100% polskich hitów.
17: Polskich hitów.
9: SK2.
0: Zakopower, męskie granie. Dawid Kwiatkowski z Margaret, Monika Lewczuk. Na dzień dobry. Lista ułożona hitów lepiej niż fryzura.

Dyskoteka na greckiej plaży, czyli na Cykladach. Cykady też rządzą i mamam Westę dwa najlepsze polskie hity. To teraz kategoria świat mody jeszcze a propos, czyli co wyciągnąć z szafy przed zbliżającą się jesienią. I styliści mówią zgodnie, tej jesieni, tak jak ostatniej zresztą, w kobiecej garderobie rządzić mają botki. Tylko że w tym roku botki skórzane, marszczone albo czarne sztyblety. Panowie, czuję, że takich botków to wasze panie jeszcze nie mają, takich marszczonych, tak jak nie ma na nie już miejsca w szafie. SK2. A my jak zawsze. Boso, zakopałem Westę 2.

0: Jeżeli zastanawiasz się, co ja robię tutaj, stojący w korku, to już za chwilę w skrócie newsów Eski 2 wszystko powie ci Jakub Konieczkowicz, 15.30.
1: Uwaga kierowcy, utrudnienia na S11 w Wielkopolsce. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne w okolicach wsi Skrzynki. W kolizji nikt nie ucierpiał, ale trasa w kierunku Poznania jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do 17. Na miejscu 13 strażackich zastępów. Trwa walka z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów. Pracownicy ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
2: Nie ma osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
1: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa, na razie nie wiadomo, co wywołało ogień. Od początku roku do końca sierpnia ponad 4 miliony wejść na szlaki odnotował Tatrzański Park Narodowy. Największą popularnością cieszy się trasa do Morskiego Oka. Dla porównania, w całym 2025 roku park odnotował ponad 5 milionów 260 tysięcy wejść.
3: SK2. SK2.

0: Mysłowic w SC2 mieć czy być. Chciał mieć papugę i ukradł ją z restauracji. Czytam, w Krakowie facet wyniósł z lokalu papugę, zaniósł ją do samochodu i potem wypuścił na wolność. Pewnie ptak wkurzał go w aucie. GPS mówił, za 200 metrów skręt w prawo, a papuga...
1: Za 200 metrów zrób skręta.
2: Reklama.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek, 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
10: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
9: I dlatego wróciłeś na studia?
10: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
11: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: I po reklamie.

0: najbliższy piątek zagra w Pałacu Królewski koncert i to bez prądu. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata. Na pewno nie będzie to ostatni koncert, ale za to ostatnia godzina już tego dnia. 15 nam się zbliża, za chwilę 16 się zacznie i najważniejsze newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
3: Wszystkie drogi prowadzą do salonu MG na Wrot Bielany Wrocławskie. Poznaj nasze topowe modele i skorzystaj z ekstra rabatów. Czy warto? Jeszcze jak. Samochody dostępne od ręki. MG na Wrot Bielany Wrocławskie, ulica Handlowa 8. Sprawdź na Facebooku.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.
14: Dzisiaj w regionie dość słonecznie, z umiarkowanym zachmurzeniem i całkiem wysokimi temperaturami. 24 stopnie w Jeleniej Górze, 22 kreski zobaczymy w Karpaczu, a na Śnieżce 14 stopni. Jednak po południu i wieczorem może się ochłodzić, do tego jest też szansa na przelotny deszcz oraz burzę. A jutro 19 stopni w Jeleniej Górze, 15 w Jakuszycach i 18 w Karpaczu. Słonecznie z miejscowym zachmurzeniem.
15: Jest 16. Newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Rusza śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Takie też zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
16: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutu dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Czynności z udziałem osoby zatrzymanej planowane są na jutro.
15: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Na miejscu policjanci nie mogli dostać się do środka. Drzwi otworzył w końcu 53-latek. W mieszkaniu odnaleziono ciała 69-letniej kobiety i 63-letniego mężczyznę. 53-latek był mieszkańcem tego lokalu. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył dwa zawiadomienia, doszło do licznych nieprawidłowości, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
17: Nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów, kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które dotyczą osób zmarłych.
15: W obu przypadkach może chodzić o nawet 3000 nieprawidłowości. Za wpisywanie danych osób zmarłych na listach poparcia grozi do 3 lat więzienia, a za podrabianie podpisów do 5 lat. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem składy łapały gigantyczne opóźnienia z powodu braku zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
18: Sytuację komplikują utrudnienia w Sosnowcu, gdzie obowiązuje tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekłada się na powiększanie opóźnień.
15: Relacjonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Jak dodaje, opóźnione teraz są łącznie 102 pociągi, odwołano natomiast 39 pociągów w całej relacji.
1: SK K2 News. Jelenia Góra.
14: Błażej Stachewicz. Na miejscu 13 zastępów strażaków. Trwa akcja z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkcyjnego. Wygłuszenia do samochodów. Pracownicy, ponad 100 osób, ewakuowało się jeszcze przed przyjazdem służb.
13: Nie ma osób poszkodowanych. 119 osób się ewakuowało. 30 strażaków jest na miejscu.
14: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa. Na razie nie wiadomo, co wywołało ogień. Już jutro 1000 harcerzy zawita w Karkonosze przy okazji rajdu Granica.
19: Jest pokolenie 6-7, tak można mówić o tych, na przykład mój syn, który ma 8 lat, on wie, o co chodzi, jeżeli chodzi o 6-7, pewnie też rodzice słyszeli, że się mówi 6-7, nie?
20: No kojarzę, że się mówi, ale nie wiem, o co chodzi.
19: Rozkminiłem, o co w tym chodzi.
20: No dawaj.
19: Słuchaj, 6-7, to znaczy, że tak, to pokolenie będzie musiało wstawać o 6 rano, pracować do 7 wieczorem i tak 6-7 dni w tygodniu. Wiesz, dopóki będą to wszystko robić?
20: No do kiedy?
19: Dopóki nie skończą 6-7 lat.
1: 100% polskich hitów.
19: Mam więcej niż 6, niż 7 dla was jeszcze hitów w tej godzinie. Jest 16, czyli 16, 3 minuty po 16 w sumie, a za trochę ponad 7 minut Artur Jarząbek w SC2.

0: ST2 są tylko najlepsze polskie hiciory. Daria Zawiałow, Kung Fu, mówią niektórzy Kung Fu, Kung Fu Panda. A propos zwierzątek, Artur Jarząbek dzisiaj ma taki temat, że miał małpiego rozumu można dostać.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: A dziś temat, który potrafi wywołać większe emocje niż dyskusja o podatkach przy świątecznym stole. Kto jest mądrzejszy, pies czy kot? Zwolennicy psów mówią, że pies nauczy się komend, przyniesie, wykona, zrozumie. Miłośnicy kotów odpowiadają, koty mają swój świat, działają po swojemu i nie muszą nikomu nic udowadniać. No i tutaj do gry wchodzą też naukowcy z neuronami, mózgomierzami i testami. Wynik? Psy mają w korze mózgowej około 2 razy więcej neuronów niż koty. Brzmi jak punkt dla psów, ale jest pewien haczyk. Koty w badaniach bardzo często po prostu odmawiały współpracy. Czy to brak inteligencji, czy może bardzo inteligentna decyzja, że nie będą wykonywać poleceń obcych ludzi w laboratorium? To już ocencie sami. Fakty są takie. Psy lepiej radzą sobie w zadaniach wymagających współpracy z człowiekiem, świetnie czytają nasze emocje i reagują na gesty. Z kolei koty imponują samodzielnością, pamięcią przestrzenną i umiejętnością logicznego kombinowania, zwłaszcza gdy w grę wchodzi dostęp do jedzenia. Konkluzja? Nie ma zwycięzcy. Psy i koty są po prostu inteligentne, tylko że każde w inny sposób.

0: Blask.
1: To była Wiktoria Kida, a teraz już Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów o 16.30 w ST2.
2: Przyznaje się do winy. Przed sądem przeprosił bliskich zamordowanej. Przed sądem okręgowym w Kaliszu ruszył proces w głośnej sprawie zabójstwa 53-latki. Oskarżony zadał znajomej kobiecie 17 ciosów nożem. Jej ciało odnaleziono kilkanaście dni później. Oskarżony tłumaczył przed sądem, że ma zaburzenie osobowości. Mężczyźnie grozi dożywocie. 25 osób zwolniono dziś z białoruskich więzień, poinformował wysłannik władz USA. Więźniów politycznych przewieziono teraz na Litwę. Zaangażowanie prezydenta Trumpa w dyplomację bezpośrednią przynosi wyniki, napisał John Cowell i podziękował prezydentowi Łukaszence za ten krok, podkreślając, że trwają prace nad uwolnieniem kolejnych osób. Rekord ceny diesla pobity. Najdrożej jest w Świętokrzyskiem, wskazują analitycy ePetrol.pl. Średnio za litr oleju napędowego zapłacimy tam 8,90 zł. Zaledwie grosz mniej wynosi średnia w reszcie kraju. Benzyna E10 kosztuje przeciętnie 7,98 za litr. Mocno skoczyła także cena za litr autogazu do średnio 3 zł i 8 groszy.
3: Po co o tym mówisz? Po co
2: tak
3: o tym
2: mówisz?
3: No, po co o tym mówisz? No i...
4: SK2 100% polskich hitów.
3: Kuba i Kuba teraz tankują. Chłopaki w SC2. Chyba

0: Mistrz olimpijski, nie zjął jego magiczne słowa w SC2, ale Robert Korzeniowski, chociaż zapowiedział, że w przyszłym roku będzie startował w wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, tutaj czytam. No to jak wygra, to w pracy będzie przechlapane. Wszystko trzeba będzie robić, wiecie. Chodem, chodem, szybciutko.
1: Reklama. Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskiej.pl.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
13: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
12: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda.
15: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
19: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
20: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
23: 8, 11.
24: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: I po reklamie.

0: Bardzo szczery chłopak. Aż do bólu. Dawid Podsiadło, nie lubię cię w SC2. Za chwilę godzina 17 i najważniejsze newsy, a kto lubi siatkówkę, to za godzinę o 18. Polscy siatkarze zakończą fazę grupową meczem z Bułgarią na Mistrzostwach Europy w siatkówkę. Za to niezłą fazę. Na najlepsze polskie hity, bo już widziałem Małukasz Zduńczyk. Będzie na pewno mocne kopnięcie po 17, ale też hity, które pieszczą. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Jesień ma swój najpiękniejszy adres. Zamek Kliczków. Grzyby, ryby, rowery i chwile tylko dla siebie w sercu Borów Dolnośląskich. Zamek Kliczków. Od 25 lat sztuka i kultura gościnności. Kliczkow.com.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
14: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: I po reklamie.
0: Przed nami godzina 17 w Jeleniej Górze na termometrach. Pod wieczór zobaczymy od 20 do 16 kresek na plusie. Jutro możemy spodziewać się z rana umiarkowanego zachmurzenia, natomiast już przed południem na niebie zacznie rządzić słońce i będzie go naprawdę sporo, jednak temperatury wcale nie będą bardzo wysokie. Od 14 do maksymalnie 19 kresek. Tak ma być w Jeleniej Górze w czwartek.
1: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Głowica bojowa rosyjskiego drona znalezionego w zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży w kontrolowanych warunkach. Bezzałogowiec znaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest szczegółowo badany. Ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
11: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
15: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
11: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
1: Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Mieszkania musiało opuścić ponad 250 osób. To po tym, jak na parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Wielickiej zapalił się samochód. Nie ma informacji o poszkodowanych, przekazał Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
21: W związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru.
1: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie pomieszczeń. Przejazdy kolejowe pod specjalnym nadzorem Straży Miejskiej. Od połowy września za wjazd na czerwonym lub przy zaporach, które się opuszczają, ewentualnie próbę ich ominięcia, wysoki mandat karny. Najniższa kwota to 2000 zł. Na to po wprowadzeniu nowych uprawnień strażników miejskich, wśród nich również wystawianie mandatów właścicielom zwierząt za brak szczepień przeciw wściekliźnie. Z kolei właściciele sklepów mogą otrzymać karę za sprzedaż energetyków nieletnim.
22: SK2 News. Jelenia Góra.
0: Błażej Stachewicz. Dwaj policjanci zawieszeni w obowiązkach. Sprawę przejmuje prokuratura w Zgorzelcu. Chodzi o ewentualne nadużycie siły przez funkcjonariuszy z Jeleniej Góry wobec zatrzymanego. Do zdarzenia doszło w jednym z jeleniogórskich hoteli. Sprawa ujrzała światło po tym, jak do sieci trafiło nagranie z hotelowego monitoringu. Zagrzmi dziś na Dolnym Śląsku. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia, między innymi dla powiatów wałbrzyskiego i kłodzkiego, ale też dla karkonoskiego. A opadów możemy spodziewać się dzisiaj wieczorem.
23: A wiecie co? Już chyba nam wystarczy tej pracy. Już coś sobie na jutro zostawmy. Już prawie 3 minuty po godzinie 17 wracamy razem do domu. No właśnie, jest już po 17, więc co? Co ta godzina na zegarze dla Was oznacza? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK2. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja Wam teraz fajnie zagram.
24: 100% polskich hitów.
25: Polskich hitów.
24: SK2.
23: A wiecie, jak się nagrywa głosówki na Messengerze Radia SK2?
26: To takie proste.
23: O właśnie.

0: Południe, bratanki w Radiu SK2. Jak słyszycie dzisiaj na przystawkę Oscypek, a na danie główne placek po Zbójnicku. Tak wam tutaj smacznie gramy na antenie SK2, 17 minut po godzinie 17. No właśnie, pytam was, co ta godzina na zegarze dla was oznacza? Co zazwyczaj u was się dzieje po godzinie 17? Po pierwsze, no to jest godzina wychodzenia z pracy, czyli wszyscy już są teraz bardziej szczęśliwi niż chociażby godzinę temu. Kasia pisze, że ona zazwyczaj o tej porze już jest w kuchni i gotuje obiad dzieciom, ale dzisiaj wyjątkowo mąż urzęduje w kuchni, bo ona na 17.30 jedzie na paznokcie. No to podwójna korzyść, będą nowe pazury, jeszcze chwila wolnego w domowych godzinach szczytu. Aż sam bym sobie teraz na paznokcie pojechał, słuchajcie. Wy też dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK2, co zazwyczaj u was się dzieje po godzinie 17. A ja wam powiem, co będzie po 18. Zapraszam was na eskowo-dwójkową strefę kibica. Będziemy kibicować naszym siatkarzom na Euro w meczu z Bułgarią. Start o godzinie 18. A już teraz gram Baranowskiego.
1: Eska

Kasia Wilk w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów. I teraz zaglądamy Idzie Świątek do kieszeni. Słuchajcie, bo pojawiło się podsumowanie, ile już tenisiści zdążyli w tym roku zarobić. No i Iga Świątek aktualnie jest na 10. miejscu na świecie. W tym sezonie zarobiła ponad 4 miliony dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje prawie 15,5 miliona. Czyli Iga Świątek to jest jeden z niewielu Polaków, który w ogóle nie boi się wizyty na stacji benzynowej. I ona to pewnie nawet leje 98 albo tego,

0: Dni, więc możemy się tylko domyślać, o jakim szczęściu nam przed chwilą śpiewała. To jest bardzo utalentowana dziewczyna, bo ona, słuchajcie, napisała ponad 170 kawałków dla innych artystów, m.in. dla Dody czy Oskara Cymsa, ale robi też dla siebie i to był jej najnowszy hicior, który czeka na wasze głosy na sk2.pl w gorącej polskiej 20, aż dziwne, że dopiero na miejscu 18. Pomóżcie tej dziewczynie, wpadajcie i głosujcie, dawajcie jej plusiki, a nowe notowanie waszej listy hitów gram jak zawsze w każdy piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Chcesz podróżować pociągami bez ograniczeń? Kup dolnośląski bilet weekendowy za 59 zł i w drogę. Bilet jest ważny w pociągach kolei dolnośląskich i Polregio od 18 w piątek do 6 rano w poniedziałek. Tarpacz, Brzeg czy Zielona Góra to zaledwie kilka propozycji. Dolnośląski bilet weekendowy. Tanio, komfortowo i dokąd chcesz. Więcej na stronie kolejedolnośląskie.pl.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
9: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
10: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: I po reklamie.

I teraz wszyscy rodzice wspominają te piękne czasy wakacyjne, kiedy dzieci do dziadków wyjechały i była wolna chata. Ten czas powróci, spokojnie. Kult na antenie Radia SK2, a za chwilę polscy siatkarze zaczynają grać na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. Będę ten mecz dla was śledził, zostańcie z SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
8: I dlatego wróciłeś na studia?
7: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
9: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSW i DAIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idais.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW i DAIS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
10: I po reklamie.
11: Jest 18, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Ceny paliw biją kolejne rekordy, prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli dziś zmierzyć się kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie.
12: No co poradzimy? Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
13: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
11: Mówili kierowcy. Analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. Stawki za paliwo i LPG w związku z eskalacją napięcia na Bliskim Wschodzie w najbliższych dniach na pewno nie spadną. Ukraina otrzyma najpotężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła dziś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi o pomoc humanitarną, wzmocnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz pomoc dla obrony powietrznej. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy w Sofii rusza spotkanie Polska-Bułgaria.
14: Bułgarią 3-0.
15: Tak łatwo pójdzie?
14: Oczywiście.
16: Damy radę.
17: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
11: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki.
18: Jakie 3-1? 3-0 będzie. Słuchajcie, polscy siatkarze już teraz tam przybili sobie piątki. Kojarzycie to przywitanie siatkarzy, więc ja mam nadzieję, że wy za chwilę zbijecie piątki z waszymi domownikami, pogłaszczecie pieska, który już na was czeka i wejdziecie do domu. A jeżeli tego meczu nie możecie obejrzeć, to ja będę tutaj patrzył. O, pierwszy serw za chwilę pójdzie, telewizor włączony, a jak oczywiście przede wszystkim to ja się będę zajmował graniem najlepszych polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, cześć!
19: Stop!

0: melodia. Dojnutek, tajem časovia. Gra melodia.
1: SK2, Jelenia Góra.

Krzysztof Krawczyk jest na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a polscy siatkarze na 100% grają teraz na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. To ostatni mecz fazy grupowej i pierwsza informacja dobra jest taka, słuchajcie, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się zakończy, to my i tak mamy pewny awans z pierwszego miejsca w grupie, więc możemy na luzie ten mecz śledzić. A druga dobra informacja jest taka, że nasi naprawdę dobrze grają. W tym momencie prowadzą 10-9, a ja wam gram nowość prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Te dziewczyny czekają na wasze głosy. Hania Kuzimowicz i Keira. Obie zaczynały swoje kariery w programach Talent Show. Hania w Polsce, Keira w Ameryce i teraz nagrały wspólny numer Szkoda na to łez, czyli krótko mówiąc, nie ma co się spinać, wieczór mamy. To jest SK2, 100% polskich hitów.

sen o przyszłości. No, Sylwii Grzeszczak na antenie Radia SK2, a nasz sen o przyszłości wygląda tak, że polscy siatkarze wygrywają Euro. Naprawdę idą jak burza. Do tej pory na mistrzostwach nie przegrali ani jednego seta, teraz grają piąty mecz z gospodarzami turnieju z Bułgarami. No i pozwólcie, że wam zademonstruję, jak brzmią teraz bułgarskie trybuny. O, właśnie tak, jest cisza. Nasi siatkarze uciszają trybuny, prowadzą w pierwszym secie 23-19, także za chwilę będzie 1-0, a my w Radiu SK2 podrzucamy wam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Robię to codziennie, aż do piątku, aż do gorącej polskiej dwudziestki. I teraz Bowska z młodym raperem, który nazywa się po prostu Kajtek. Tytuł tego kawałka to 30 metrów kwadratowych, bo oni śpiewają o tym, że na takiej małej przestrzeni wśród dwojga ludzi może się pomieścić naprawdę wiele uczuć. I nie tylko. Niektórzy powiedzą, że 30 metrów kwadratowych to jest kawalerka, ale słuchajcie, ten numer jest tak dobry, że nazwiemy to nie kawalerką, tylko małym apartamentem w dobrej lokalizacji. A ta lokalizacja to propozycje do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl. Wpadajcie i głosujcie. Bowska i po prostu Kajtek. Już teraz w Radiu SK2. Na

0: czas. Perfekt w Radiu SK2. Córka Grzegorza Markowskiego, Patrycja, ostatnio zdradziła w jednym z wywiadów, jak się tata czuje. Na emeryturze, bo on już nie koncertuje. Ma 70 lat i czuje się podobno bardzo dobrze. Korzysta z życia, z emerytury, odpoczywa, podobno chodzi na spacery z psem. No, słuchajcie, możemy się też domyślać, że pewnie ma czas na czytanie gazet, rozwiązywanie krzyżówek, seriale w telewizji same się nie obejrzą, prawda? Jakieś tam M jak Miłość, Barwy Szczęścia. Co ciekawe, słuchajcie, przed chwilą sprawdziłem, Barwy Szczęścia mają już prawie 3400 odcinków, także jest co oglądać. A my w Radiu SK2 Grzegorza Markowskiego cały czas gramy. U nas on nie ma emerytury. A polscy siatkarze grają na Mistrzostwach Europy z Bułgarią. Pierwszego seta wygraliśmy, w drugim też jest dobrze, 8-4. Bułgarzy przed chwilą dostali ochrzan od szefa, znaczy od trenera. A nasi siatkarze wyluzowani, zadowoleni. Mam nadzieję, że tym dobrym humorem was teraz zarażają.
1: SK2. Reklama.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium...

0: Każdy dzień jest the best. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: I po reklamie.

0: Upały się skończyły, ale lato ciągle trwa i tak będzie jeszcze przez kilka dni. Big Day w Radiu SK2. Wieczorami codziennie gram wam najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej 20 i po 19 obiecuję, no dużo dobrego będzie. Wiktor Waligura, który się szykuje do premiery nowej płyty i legenda Artur Rojek też z nowością wpadnie.
1: Reklama.
2: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
3: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
4: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
5: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
7: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
8: Cześć, moi kochani, tu Błażej Stachewicz. Zbliża się turniej kwalifikacyjny do Centralnej Ligi Juniorów. To dla fanów koszykówki. Od 18 do 20 września w SP8 czekają na Was 4 drużyny i 6 rozgrywek, a NBA Jelenia Góra będzie grać z Gliwicami już o 18.45 w ten piątek, a potem w sobotę ze Zniczem Basket Pruszków, natomiast w niedzielę o 12.45 z Gdynią.
9: Polscy siatkarze prowadzą 1-0 z Bułgarią w fazie grupowej Mistrzostw Europy. Trwa emocjonująca końcówka drugiego seta. Jest 23-22 dla Polaków. Zaraz wam powiem, jak ten set się skończy. No ale dobra, skoro siatkarze się męczą, no to my możemy sobie odpocząć, prawda? Środa się już kończy, punktualnie godzina 19. Mam dla was kołysankę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
7: 100% polskich hitów.
10: Polskich hitów.
7: SK2.
9: Proszę bardzo, teraz będzie Igo na wyciszenie. Napisał ten numer dla małej córki.

0: Testosteron to teraz buzuje na siatkarskim boisku. Polacy grają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy w fazie grupowej. No i teraz taki mały zimny prysznic. Słuchajcie, przegraliśmy drugiego seta po bardzo emocjonującej walce w końcówce. Było 31-29 dla Bułgarii, ale spokojnie, jeszcze się nic nie dzieje. Aktualnie w setach jest 1-1, a ja wam za chwilę gram nowość od Wiktora Waligury, który teraz szykuje się do wydania nowej płyty, ale w wolnych chwilach robi fajne rzeczy w mediach społecznościowych. Ostatnio, uwaga, dograł się do kawałka Oskara Cymsa Bez końca. Posłuchajcie, jak brzmi Oskar Cyms w duecie z Wiktorem Waligurą, który pełni rolę Chórków.
1: Wiesz, ja lubię jak bez końca.
0: Ten w tle to Wiktor Waligura.
1: Wieczory w dreszcze i czuły kadr, w nim zostań bez obaw.
0: No słuchajcie, ładnie panowie razem brzmią, czekamy na jakiś wspólny numer. A teraz gram wam kawałek prosto z nadchodzącej płyty Wiktora Waligury. Nie umiem kochać w Radiu SK2.
2: SK2.

0: ten numer zawsze stawia na nogi. Łzy w Radiu SK2. Już wiemy, że Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka. No to teraz sprawdźmy, kto mieszka w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Nowe notowanie waszej listy hitów już w piątek po 18:00. A w poczekalni na wasze głosy czeka m.in. debiutujący zespół Motyle. I co ciekawe, wokalistka tej ekipy ostatnio w mediach społecznościowych przygotowała dla fanów specjalną instrukcję, jak na ten kawałek zagłosować w gorącej polskiej dwudziestce. I to jest tak, punkt pierwszy, trzeba wejść na sk2.pl.
1: Zjechać na sam dół, pod gorącą dwudziestką znajdują się propozycje. Nasz singiel Bliżej Podejść Tak znajduje się na trzeciej pozycji. Klikamy plus obok utworu, powinien podświetlić się na czerwono i gotowe. Dla was to tylko jedno kliknięcie, a dla nas szansa na coś naprawdę pięknego. Bardzo, bardzo wam dziękujemy.
0: Skoro już wiemy, jak zagłosować, to posłuchajmy. Motyle, Bliżej Podejść Tak, już teraz w Radiu SK2.
2: SK2.

0: Jak słucham tego numeru, to wyobrażam sobie, że leżymy na łące w upalny wakacyjny dzień. Ale kanapa wieczorową porą przed telewizorem w salonie też może być. Anita Lipniska w Radiu SK 2. Wszystko się może zdarzyć też w meczu polskich siatkarzy. Grają teraz z Bułgarami w fazie grupowej Mistrzostw Europy i naprawdę ten mecz zrobił się niebezpiecznie wyrównany. Jest 1-1 w setach, a w trzecim secie to Bułgarzy są teraz na prowadzeniu 21-19, ale ja tylko tak przypomnę, że nieważne jakim wynikiem ten mecz się skończy, my i tak mamy zapewniony awans z pierwszego miejsca i już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzymy się z Łotwą. No i wiadomo też, że za chwilę na antenie Radia SK 2 romantyk się pojawi. W sam raz w drodze na randkę Jacek Stachurski i jego Jedwab.
1: SK 2. Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
7: Sprawdź streaming od Canal Plus.
1: I po reklamie.

0: elektryczne gitary w Radiu SK2. Po 20 gram Tylko kochaj mnie od Zali, czyli trzeci najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Zalia jest teraz naprawdę na fali, bo występuje też na miejscu drugim w hicie Nareszcie z męskim graniem. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
9: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
10: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
11: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
12: Cześć moi kochani, witam was gorąco, tu Błażej Stachewicz. Będzie się działo w Jeleniej Górze, jeżeli słuchają mnie fani koszykówki, to nie możecie zapominać, że od piątku do niedzieli będą trwały rozgrywki w ramach eliminacji do finału Ligi Centralnej Juniorów. Czekają na was cztery drużyny, a w sumie od piątku do niedzieli sześć spotkań. Wszystko w szkole podstawowej numer 8.
0: Bardzo wyrównany mecz polskich siatkarzy grają teraz z Bułgarią na Euro i niestety przegrywają 1-2 w setach. Na szczęście w czwartym secie prowadzimy 14-10, ale tu się przyda słynny motywacyjny tekst Tomasza Fornala z meczu z USA na Igrzyskach Olimpijskich. Jeśli ktoś nie pamięta, tam było bardzo dużo głosek na R. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
13: 100% polskich hitów.
0: Teraz BRO przepowie, jaka będzie końcówka tego meczu.

0: Te dzwoneczki to ja nam zagrałem na ukojenie nerwów wieczorem. Tilaf, nie, na antenie Radia SK2. No są nerwy w meczu polskich siatkarzy. Mimo, że awans mamy pewny, to są emocje w meczu z Bułgarią. Bułgaria prowadzi 2-1 w setach, ale polscy siatkarze za chwilę wyrównają ten mecz, prowadzą w czwartym secie 24-18, czyli prawdopodobnie szykuje nam się tiebreak. A my w Radiu SK2 jak zawsze wieczorami szykujemy dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. I w zeszły piątek z nowym numerem wpadła do nas piosenkarka i aktorka w jednym, nie wiadomo w czym jest lepsza. Julia Wieniawa po prostu. Wydała numer 27 do gwiazd, 27 tej wiek, mówi, że ten rok był dla niej przełomowy.
1: A dla mnie właśnie to był rok największych zmian i takich zaskakujących propozycji i gdzie ja tak naprawdę miałam mieć wolny czas, a nagle tutaj przyszła propozycja śpiewania z Andreą Bocelli. Dużo takich rzeczy, które mam wrażenie, że też zawodowo wzniosło mnie na nowy level. To jest dopiero start, kochani, tak to czuję.
0: A jak Julia Wieniawa mówiła, to polscy siatkarze wyrównali i w meczu z Bułgarią jest 2-2 w setach, a na nowy numer Julii Wieniawy możecie głosować na sk2.pl w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Gram już teraz.
2: SK2.

0: EA SOS na antenie Radio SK2. Gramy 100% polskich hitów. Ja teraz też wysyłam SOS. Nerwowo zaraz nie wytrzymam. I wcale nie mówię teraz o cenach paliw. Mówię o meczu polskich siatkarzy, którzy grają teraz z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Niby to jest mecz o nic, bo awans z pierwszego miejsca w grupie mamy już zapewniony, ale gramy z gospodarzami. Fajnie by było trybuny uciszyć. Niestety teraz, słuchajcie, trwa tiebreak. Jest 2-2 w setach. Tiebreak gra się do 15 i teraz gospodarze prowadzą 9-5. Ale spokojnie, nasi siatkarze jeszcze potrafią zaległości odrobić. Oni nie z takich tarapatów wychodzili. A my gramy kołyszący, uspokajający numer idealny na wieczór. Emo i Sarsa, zostań. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.
1: A co jeśli ja zostanę z tym sam? Ulecisz jak dym.

0: A dwa.
1: Wielkie emocje w meczu Polska-Bułgaria w siatkę. Trwa tiebreak. Jest 12 do 11 dla Bułgarii. To jest bardzo emocjonująca końcówka. Mam nadzieję, że to się za chwilę rozwiąże. A my gramy na uspokojenie. Na wieczorny chill. Kuba i Kuba w Radiu SK2.

0: Mister Zup na antenie Radia SK2, a na kawałku podłogi zwanym boiskiem polscy siatkarze walczą z Bułgarią na Mistrzostwach Europy. Trwa bardzo zacięta końcówka tiebreaka. Słuchajcie, teraz zaczyna się gra na przewagi. Polscy siatkarze mają teraz piłkę meczową. Prowadzimy 15-14 z Bułgarami, czyli z gospodarzami tego turnieju. Kamil Semeniuk teraz serwuje. Uwaga, słuchajcie, zaraz ten mecz może się zakończyć. Bułgarzy teraz wyprowadzają akcję. I słuchajcie, no niestety wyrównują. Jest 2-2 w setach i 15-15 w tiebreaku. Będą wielkie emocje, bo już teraz jest gra na przewagi. Będę ten mecz dla was śledził za chwilę. Mam nadzieję, to wszystko się wyjaśni. Straszne emocje, słuchajcie. Teraz drużyny grają punkt za punkt. Raz jedna wychodzi na prowadzenie, raz druga. Ale tak na ostudzenie tych emocji ja tylko powiem jedno, że polscy siatkarze, przypomnę, awans z pierwszego miejsca w grupie mają już zapewniony.
1: SK2. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Małgorzata Ostrowska w Radiu SK2. No niestety, słuchajcie, polscy siatkarze przegrywają z Bułgarią na Mistrzostwach Europy 2-3 w setach po niesamowicie emocjonującej końcówce tiebreaka. Tam była gra na przewagi punkt za punkt, ale niestety w samej końcówce to rywale okazali się troszkę minimalnie lepsi i wygrali 20-18. Ale spokojnie, na poprawę humoru przypominam, polscy siatkarze wychodzą z pierwszego miejsca w grupie i już wiadomo, że w 1/8 finału zmierzą się z Łotwą.
1: Reklama.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na CircleK.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Cześć moi kochani, witam was gorąco. Tu Błażej Stachewicz. Festiwal Światła Wonderland i Jelenia Góra. Cieplice startuje już w najbliższy piątek. Czekają koncerty, czekają mappingi, czekają lasery, oświetlenie. Będzie także dyskoteka Silent Disco. Natomiast w Parku Zdrojowym w Cieplicach o 18.30 w najbliższą niedzielę czeka na was też w ramach OFF Polski spektakl plenerowy Inni, Inni.
10: Magazyn lokalny.
11: Błażej Stachewicz, serdecznie zapraszam. 1500 kilometrów szlaków rowerowych, ponad 150 kilometrów ścieżek rowerowych, płaskich, pagórkowatych, ale też przeznaczonych dla każdego, kto lubi jazdę na dwóch kółkach. To wszystko znajdziemy w dolnośląskiej krainie rowerowej na północy naszego województwa. Dlaczego warto ją odwiedzić i jak przygotować się do rowerowych podróży? O tym rozmawia Sebastian Stelmach z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa.
12: To może tak dla przypomnienia zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ta Dolnośląska Kraina Rowerowa, co się pod tym hasłem ukrywa.
13: Dolnośląska Kraina Rowerowa to związek samorządów, które mają wspólny cel promocji całego obszaru, nie tylko swoich poszczególnych gmin, ale właśnie całego sąsiadujących ze sobą samorządów, których łączą szlaki i drogi rowerowe. Tą nazwę powołaliśmy do życia jakieś 5 lat temu po to, żeby ludziom się to miejsce kojarzyło jako destynacja turystyczna, rowerowa, która poza tym, że jest położona właśnie poza dużymi miastami, ale stosunkowo blisko, z wygodnym dojazdem, czy samochodem, czy pociągiem, rozpościera się na dosyć sporym obszarze, 14 samorządów i jest tak naprawdę co robić, gdzie jeździć, gdzie spać, co zwiedzać. Także Dolnośląska Kraina Rowerowa to tak naprawdę, no chcemy, żeby to była marka turystyczna, żeby ludzie jednolicie i konkretnie identyfikowali ten teren właśnie z północą Dolnego Śląska, z Doliną Baryczy, ze Wzgórzami Trzebnickimi. Nasz obszar sięga również aż po Wąsosz tak naprawdę, czyli aż po ujście rzeki Barycz do Odry. Jesteśmy też w Wołowem, który też jest pięknym miasteczkiem, ma piękne otoczenie w Dolinie Odry. Także te tereny rolnicze, wiejskie, właśnie poza dużymi miastami na północy Dolnego Śląska, to właśnie ta wymarzona destynacja rowerowa, która dużo oferuje.
12: Można powiedzieć wybór od sasa do lasa, od Twar do góry po Wąsosz. Ile tak naprawdę kilometrów szlaków rowerowych, ścieżek rowerowych oddajecie tutaj w ręce, a właściwie w nogi turystów rowerowych?
13: Na całym obszarze mamy ponad 1500 kilometrów szlaków. Przypomnę, że szlaki rowerowe to trasy wytyczone istniejącymi drogami przez lasy, łąki, wioski, pola, z dala od tych dróg o dużym natężeniu ruchu. One są wytyczone w terenie, oznakowane i również są naniesione na mapy. Także we wszystkich wydawnictwach, publikacjach te szlaki można zidentyfikować i zaplanować fajne wycieczki, krótsze bądź dłuższe. Dróg rowerowych mamy tak jakby wszystko pododawać łącznie z tymi odcinkami, które biegną w obrębie miast. No to powiedzmy, że gdzieś ze 150-170 km na całym obszarze jest. Jest to w skali Dolnego Śląska, jest to już dosyć dużo, ale jakby robi to wrażenie z tego względu, że jest to właśnie na całym obszarze i że ten turysta, który do nas przyjeżdża, to może z jednej drogi rowerowej przeskoczyć na drugą, czy dojechać łącznikiem i tak naprawdę zwiedzać nie tylko obszar jednej gminy, tylko podróżować pomiędzy nimi, w ogóle nie przyjmując się tym, gdzie się jedna gmina zaczyna, druga kończy. Stąd też jest właśnie pomysł na Dolnośląską Krainę Rowerową, ponieważ no, gminy, samorządy w swoich granicach administracyjnych nie stanowią oferty turystycznej, a już w połączeniu wszyscy razem mamy i dużo szlaków, i dużo dróg rowerowych, i szlaków pieszych, mamy dużo oferty noclegowej. Ona się oczywiście też kumuluje w konkretnych miejscach, w jednych jest więcej, w drugich mniej, ale jest to też taka oferta, która się rozwija dzięki temu, że rozwija się ruch rowerowy.
12: Chyba też specyfika tego terenu sprzyja temu, bo jednak Dolina Baryczy to nie są zbyt wymagające tereny dla rowerzystów. Mamy, powiedzmy, w centrum tej Dolnośląskiej Krainy Rowerowej dość płasko, a pozostały obszar też jest taki przyjemny do takiego spokojnego, powiedzmy, poobiedniego jeżdżenia rowerkiem, czy jednak trzeba się mocniej przygotować do tego, aby na ten teren wyjechać i wyruszyć?
13: Obszar Dolnośląskiej Krainy Rowerowej pod względem krajobrazu czy rzeźby terenu jest bardzo zróżnicowany, co oczywiście przekłada się na skalę trudności dla rowerzystów. Oczywiście są miejsca, które są bardziej płaskie, one się nadają właśnie na takie niedzielne wycieczki, bardzo lubiane są przez rodziny z małymi dziećmi, przez seniorów. W Dolinie Baryczy również są miejsca trudne. Na pewno jest to gmina Krośnice, Cieszków, również Wąsosz, gdzie się zdarzają pagórki. Natomiast na pewno nie można powiedzieć, że są to tereny trudne, ale nie są też bezwzględnie płaskie. Wiele bardziej wymagającym terenem są wzgórza Trzebnickie, Kocie Góry, gdzie tutaj już naprawdę trzeba mieć dobrą kondycję. Są to też drogi mniej uczęszczane, chociaż teraz patrząc na to, jak się rozwija osadnictwo i jak się rozbudowują wioski, to ten ruch samochodowy też niestety się zwiększa. Dlatego staramy się dbać o szlaki rowerowe, żeby ściągać je z tych głównych dróg, pchać właśnie gdzieś tam, kierować w lasy, w takie przestrzenie, gdzie jest bezpiecznie. Ale Dolina Baryczy, wzgórza Trzebnickie, Dolina Odry, to nie są obszary trudne i z racji właśnie tego położenia blisko miast, że można rano wyjechać i szybko dosyć dojechać i cały dzień spędzić w plenerze, czy właśnie korzystać z noclegów, staje się bardzo popularny wśród rowerzystów. Mamy dużo rowerzystów po sąsiedzku, mówię o Wrocławiu, Rawiczu, Kaliszu, Ostrowie Wielkopolskim, którzy faktycznie z rana zazwyczaj z rowerami na bagażnikach przyjeżdżają, gdzieś ten samochód odstawiają w bezpieczne miejsce i później cały dzień podróżują. Są tacy, którzy mają większe ambicje, większe możliwości kondycyjne, którzy na przykład potrafią z Wrocławia, z Rawicza, z Ostrowa, czy nawet z dalszych odległości przyjechać rowerem i zrobić dziennie 100 km. Natomiast, tak jak mówiłam, nie wymaga ten obszar jakiegoś specjalnego przygotowania, specjalistycznego sprzętu, jakiejś niesamowicie dobrej kondycji. Rower fajnie wspomaga budowanie kondycji. Można zacząć od krótkich tras. Jest to doskonały sposób, żeby się dotlenić, żeby poćwiczyć, żeby usprawnić serce. Na krążenie się bardzo dobrze taka aktywność przejawia. Jest dobra dla osób w każdym wieku. Jest dobra dla osób otyłych, żeby trochę schudnąć, odciążyć stawy. Jest dobra dla sercowców, a dla osób, które na przykład mają z różnego powodu problemy, sprawia im jazda na rowerze trudność, no to polecamy rowery elektryczne. I takich rowerzystów też mamy coraz więcej, którzy albo sami kupują sobie takie rowery, bo bardzo o wiele łatwiej jest jeździć, można pojechać dalej, ta jazda nie jest taka trudna, nie jest męcząca, przez to sprawia przyjemność i faktycznie pozostaje ta energia na zachwycanie się terenami. I też dobre są rowery elektryczne dla osób właśnie starszych, które też z różnych powodów już na rowery jest im ciężko wsiąść, a to jest po prostu tak jak samochód ze wspomaganiem.
12: 1500 kilometrów szlaków rowerowych, już nawet 170 kilometrów ścieżek rowerowych, a to wszystko spisaliście, bo faktycznie można złapać się za głowę, myśląc o tej ilości, wydając specjalny przewodnik turystyczny po wzgórzach Trzebińskich, po Dolinie Barycze. No i na chwilkę się tutaj zatrzymajmy. Co warto zobaczyć w Dolnośląskiej Krainie Rowerowej, poza tymi trasami rowerowymi?
13: Jazda na rowerze jest przyjemnością sama w sobie, ale wiadomo, że rowerzysta potrzebuje też pewnej odmiany, odpoczynku, rozprostowania nóg. Dlatego też mamy w regionie taką sieć miejsc przyjaznych rowerzystom, stworzoną z lokalnych usług turystycznych i okołoturystycznych, z których rowerzyści najczęściej korzystają. Takich właśnie, które puszczają oko do rowerzystów, czyli jakby mają ofertę troszkę lepszą, troszkę szerszą niż takie standardowe usługi. Więc poza tym, że w tej sieci są miejsca noclegowe i gastronomia, którą rekomendujemy rowerzystom, to też dużo jest atrakcji, miejsc, które jakby na pierwszy rzut oka nie kojarzą kojarzą się z jazdą na rowerze, ale też dzięki rowerowi można do nich na przykład dojechać i tam odpocząć. Powiem szczerze, że jestem zdumiona, jak bardzo się rozwijają na naszym terenie winnice, browary, czyli takie miejsca, które wracają do dawnych tradycji przetwórstwa lokalnego z lokalnie dostępnych surowców. Są różnego rodzaju obiekty, parki, gdzie rower można na przykład zostawić bezpiecznie i pójść pospacerować, zwiedzić. No już tutaj klasykiem jest Żmigród z zespołem pałacowo-parkowym, z potężnym parkiem, który ma też staw z kajakami. W sezonie można tam pływać po tym stawie kajakami, można zwiedzać basztę, można zwiedzać ruiny, można odwiedzić informację turystyczną. Mamy również w Miliczu taki zespół, mamy kreatywny obiekt multifunkcyjny w Miliczu, który jest wielką atrakcją dla ludzi, zwłaszcza spoza tego obszaru, którzy wcześniej z taką ofertą nie mieli do czynienia, gdzie mamy w dawnych industrialnych wnętrzach zrobioną taką przyjazną przestrzeń do odpoczynku, muzeum, bombki milickie, już teraz nawet bombki dolnośląskie. Z tym dolnośląskim tradycyjnym wzorem jest kawiarnia, jest muzeum Drucha Bolka, który był takim herosem lokalnym, inwalidą w pewnym sensie, który jeździł rowerem. No niemalże cały świat na tym rowerze zjeździł, także tam w Miliczu, w Komie właśnie jest to miejsce, które upamiętnia tą postać. Wiele jest ciekawych miejsc, które można zwiedzić i one są bardzo często położone, zlokalizowane przy szlakach, bądź w niedalekiej odległości od tych szlaków. Dlatego wydając przewodnik rowerowy, już tu jest druga edycja, ponieważ ta pierwsza się cała wyprzedała, cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Z racji tego, że jest dosyć obszerny, ma prawie 130 stron, poręcznie wydana na spirali i taka wersja, że może się zmieścić do kieszeni. I jest tam opisane wybrane najpiękniejsze trasy w różnych terenach, bo i w okolicach Milicza, i w okolicach Prusic, i Milicza, i Krośnic, i Cieszkowa, Wąsosza, Wołowa, które poza tym, że są te szlaki przy tych trasach pokazane na przebieg na mapie, to jest opisany przebieg obok z bogato ilustrowany, z różnymi ciekawostkami, właśnie z rekomendacjami, co w najbliższej okolicy warto jest zobaczyć, na co zwrócić uwagę.
12: Jakieś ciekawe zabytki, wyjątkowe miejsca do odwiedzenia?
13: Każde miejsce, jesteśmy na tak niesamowitym obszarze, Dolny Śląsk w ogóle jako takie dziedzictwo niemieckie, gdzie tak naprawdę w każdej miejscowości, w każdej niemalże wiosce były dwory, pałace i jak ktoś ma taki zmysł detektywistyczny, to sobie te miejsca odszuka i się nimi zachwyci, nawet wówczas, jeżeli one są zaniedbane, bo takich obiektów jest niestety bardzo dużo. Przepiękne się robią rynki w miasteczkach. Takim przepięknym rynkiem jest na pewno rynek w Prusicach z ratuszem, z sąsiadującymi kościołami, które mają bardzo bogate, już nie mówię o tym aspekcie religijnym, ale w ogóle kulturowo-architektonicznie są piękne, barokowe. Jest Goszcz, Twardogóra, który przechodzi taką teraz metamorfozę. Potężne środki gmina pozyskała na to, żeby wzorem Żmigrodu zabezpieczyć to, co zostało z bodaj najpiękniejszej perły okresu baroku właśnie w tamtych stronach. Z pałacu w Goszczu przeprowadzona jest teraz rewitalizacja. Pałac nie zostanie odbudowany, prawda, nie zostanie mu przywrócony ten pierwotny wygląd. Natomiast będzie to miejsce rekreacji, odpoczynku, edukacji, przede wszystkim kultury, no i to będzie też zabezpieczona ruina do zwiedzania z opisaną historią, która jest bardzo ciekawa. Także tu Milicz jest przecież, czy to centrum Milicza z zabytkami, czy właśnie Pałac Malcanów, czy wiele innych miejsc, chociażby no, warto zwrócić uwagę na to, co jest, jakie są pozostałości w Krośnicach, już właśnie o Wołowie, już wcześniej mówiłam, ale przede wszystkim z Lubiążem, położonym w Dolinie Odry, bezpośrednio nad samą Odrą, wiele tam się różnych imprez odbywa i ten Lubiąż, który jest chyba największym obiektem pocysterskim w ogóle w Europie, tak dobrze zachowanym, mimo że też oczywiście nieodrestaurowanym i nie przywróconym do takiego wyglądu z okresu swojej świetności, natomiast absolutny mus, jeżeli chodzi o takie, jeżeli ktoś chce zwiedzać zabytki, to jak najbardziej warto te miejsca odwiedzić. Trzebnica ze swoimi zabytkami, przede wszystkim no, z bazyliką, także tutaj to już to w każdym przewodniku jest to opisane, również w naszym. A jak cystersie dostawy, oczywiście, chociaż to różnie się o tym mówi, oczywiście kwintesencją naszego obszaru jest to, czego w regionie jest najwięcej, czyli stawy milickie, obszar bogatej przyrodzie, chroniony wieloma formami ochrony przyrody. Stawy nie są może tak atrakcyjne pod względem rekreacyjnym jak morze czy jak jeziora, gdzie można zażywać kąpieli. Stawy służą hodowli ryb, ryb, karpia mielickiego i innych słodkowodnych ryb i oczywiście na bazie tej wody i tego otoczenia jest mnóstwo ptaków. Teraz widzimy ptaki świeżo po lęgach z młodym potomstwem, także to jest też urocze. I to, że te szlaki rowerowe kręcą się pomiędzy tymi stawami. Z jednej strony dobrze, że ludzie mogą to dziedzictwo przyrodnicze, wieloletnie, które właśnie jakby tworzenie stawów mielickich przypisuje się cystersom. Mówi się o tym, że to powstało w głębokim średniowieczu. Te stawy były sypane, bo było tyle różnych naturalnych spadków terenu, że się po prostu sypało groble pomiędzy ciekami wodnymi w poprzek i wtedy się i tą wodę się zatrzymywało i poprzez to powstawały stawy. Teraz jakby technika budowy stawu jest inna, bo się już po prostu go wykopuje, więc to już takie współcześnie. Natomiast nie do końca wiadomo, czy to jest prawda z tymi cystersami, natomiast jest to piękna legenda, która żyje, ale też w Dolinie Baryczy, do której też zaliczają się Prusice, mało kto to wie, że Prusice też, to tam jest pochowany, ma swoją tumbę nagrobną, jeden z malcanów i oni też wszyscy byli związani z rybactwem. Oni wszyscy posiadali wielkie majątki ziemskie, w którym czy to w okolicach Żmigród, właśnie Żmigród z Prusicami, Hatzfeldowie, czy właśnie Milicz, Malcanowie, czy wiele pomniejszych rodów, von Folmenstein, czy Szafgocz, którzy posiadali majątki, w których to były stawy i była produkcja ryb. Także to dziedzictwo kulturowe odcisnęło wielkie piętno na obecnym wyglądzie tego terenu i wiele osób z ciekawością przyjeżdża na stawy, myśląc, że zobaczy takie baseny do hodowli ryb, a widzi naturalne zbiorniki, które przypominają jeziora z piękną, nieregularną linią brzegową, bogatą roślinnością, ciszą, spokojem i tylko hałasem przyrody, czyli ptactwa przede wszystkim. W piękne wschody, zachody słońca można nad tymi stawami obserwować. Zachęcamy do odwiedzin, ale też bardzo prosimy, żeby szanować tą przyrodę i żeby nie zostawiać śmieci, nie deptać, nie wchodzić wszędzie, tylko jakby zachwycić się z oddali.
12: Coraz więcej osób wsiada na rowery, zarówno turystów, jak i mieszkańców, ale zanim wsiądziemy na ten rower, musimy go też odpowiednio przygotować. Przypomnijmy zatem, o czym musimy pamiętać i co, że tak powiem, na stanie w takim rowerze powinno się znaleźć, aby nasze podróże były bezpieczne.
13: Dobrze jest przygotować rower po zimie właśnie na rozpoczynający się sezon i na różnego rodzaju wycieczki, rajdy rowerowe. Takim dobrym momentem na pomyślenie o tym jest już styczeń, luty, wtedy, kiedy tego roweru się jeszcze bardzo nie używa i też serwisy rowerowe nie są tak okupowane, bo to tak z przygotowywaniem rowerem na sezon jest tak jak ze zmianą opon. Wszyscy robią to na ostatnią chwilę, a to jednak wymaga czasu i potem czeka się w kolejce. Więc warto zawsze pamiętać na początku roku, żeby sobie ten rower przygotować, żeby dać go do serwisu. Wówczas osoba, która taki warsztat prowadzi, poprawi przerzutki, poprawi hamulce, bo to jest bardzo ważne, zadba o różne inne rzeczy, podokręca co trzeba, zrobi taki przegląd, jak się robi w samochodzie, po to, żeby się tym rowerem bezpiecznie i wygodnie jeździło. Musimy pamiętać o tym, że są przepisy, które traktują o tym, jak musi być takie podstawowe wyposażenie, które rower musi mieć. Prawdą jest, że takie kontrole rowerzystów zdarzają się rzadziej niż kontrole samochodów, prawda, przez policję. Natomiast musimy też z drugiej strony pamiętać, że nie robimy tego dla policji, tylko przede wszystkim w trosce o własne bezpieczeństwo. Dlatego myśląc o tym, żeby tym rowerem jeździć daleko czy blisko, nie ma to znaczenia, bo jednak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, więc przede wszystkim ten rower musi być sprawny, czyli właśnie przejść taki przegląd, jeżeli ktoś potrafi, to oczywiście sam o to zadba, czyli przede wszystkim te sprawne hamulce. To jest podstawa, żeby były sprawne hamulce, oczywiście wszystkie inne dokręcone siodełka, kierownice, przerzutki ustawione, żeby tam nic się nie rwało, łańcuch sprawdzony. Natomiast z takiego podstawowego wyposażenia, no to koniecznie potrzebne jest oświetlenie i mamy tutaj oświetlenie z przodu, czyli w okolicach kierownicy światło białe, a z kolei z tyłu roweru co najmniej jedno światło czerwone. Ważne jest, żeby mieć odblask na rowerze, czy to takie tradycyjne wsadzone w szprychy, czy właśnie teraz już wiele możliwości poprzez różnego rodzaju odblaskowe, czy farby, czy naklejki, czy po prostu jakieś tam zwykłe opaski, które można mieć na rowerze po to, żeby tą swoją widoczność poprawić. Ważne jest, żeby mieć dzwonek albo inny sygnał ostrzegawczy, że ten dźwięk też musi być, że tak powiem, przyjemny. Tak na najlepiej, żeby to był klasyczny, bo wtedy one wszyscy kojarzą jednoznacznie i nie budzi to jakiegoś lęku czy zdziwienia wśród rowerzystów na trasie. Jeżeli to są dźwięki jakieś nietypowe, śmieszne, tak jak można sobie teraz też poustawiać jak w telefonie praktycznie, to jednak budzi to pewne zdziwienie na szlaku. Też w przypadku, gdy jest duża prędkość, wielu rowerzystów na drodze, może powodować jakieś niebezpieczne sytuacje, więc lepiej tego po prostu unikać. Nie ma tu potrzeby chyba, żeby się jakoś specjalnie wyróżniać. Ważne jest, żeby to spełniało swoją funkcję. Rowerzyści korzystają też na przykład z lusterek, chociaż one się tam różnie sprawdzają. Nie jest to już ten element wymagany, ale są osoby, które sobie to chwalą, są takie, które tego, z tego nie korzystają. Jak ktoś ma problemy ruchowe, żeby się gdzieś tam obrócić, to dobrze, żeby te lusterka posiadał. I na przykład, jeżeli jeździmy rowerem z przyczepką, teraz bardzo dużo się pojawia przyczepek, w którym transportujemy dzieci. Bardzo ważne, żeby te przyczepki miały dodatkowe oświetlenie, dodatkowe odblaski i żeby miały również, jeżeli są to szerokie, żeby miały też kierunkowskazy, tak? Bo też tak podnosi to bezpieczeństwo, a pamiętajmy, że dziecko jedzie za nami w przyczepce, więc jest to też, nie wiemy, co się za nami dzieje, tak naprawdę nie zawsze możemy dobrze reagować, więc tutaj zawsze to w naszym interesie jest, żeby jak najbardziej się zabezpieczyć przed tym, żebyśmy byli dobrze po prostu widoczni. Jeżdżąc na rowerze można, czy powinno się właśnie mieć jakąś kamizelkę, czy na plecaku, czy na kasku, jakiś element odblaskowy, żeby nas było widać, zwłaszcza tu chodzi o po zmroku. I pamiętajmy też o tym, że warto jednak jeździć w kolorowym ubraniu. Teraz już jest bardzo dużo możliwości kupienia za nieduże pieniądze, czy spodnie, czy buty, czy bluzki, czy kaski, żeby to nie było wszystko czarne, bo wtedy bardzo ograniczamy możliwość dojrzenia nas na drodze, a wiadomo, że prędkość roweru, prędkość samochodu jest różna i czasami bywa, że kierowca za późno zobaczy rowerzystę na drodze. Pamiętajmy o dzieciach, dbajmy o to, żeby dzieci jeździły w kasku. Uczmy dzieci, jak się prawidłowo poruszać, w trosce o ich bezpieczeństwo. Zakładajmy im kaski na głowę, nawet jeżeli dzieci się przed tym buntują. Nie ma w przepisach obowiązku jeżdżenia w kasku. Wiele osób też twierdzi, są takie teorie, że kask nie pomaga wcale, bo kierowcy z kolei myślą, że są rowerzyści w kaskach, to są zabezpieczeni, więc nie trzeba aż tak się pilnować, prawda? Natomiast dopóki nic złego nam się nie przytrafi, to mi się wydaje, że każde rozwiązanie jest dobre, a dzieci uczmy takiego zachowywania się bezpiecznie na drodze, odznakowania się, używania ochraniaczy, zwłaszcza właśnie na te wrażliwe części, zwłaszcza na głowę, ale też my jako dorośli używajmy takich osłon i dawajmy dzieciom dobry przykład po prostu. Poprzez nasz przykład dzieci też nauczą się po prostu takich właściwych zachowań.
12: A co z telefonami?
13: Z telefonami. Telefon można mieć. Z telefonami jest tak samo jak z jazdą samochodem. Też nie wolno tak naprawdę używać tych telefonów podczas jazdy i przerażona patrzę na zwłaszcza młodych ludzi, którzy jadą drogą, po której poruszają się też samochody i trzymają telefon w ręce i ten telefon przeglądają jeszcze podczas jazdy, co już jest w ogóle dla mnie takie trochę samobójcze. Jestem tym przerażona, więc absolutnie nie. Można telefon mieć zamontowany, tak jak w samochodzie, na specjalnym uchwycie. Na kierownicy są takie rzeczy, jeżeli się korzysta na przykład z mapy. W telefonie to też jak najbardziej. Natomiast nigdy nie korzystajmy z roweru podczas jazdy, czy nawet już nie mówię o jakichś rozmowach, czy słuchawki i telefon, bo to wszystko jakby powoduje, że jesteśmy mniej czujni na drodze, a na drodze się wiele rzeczy dzieje nagle.
12: Pytałem mnie przypadkowo o ten telefon i poniekąd jestem zadowolony pani odpowiedzią, bo wspomniała pani o zamontowaniu telefonu na kierownicy. No jeżeli na przykład ktoś z map korzysta, pytanie właśnie, czy jakieś takie fajne patenty rowerowe, fajne akcesoria są, które warto sobie zakupić, z czego być może pani korzysta, albo turyści, którzy przyjeżdżają na teren dolnośląskiej krainy rowerowej, coś, co ułatwi nam podróżowanie?
13: Warto mieć przy sobie, żeby się wygodnie podróżowało, tak? Może najpierw to, żeby się wygodnie podróżowało. Wygodny strój rowerowy, nie jeździć w dżinsach na przykład, nie jeździć w jakichś spodniach, które uciskają. Ta pozycja na rowerze bywa różna. Spodnie, które się gdzieś tam zaczynają w którymś momencie gdzieś wbijać i uwierać, powodują, że cała jazda przestaje nam sprawiać przyjemność, więc jakieś fajne, wygodne spodenki, getry, dobre buty. Odradzam jazdę w sandałach na przykład, bo to też może być niewygodne, ale są ludzie, którzy akurat to lubią, to tam specjalnie nie przeszkadza. Koniecznie oświetlenie. Do transportu rzeczy można używać plecaka, chociaż w dłuższych trasach od plecaka bardzo się pocą plecy, więc też można to zmienić na sakwy. Są teraz możliwości bardzo szerokie, bardzo dostępne są wszelkiego rodzaju sakwy i na krótkie, i na dłuższe wyjazdy, które się po prostu montuje do bagażnika. Są tacy, którzy w ogóle jest taka grupa rowerzystów, turystów, na których się mówi stakwiarze, bo oni to są ludzie, którzy jeżdżą bardzo długie odcinki i oni podróżują po prostu z miejsca na miejsce, robiąc na przykład trasę nawet 1000 kilometrów, bo taki mają plan na wakacje, więc oni mają i sakwy z tyłu i na przednich kołach i faktycznie jeszcze plecaki i jeszcze jakieś potrafią mieć przyczepki, ale na taką takie nasze potrzeby turystyczne, jednodniowe, kilkudniowe, to jak najbardziej takie sakwy na bagażniku zdają egzamin, plus tam jakiś plecaczek. Odradzam torebek w ręku, ale to raczej mamy tylko do czynienia w przypadku pań jadących w niedzielę do kościoła na rowerze, które faktycznie gdzieś tam z tą torebką podróżują, ale taka torebka na kierownicy na przykład też bardzo przeszkadza, więc już lepiej ją wtedy wsadzić do koszyka z przodu czy z tyłu, żeby można było to łatwo przetransportować. Polecam również właśnie te wszelkiego rodzaju uchwyty na telefon, mocno, dobrze też sprawdzić, czy są dobrze przymocowane, żeby nam się ten telefon w trakcie jazdy nie przemieszczał na różnych wertepach, bo też może wtedy albo spaść, albo się przekręcić, więc dobrze, żeby to było dokręcony uchwyt na telefon, który trzyma nam telefon, który nam może wtedy, prawda, nie rozpraszać tak tej uwagi, nie musimy go na szybko szukać po kieszeniach, tylko jest na kierownicy, widzimy, jak ktoś dzwoni, możemy się zatrzymać. Też ludzie korzystają z różnych aplikacji do tras, więc to też wtedy takie umiejscowienie telefonu jest jak najbardziej okej. Okay. Są też takie mapowniki, czyli jeżeli ktoś jest tradycjonalistą i woli poruszać się z mapą drukowaną, to wtedy ma takie coś na kierownicy, gdzie wsadza mapę i ta mapa jest zabezpieczona taką przeźroczystą, plastikową szybką i jest to dobrze widoczne i zabezpieczone przed deszczem, też jest to wygodne.
12: Wiemy już, jak przygotować swój rower do wycieczek, no to ostatnia kwestia też, jak samemu się przygotować do takich wypraw, co jeść i pić podczas jazdy. Jakby mogła pani przypomnieć takich kilka podstawowych porad.
13: Z jazdą na rowerze jest tak jak z każdym innym sportem, że należy zjeść to, co nam da energię, a nie to, co nam tą energię odbierze albo spowoduje, że jesteśmy senni czy ospali, ociężali. Dlatego bardzo zalecamy do spożywania śniadań energetycznych, wysokobiałkowych, węglowodanowych, czyli najlepszym tak naprawdę to, co daje energię na dłuższy czas, to są płatki, to jest po prostu muesli zdrowe, zbilansowane, nie słodkie chrupki z mlekiem, tylko właśnie porządna owsianka z owocami, z kawałkiem czekolady, bo to będzie nam, utrzyma nas w dobrej kondycji, da nam dobrej energii na taką podróż i tak naprawdę spowoduje, że będziemy głodni dopiero za 3-4 godziny, więc to naprawdę bardzo syci i bardzo jest rekomendowane, a poza tym właśnie nie powoduje, że jesteśmy tacy ospali, jak po, nie wiem, jajecznicy na bekonie, czy jakiejś innej fasolce bretońskiej. Także takich rzeczy unikamy. Tak samo podczas spożywania posiłków w trakcie, gdzieś tam na jakichś przerwach, też dbajmy o to, żeby zjeść na przykład mięso niesmażone, tylko może bardziej jakieś duszone, jakąś rybę, surówkę, popić wodą, niż objadać się jakimiś fast foodami na przykład, które nas zapchają, ale które nam tej energii potrzebnej do wysiłku nie dadzą. Na drogę zabierajmy wodę, najlepiej niegazowaną, dużo wody, wodę, którą można też sobie gdzieś tam łatwo uzupełnić, czyli też polecamy, żeby brać bidony. W bidony, które później zabierzemy, zabrać sobie herbatę. Teraz jest możliwość kupić takie podróżne termosy, gdzie naprawdę można wziąć czy zupę, czy jakąś taką owsiankę na drugie śniadanie, taką, która nam można z tego wygodnie zjeść. Przede wszystkim po drodze, bez podgrzewania, bo to trzyma ciepło. No i pamiętajmy o tym, żeby mieć przy sobie takie rzeczy typu banany, czekoladę, które nam też tej energii dodadzą, podniosą poziom cukru we krwi po to, żeby właśnie to zamienić nam tą energię potrzebną do podróży. Także takie rzeczy, a nie kaloryczne, ciężkie do transportu, tłuste przede wszystkim produkty.
11: A z Martą Kamińską ze Stowarzyszenia Dolnośląska Kraina Rowerowa rozmawiał nasz reporter Sebastian Stelmach. A teraz wracamy do Jeleniej Góry. Niosą pomoc i integrują kolejne z 4 centrów kultury polskiej powstało na Dolnym Śląsku, tym razem właśnie w naszym mieście. Podobne działają już we Wrocławiu, Wałbrzychu i Legnicy. To miejsce pomocy prawnej, integracji i nauki zwyczajów, a także nauki języka polskiego. Zapraszam serdecznie.
1: Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Ewa Kisztelińska, dyrektor.
7: Po Wrocławiu, po Legnicy, po Wałbrzychu, tym razem Jelenia Góra, 4 ośrodek. Jaki jest przede wszystkim cel jego obecności tutaj w mieście?
1: Głównym celem to jest poprawa bezpieczeństwa i poczucia bezpieczeństwa tutaj osób mieszkających w subregionie jeleniogórskim. Dlaczego? Dlatego, że planujemy tutaj podjąć takie działania adaptacyjne dla osób, które legalnie przebywają na terenie tutaj ziemi jeleniogórskiej, aby te osoby poznały nasze zwyczaje, obyczaje, kulturę, historię, prawo, a przede wszystkim język, bo to na język polski stawiamy, zapraszając te osoby do współpracy. rozszerzyliśmy tak naprawdę formułę Dolnośląskich Centrów Kultury Polskiej, które przekształciły się z Centrów Integracji Cudzoziemców, głównie o zwiększenie liczby ilości nauki języka polskiego także w formie online, na różnych poziomach, dedykowane różnym grupom, od dzieci do osób oczywiście dorosłych, ale także, co istotne, nie chcemy robić, nauczać języka polskiego bez naszych pracodawców, stąd też kwestie poruszane będą języka branżowego. Bardzo ważnym też elementem tutaj naszej działalności będzie wsparcie takie w zakresie porad prawnych, tego jak funkcjonuje w naszym kraju system prawa pracy szeroko rozumianego, podnoszenia kompetencji, kwalifikacji. Tutaj też wspierać będziemy naszych dolnośląskich nauczycieli, którzy będą mogli się kształcić i podnosić swoje kompetencje, jeżeli chodzi o takie środowisko międzykulturowe, ale bardziej w takim obszarze, żeby właśnie nauczyciele też kładli nacisk na tę naszą kulturę, historię i to, w jaki sposób funkcjonujemy tutaj w naszym kraju. To, co też jeszcze bardzo ważne, to też wsparcie działań takich adaptacyjnych, integracyjnych, które chcemy prowadzić zarówno dla osób, które przybyły tutaj z innych krajów, przebywają oczywiście legalnie, z naszymi tutaj osobami zamieszkującymi Dolny Śląsk, w tym względzie, żeby po prostu te osoby też poprzez tą integrację poznawały się i odczarowywały pewne stereotypy. I obecnie w Jeleniogórskim Centrum trwają jeszcze nabory, jeżeli chodzi o konsultantów Urzędu Wojewódzkiego. Będą to docelowo dwie osoby zatrudnione, które będą obsługiwać system po stronie właśnie Urzędu Wojewódzkiego. Pracują już animatorzy, osoby, które zajmują się informacją czy doradztwem. W chwili obecnej pracują tutaj co najmniej 4 osoby, ale będzie docelowo tych osób tutaj co najmniej 8.
11: A centrum oraz idące z niego wsparcie możecie znaleźć na drugim piętrze galerii Nowy Rynek w samym centrum Jeleniej Góry. Można też korzystać ze specjalnej infolinii, która działa na Dolnym Śląsku. A do tematu Dolnośląskiego Centrum Integracji w Jeleniej Górze jeszcze powrócimy na naszej antenie. Błażej Stachewicz. Do usłyszenia.
10: Magazyn muzyczny.
8: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rosalie w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie. Cześć.
14: Cześć.
8: Rosalie czy Rosalia?
14: Rosalie.
8: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rosalia? Czy cię to drażni, denerwuje?
14: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rosalia. Raczej Rosie. Czasami się zdarzało Rosalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
8: Halo, stop.
14: Dokładnie. Ale powiem ci szczerze, że w sumie Rosalie dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
8: tak.
14: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rosalie, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
8: Ale to takie piękne, bajeczne imię, nawet bym powiedział.
14: To prawda.
8: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
14: No, zgadza się.
8: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
14: Wiesz co, to zależy. Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
8: W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
14: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
8: Tak?
14: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
8: Ale... Ja chciałbym dostać z niego, naprawdę.
14: Nie musisz się tego...
8: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
14: W żadnym wypadku. nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
8: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
14: Tak jest.
8: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
14: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
8: Dobra.
14: To są kierunki, które mnie...
8: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
14: No, możesz wymieniać dalej.
8: Okay, to właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
14: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
8: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
14: To prawda.
8: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
14: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... Ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
8: Berlin zachodni, czy nie?
14: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Szynbergu. Mm-hmm. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin. I to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, jesteśmy...
8: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
14: wszystko
8: rozumiem,
14: mieli,
8: tak?
14: W ogóle. No nie, no wspaniałe to było, ale przede wszystkim...
8: Akwaparki.
14: Multikulturowość w przedszkolach.
8: A u nas trzepak.
14: No, co też ma swój urok. Mm-hmm. Żeby nie było, to też ma swój urok.
8: Bawiłaś się na trzepaku?
14: Bawiłam się.
8: Kto wtedy, w tym momencie zaczął kształtować twoją muzyczną duszę?
14: Wiesz co, że w sumie w moim domu zawsze leciała muzyka. Mój tato bardzo dużo słucha i myślę, że to jest chyba jego ulubione zajęcie.
8: A możemy wiedzieć, czego słucha? Bo tego też i ty słuchałaś.
14: No zdecydowanie.
8: Chcąc, nie chcąc.
14: Wiesz co, że dużo soulu. Sade jest jego ulubienicą.
8: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush.
14: Zdecydowanie.

0: Rozali jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel. This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy. I w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodie pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała. Że szukamy różnych rozwiązań. I prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki... Ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba. Ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im.

0: to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
1: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
0: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact. I ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
1: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
0: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
1: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
0: Z języka angielskiego i z WF-u.
1: Myślałem, że z niemieckiego.
0: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
1: A WF uprawiasz teraz jakieś sporty?
0: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
1: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
0: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
1: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
0: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardziej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
1: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
0: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
1: Czyli ekstrawertyczka?
0: Nie, mam ADHD po prostu.
1: Aha.
0: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
1: Naprawdę?
0: I śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
1: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
0: Wiele ofiar.
1: Ale ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
0: Są takie momenty.
1: Ja cię.
0: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś tę koncentrację trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
1: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
0: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
1: A lubisz oczekiwać?
0: Nienawidzę.
1: Czyli
0: w ogóle
1: najgorsze,
0: czekanie
1: co jest
0: przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
1: Stres?
0: Tak.
1: Jak sobie radzisz ze stresem?
0: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
1: Grasz w ping-ponga?
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, Tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
1: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy, taki bokserski i tego ziomka pobić?
0: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
1: dyplomatycznie
0: radzić.
1: To rozwiązać
0: tak,
1: w swojej głowie.
0: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
1: Nie powiesz nam.
0: No, przede wszystkim głupawa.
1: Okej.
0: Okay. Po prostu trzeba się zacząć śmiać tak. I robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego. Fracu tu.

0: twój ulubiony kolor, Rosalie?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie, jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Mm. Ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach, jak na przykład ugotować jajko, to no, ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wmówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Przypadłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: A nie, na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosalie, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie.
1: I Chilińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, okay, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz. Nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze, nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak,
1: jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rockowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rockowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania, ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer, wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. I wchodząc do sklepu zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass.
2: Zacieram

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale jest chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu. Jak była to niespodzianka. Właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość. Jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem. Czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego.
0: Dobry,
1: bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinia osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak. I musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście. Nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie, czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Wiesz, o teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: Niepotrzebny stres.
1: Dokładnie. To zupełnie nie było mi po drodze. Naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myślę, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No, odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky.
0: Dobra.
1: Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe. Znów ożyją. Tylko, że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po płycie w ogóle wydaję cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumie, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Mhm. Czy ty czegoś żałujesz?
1: Propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy. Ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Mhm. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań i lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. To jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko, nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Mhm. Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze. Najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego
1: super
0: problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakby
1: no
0: powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate
1: Spaniale.
0: Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.
2: Magazyn lokalny.
3: Witam serdecznie, Błażej Stachewicz z tej strony, a wraz ze mną jest Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Witam pana serdecznie, dziękuję za obecność w studio.
4: Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
3: A pan Daniel jest promotorem turystyki wytchnieniowej, też organizatorem różnych działań właśnie związanych z górami, ale także z osobami z niepełnosprawnościami. Czym zajmuje się fundacja i jak powstał projekt? Bo gdzieś musiała być ta geneza, gdzieś coś musiało się zaświecić.
4: Fundacja zajmuje się wieloma różnorakimi projektami społeczno-kulturalnymi. Rocznie, z tego co wiem, robi około kilkunastu projektów, tak jakby równolegle. Natomiast fundacja jest prowadzona przez moją żonę i przez moją szwagierkę. Ja jestem pasjonatem gór, robię to od zawsze, więc w 2019 roku wpadłem na pomysł, aby zabierać w góry osoby, które w te góry nie chodzą, bo mają, ponieważ mają to troszeczkę utrudnione. Podzieliłem się tym pomysłem z moją żoną, moja żona ze swoją siostrą i wpadliśmy na pomysł Łączą nas góry, czyli na pomysł górskich wycieczek dla osób z niepełnosprawnościami. Bardzo często ludzie się dziwią, ponieważ myślę, że to było naszą, w cudzysłowie, zaletą. Lubię się tymi górami dzielić. Moi wszyscy znajomi chodzą w góry. Można powiedzieć, że pozarażali się tym. W góry jeżdżą na rowerze, jeżdżą na nartach, wspinają się. W 2019 roku moje dzieci były bardzo małe. Ja z samego początku chodziłem z nimi w góry, czyli nawet jeździliśmy niedaleko stąd do Jakuszyc ze Świnicy na spacery z wózkiem. Jak jeszcze nasze dzieci były takie malutkie, że nie chodziły. Później nosidełko i podczas tych wypraw zacząłem myśleć o innych dzieciach takich, które tych możliwości nie mają. Po prostu ta optyka się troszeczkę zmieniła tej swojej pasji. No i powiedziałem o tym swojej żonie, że chciałbym zrobić taką akcję, może zabrać właśnie dzieci, które takich możliwości nie mają i to jakichś takich sztywnych ram nie było. A ponieważ, tak jak już mówiłem, moja żona prowadzi fundację ze swoją siostrą, to mają takie spojrzenie bardziej instytucjonalne i takie systemowe, więc w pewnym momencie, trwało to kilka miesięcy, w pewnym momencie usiedliśmy razem i to była taka, powiedzmy, że mała burza mózgów. Wymieniliśmy swoje możliwości, swoje idee, co ja chciałbym robić, a co może dać fundacja. Fundacja, bo jest wiele pomysłów bardzo fajnych, znam osoby z pięknymi pomysłami, natomiast kiedy nie ma takiej bazy twardej, takiej właśnie jak fundacja, jak to zrobić, jak pozyskać środki, no jest to duże założenie, więc jak nie ma kogoś, kto ma to know-how, no to ciężko z tym ruszyć. Więc połączyliśmy, pamiętam akurat wtedy Fundusz Inicjatyw Obywatelskich ogłosił taki projekt, można było uzyskać środki dosyć spore, bo wtedy 150 tysięcy. Udało nam się to i akurat to było tak, że to były, zrobiliśmy coś, czego w sumie jeszcze w Polsce nie były, czyli były to górskie wycieczki dla osób z niepełnosprawnością, czyli dla takich osób z niepełnosprawnością głównie fizyczną, bardzo, bardzo wyłączono z tych, ta grupa, no, była i troszeczkę jest do tej pory wyłączona z tych aktywności. A ponieważ, tak jak mówiłem, nie mieliśmy styczności z niepełnosprawnością wcześniej, to nie widzieliśmy żadnych barier, żadnych przeszkód, nie widzieliśmy problemów. Myślę, że to ludzie się łapali za głowy, natomiast myślę, że to było dużą naszą zaletą i do tej pory tak jest, że my tych problemów nie widzimy. Widzimy, co trzeba zrobić. Jeśli jest jakieś coś, co nazywamy problemem, to jest po prostu zadanie do wykonania.
3: A jakie problemy najczęściej się pojawiają w tym kontekście? No bo problem z poruszaniem, podejrzewam.
4: Tak, oczywiście.
3: To będzie ta główna bariera.
4: Myślę, że na samym początku to jest to, o czym często mówimy. To jest taka zmiana sposobu myślenia i jak bardzo często się powtarza, że problemy są w naszych głowach i tutaj rzeczywiście tak było. Ponieważ dostaliśmy środki, bo przedstawię taką, tak jak to wyglądało na początku, ponieważ dostaliśmy środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, musieliśmy jak określoną ilość tak zwanych beneficjentów zabrać na wycieczki. Taki język techniczny, może mało ciekawy, ale
3: czyli
4: tak było.
3: 20 osób chcieliście,
4: tak,
3: na przykład zabrać.
4: Tak, dokładnie. Na jedno było wycieczek kilka, na jedną wycieczkę musieliśmy zabrać 5 osób. Nam się wydawało, że my te 5 osób od razu znajdziemy. Okazało się, że ludzie byli bardzo niepewni. Jak chodziliśmy po ulicy, jak widziałem kogoś na wózku, to podchodziłem i zapraszałem w góry. Zdziwienie było bardzo duże, natomiast po latach te osoby przypominają, jak się poznaliśmy, się okazało, że po prostu z ulicy, że podszedłem i zagadałem gdzieś tam w parku na ulicy, na chodniku. Więc trzeba było trochę zmienić sposób myślenia, że to jest możliwe. Do tej pory są takie bariery jak dostępność sprzętu, brak może dostępnej infrastruktury, czyli góry są, można po nich chodzić, tylko trzeba pomocy, trzeba tego sprzętu, jeszcze nie ma wypożyczalni, schroniska nie są dostosowane, bo jest dużo schodów, wąskie przejścia, niedostosowane toalety, ponieważ są to obiekty zabytkowe, więc jest bardzo dużo jeszcze do zrobienia, natomiast ogromnie, ogromnie dużo się też dzieje i te zmiany są i one są bardzo widoczne. Więc najważniejsze, że tutaj akurat na Dolnym Śląsku, myślę, że to jest region wyjątkowy, w skali polskiej dzieje się, myślę, że najwięcej.
3: Do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast ja, zastanawiając się nad pana działalnością, nad właśnie tą turystyką wytchnieniową, co jeszcze będziemy naszym słuchaczom wyjaśniać, tak zadałem sobie pytanie, czy osoba niepełnosprawna, osoba z niepełnosprawnościami powinna w ogóle wybierać się w góry? I tu chodzi mi przede wszystkim o kwestię bezpieczeństwa.
4: Oczywiście, jak najbardziej. Ja tutaj nie widzę różnicy, czy to jest osoba z niepełnosprawnością, czy osoba w pełni sprawna, która nie ma żadnych problemów na przykład z poruszaniem się albo z percepcją. Wszystko zależy od rozsądku. I tyle. Teraz mamy bardzo dużo przykładów, jak ludzie czy w Karkonoszach o tej porze zimowej, czy w Tatrach, jak bardzo dużo nieodpowiedzialnych turystów jest, więc no tak samo tutaj. Oczywiście
3: Można mieć niepełnosprawną wyobraźnię.
4: No tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście, kiedy nie widzimy tych zagrożeń. Więc myślę, że tutaj te góry są dla każdego. Myślę, że osoby z niepełnosprawnością i w zasadzie całe rodziny, bo tak naprawdę w góry chodzą całe rodziny, ta niepełnosprawność też dotyka całą rodzinę na równi, czyli rodzeństwo i rodziców. Myślę, że to są to osoby, które jeśli już się w te góry wybiorą, to są bardzo świadome, przygotowane, przynajmniej merytorycznie, wiedzą, co może je spotkać. My też bardzo dużo o tym mówimy i staramy się te wiadomości i te informacje udostępniać. Więc jak już się wybiorą, to myślę, że mierzą siły na zamiary.
3: Jakie są podstawowe informacje, takie powiedzmy trzy najważniejsze punkty, które powinniśmy teraz na przykład przekazać naszym słuchaczom z niepełnosprawnościami, którzy na przykład chcieliby się z wami skontaktować i wybrać w Karkonosze, w Sudety?
4: Jeśli ktoś skontaktuje się z nami, to wszystko powiemy. Natomiast jeśli ktoś wybiera się w góry, no to przede wszystkim trudność szlaku. Czyli z jednej strony, jak długi to szlak jest, ale czy on jest do przejścia, czyli mamy równą nawierzchnię i nachylenie, jak bardzo stromy. Jeśli osoba porusza się na wózku, na przykład zwykłym, ale tak naprawdę to mówimy o wózkach terenowych specjalnie przygotowanych albo wózek z przystawką, no to musi wiedzieć, czy jest to trasa równa, przyjezdna i przede wszystkim, czy osoby, które pomagają tej osobie z niepełnosprawnością, są w stanie wejść na przykład na ten szlak, biorąc pod uwagę swoją kondycję, stromiznę.
3: Czyli jakie bariery czekają nas na danej ścieżce?
4: Tak, dokładnie. Na naszej stronie łączonasgory.pl my też mamy opisanych 16 tras, jeśli się nie mylę, tutaj w Sudetach, gdzie te informacje podajemy i myślę, że to jest dobre źródło informacji na początek. Można też, zapraszam do zgłoszenia się do nas, czy do nałączą nas góry przez social media, czy do mnie na bliżej gór. Pomogę, opowiem i po tym zebraniu informacji, kto ma jakie możliwości, myślę, że dobiorę tą trasę, tak żeby ona była bezpieczna i przede wszystkim komfortowa, żeby to było przyjemne.
3: Te 16 tras, o których pan powiedział, to one, rozumiem, powstawały od 2019 roku. To są sprawdzone przez was już ścieżki.
4: Tak, oczywiście. Tych ścieżek jest więcej, natomiast one są sprawdzone i one są opisane w sposób, w pewien specyficzny sposób. Wiemy przez tyle lat, jakie informacje są potrzebne. Współpracowaliśmy też przy opisywaniu z Fundacją Katarynka, która ma potężną wiedzę na temat dostępności informacyjnej, więc myślę, że udało nam się to w jakiś taki sensowny sposób zebrać i skondensować te informacje.
3: Panie Danielu, a czy jest jakiś limit, może to brzydko zabrzmi, ale jakiś limit niepełnosprawności, który na przykład pana zdaniem wyklucza taką osobę z wycieczki w góry, czy może sky the limit?
4: W zeszłym roku, wchodząc na Orlicę, mieliśmy osobę, która na tym wózku leżała, która miała respirator podłączony. Do tego drugi respirator, gdyby z tym pierwszym coś się stało. Miała też kaflator, czyli takie urządzenie, które służy do odsysania śliny. I to była osoba bardzo zależna. Było to bezpieczne. Natomiast myślę, że tutaj akurat to, jak duża ta niepełnosprawność, zależy od tego, kto tą wycieczkę prowadzi, od doświadczenia.
3: Czyli praktycznie tutaj każdy może się wybrać w góry przy odpowiednim oczywiście wsparciu, dokładnie, i zabezpieczeniu.
4: Jeśli ktoś chce z nami, zapraszam, nałączą nas z góry, najprościej przez social media, to my wtedy zależnie od niepełnosprawności też dobieramy te trasy, albo może inaczej, jak mamy 10 wycieczek, to proponujemy jakąś jedną konkretną albo dwie, trzy opcje tras, na które tych wycieczek, na które osoba z daną niepełnosprawnością może się wybrać. Mamy dużo osób, które chodzą same i one są w stanie iść, ale na przykład idą bardzo powoli, albo mogą iść 15 km, ale po równej trasie. Więc dobieramy. Należy też i zawsze pamiętamy o tym, że osoby, że rodzina osób z niepełnosprawnością też o nich się bardzo często zapomina, bo całą swoją uwagę często, ta uwaga koncentrowana jest na niepełnosprawności, ale tak mówiłem, ta niepełnosprawność dotyka całej rodziny i często rodzice, idąc na taką wycieczkę na przykład z nami po raz pierwszy od 15 lat, czy tam 10, 20, różnie to bywa, po raz pierwszy uprawiają taką aktywność fizyczną, więc też o tym pamiętamy, tak, żeby to musi być bezpieczne dla każdego. To są choroby towarzyszące, choroby serca, układów ruchu, kolan, bioder, kręgosłup w przypadku rodziców, więc mamy uwagę na uwadze wszystkich. Jesteśmy to w stanie bezpiecznie zrobić. A co najważniejsze, później nasi uczestnicy chodzą sami i też podejmują już coraz...
3: Czyli uczycie pewne umiejętności.
4: Tak, tak. My uczymy. Raczej mówię tak, że uczą się sami przy nas, ale nie ukrywam. Rzeczywiście tak jest, że my uczymy, przekazujemy tą wiedzę i nasze doświadczenie.
3: Ale czasami też umiejętnością może być to, że zobaczy się, że coś jest możliwe.
4: Tak. To jest najważniejsze i w ogóle to jest, jakbym stawiał na takiej liście priorytetów, to jest najważniejsze, że jest to możliwe. I to, jak tak kolokwialnie mówię, jak się kulki zbiją, albo zmieni ten mindset i to jest, zresztą to jest też przepiękne, że ludzie jak pójdą raz, to mamy dużo takich fajnych przypadków, którzy raz, drugi, trzeci, a później pojechał na spływ kajakowy, na przykład osoby na wózkach z małym dzieckiem, na przykład takim dwuletnim, z pieluchami i tak dalej. To jest świetnie, że ci nasi uczestnicy później, i to też jest nasz cel, że później uprawiają różne aktywności sami. To też jest duża zmiana.
3: Otwieracie to myślenie.
4: Tak, tak. Myślę, że tak.
3: Tu jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać, bo pan troszeczkę tak wskoczył w temat, który chciałem otworzyć. Właśnie ta turystyka wytchnieniowa. To przede wszystkim właśnie dotyczy rodzin, bo tutaj chodzi o to, żeby ci członkowie opiekujący się swoimi bliskimi praktycznie 24 godziny na dobę mieli okazję, żeby trochę też przy okazji tej wycieczki odpocząć.
4: Tak, zdecydowanie tak. Natomiast ta turystyka wytchnieniowa to jest takie nowe zjawisko. Jest szersze. Teraz jako fundacja, jako lider takiego projektu z PFRON-u Urlop od Opieki, opracowujemy model właśnie takiej turystyki wytchnieniowej. Ale klucz tej turystyki jest to, żeby cała rodzina wypoczęła, to musi mieć pomoc z zewnątrz. Czyli jeśli jedzie na kilka dni na przykład, gdziekolwiek, to tak jak było powiedziane, to jest ta opieka często 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok i tak przez wiele, wiele, wiele lat, więc ta pomoc z zewnątrz musi być, więc żeby to miało, może nie sens, ale żeby było 100% satysfakcji, no to według nas ta pomoc asystentów musi być, więc łączy się to z tym, że jedzie taka rodzina gdzieś, do jakiś obiekt, do hotelu, w góry, gdziekolwiek. I żeby od tych codziennych obowiązków, to tak jak rodzice mówią, nawet
2: czyli to nie tylko ta wycieczka.
4: Nie tylko ta wycieczka. To jest tak, że ta turystyka wytchniowa, planujemy, żeby to było, chcielibyśmy, żeby ona była, żeby to były wyjazdy kilkudniowe, tak żeby w pełni wypocząć, ale żeby te codzienne obowiązki, jak karmienie, pranie, gotowanie, bardzo często to są diety specjalne, których nie można zamówić na przykład
2: w formie
4: po prostu
2: cateringu,
4: tak,
2: czy...
4: dokładnie w restauracji, więc żeby te codzienne obowiązki, żeby je zmniejszyć, nie? I dlatego tutaj opieka taka przez te kilka dni, może nie całodobowa, ale przez większość czasu, żeby opieka asystentów i żeby rodzina naprawdę mogła odetchnąć tak jak my, jak jeździmy i oddychamy i wypoczywamy podczas takich kilkudniowych wyjazdów, więc tak samo tutaj, żeby to umożliwić.
2: No w końcu każdy potrzebuje wysłać swoją głowę na urlop w góry czasami. Powiedział pan o asystentach osób z niepełnosprawnościami. To jest zjawisko, to są osoby, które można powiedzieć, pojawiły się parę lat temu, nie wiem, czy to 10 lat temu, to nie za bardzo pójdę w przeszłość, ale od kilku lat jest znana taka funkcja. Czy pana zdaniem tych asystentów jest wystarczająco dużo, czy jakby ten stopień, w którym przybywają te osoby, jest wystarczający?
4: No według mnie jest za mało, ale to są rozwiązania systemowe, nie chciałbym się tutaj wypowiadać, myślę, że są osoby bardziej kompetentne. Potrzeby są na pewno dużo, dużo większe niż myślę, że na ten moment system może wytworzyć.
2: No ale wy też macie niszę, też dzięki temu możecie w jakiś sposób wspomagać.
4: Tak, dokładnie. No jeszcze tutaj mówimy też o asystenturze takiej turystycznej, więc to jest całkiem nowe zjawisko.
2: Tak. Niezbędny sprzęt, bo w międzyczasie wspomniał pan o wózkach, czy możemy troszeczkę więcej powiedzieć, no bo to nie może być taki... Często spotkam się, że dostęp do zwykłego wózka inwalidzkiego, do części, które należy wymieniać w tych wózkach czasami co 2, co 3 miesiące, jest bardzo trudny, chociażby przez to, że są to drogie rzeczy. A co z tym sprzętem, który jest niezbędny w górach, bo to coś zupełnie innego.
4: Tak, również jest bardzo drogi. I jeszcze na dzień dzisiejszy nie jest on tak bardzo dostępny.
2: Czyli jeszcze tak uściśle, czy każdą osobę z niepełnosprawnością w ogóle stać na to, żeby się w te góry wydostać?
4: Niestety myślę, że nie. Widzimy też taki schemat, że osoby, które jeżdżą z nami, to ten sprzęt kupują, ponieważ to my bardzo często te góry i te aktywności postrzegamy jako rozrywka i takie spędzanie czasu wolnego. Natomiast
2: wystarczy chcieć.
4: Tak, natomiast widzimy, że dla osób i dla rodzin dotkniętych niepełnosprawnością to jest powrót do, trochę tak do życia, do społeczeństwa, powrót do znajomych, do samego siebie, tak, żeby mieć jakąś pasję i żeby widzieć, żeby dać sobie przestrzeń na odpoczywanie. Więc okazuje się, że ten sprzęt służy nie tylko do rozrywki, ale tak naprawdę jest on równie potrzebny. Może się okazać, że takiego normalnego funkcjonowania. Ten sprzęt taki typowo górski, zwłaszcza te wózki terenowe, jest to sprzęt duży, który nie można, nie przewieziemy go zwykłym samochodem, tak jak nie złożymy go tak kompaktowo jak zwykłego wózka inwalidzkiego. Więc dużo się mówi o tych wypożyczalniach i widzę, jak duże jest zainteresowanie, więc myślę, że to najczęściej są to organizacje pozarządowe. Widzimy, jakie są inicjatywy, więc myślimy, że takie wypożyczalnie będą powstawać. Wiem, że już we Wrocławiu można w Jakuszycach, w Dolnośląskim Centrum Sportu taki sprzęt wypożyczyć. Karkonoski Park Narodowy już ma. Na razie są to takie jaskółki. Natomiast myślę, że za powiedzmy dekadę, czyli za te 10 lat będziemy w zupełnie innym miejscu i taki sprzęt będzie dostępny w wielu, wielu miejscach. To jest też sprzęt w jakichś uzdrowiskach albo w zwykłych miastach, umożliwiające na przykład spacery, ponieważ takim wózkiem, zwykłym wózkiem inwalidzkim poruszać się po mieście jest bardzo trudno, krawężniki, przejścia i tak dalej. Myślimy też, bardzo byśmy chcieli, zobaczymy, czy nam się to uda, posiadać sprzęt już taki ułatwiający mobilność w górach z napędem elektrycznym.
2: O!
4: Czyli żeby dać troszeczkę wolności. Tutaj, kiedy idziemy w góry, no to przy wózku mamy wolontariuszy i to jest wspaniałe, że ci wolontariusze są. Natomiast bardzo często osoby, zwłaszcza dorosłe, chciałyby mieć troszeczkę takiej wolności, tak jak my wsiadamy na rower i sobie pojechać. Tak samo tutaj, żeby ktoś wsiadł na taki pojazd elektryczny, pojechał w góry, żeby to był pojazd, no nie jakiś wielki samochód, tylko pojazd, który może się poruszać po szlakach też pieszych. Żeby to było bezpieczne, komfortowe dla wszystkich i zgodne z prawem.
2: A da się pociągiem bez problemu, na przykład z Wrocławia, z Świdnicy pojechać na Polanę Jakuszyckiego?
4: Tak, da się.
2: Chodzi mi o to, czy jest to odpowiednio przystosowane do osób z niepełnosprawnościami,
4: tak, akurat,
2: przewożenia takiego wózka.
4: Tak, da się akurat do Jakuszyc, to jest bardzo proste, ponieważ no, wsiadamy we Wrocławiu, są pociągi bezpośrednie, ja rzadko jeżdżę pociągami, natomiast wiem, że są bezpośrednie, czasami z przesiadką, wysiadamy na dworcu w Dolnośląskim Centrum Sportu, jest to wszystko fajnie przygotowane, nie ma żadnych progów, wchodzimy do obiektu i od razu taki sprzęt możemy wypożyczyć. Najprościej wygooglać sobie, zgłosić się wcześniej. PKP też ma swoich asystentów na stronach, jest napisane dokładnie na jakich stacjach, bo nie na wszystkich, ale na których stacjach kolejowych ci asystenci są. Mogą pomóc, wiem, że nasi uczestnicy, nie tylko osoby na wózkach, ale osoby niedosłyszące, osoby z niepełnosprawnością wzroku, wiem, że z takich asystentów korzystają, więc jest to możliwe i to się fajnie rozwija.
2: To bardzo dobrze to słyszeć, że jest jeszcze sporo do zrobienia, jest do czego dążyć, ale to już trwa, to nie jest coś, co dopiero się zaczyna.
4: Tak, dokładnie. Ja widzę to po naszym projekcie. Kiedy zaczynaliśmy w 2019 roku, byliśmy w zupełnie innym miejscu, szukaliśmy wielu informacji, które trudno było znaleźć. Teraz no, jesteśmy, minęło 7 lat. W sumie to już tak patrząc w tą 8 i naprawdę dużo, dużo, dużo się zrobiło. Może te informacje jeszcze nie krążą tak w takim powszechnym obiegu. Tak, dokładnie. Ale jak ktoś chce...
2: To jest bardzo specyficzny sposób aktywności.
4: Tak, dokładnie.
2: Dla sporej grupy ludzi.
4: Tak, dokładnie. No my znamy fundację Imago, która robi adventure terapii, robi takie bardziej zaawansowane rzeczy w małych grupach. Znamy wiele takich fundacji, więc jak ktoś siądzie, wygoogla, to na pewno znajdzie wiele, wiele fajnych aktywności dla siebie.
2: Rozumiem. Panie Danielu, a czy wędruje się tylko latem, czy zimą góry też są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami?
4: Zimą też są dostępne. My sezon, zawsze mówimy, że letni, tak naprawdę w zeszłym roku skończyliśmy 14 grudnia. Ale już w tym roku mieliśmy pierwszą wycieczkę w styczniu. To była wycieczka, bo robimy też oprócz tych dużych takich wycieczek rodzinnych, niedzielnych, gdzie 150 osób, robimy dużo mniejsze dla wychowanków różnych placówek wsparcia. Dla DPS-ów, dla WTZ-ów między innymi. Więc w tym roku już mieliśmy pierwszą taką wycieczkę. Może się nawet czasami się okazuje, że zimą niektóre szlaki są bardzo bardziej łatwiejsze niż w lecie, ponieważ kiedy są przykryte śniegiem, to są równe i możemy wejść albo wjechać tam, gdzie wózkiem by nam był problem, albo trudno by było nawet wejść, ponieważ nie każdy może tak wysoko ponieść nogę, nie każdy utrzyma równowagę. Raczki turystyczne są teraz bardzo dostępne, więc jest bezpieczniej. Należy się po prostu odpowiednio przygotować, odpowiednio ubrać. Są świetne prognozy pogody, więc można chodzić w górach cały czas, cały rok, no tak jak mówiłem. Ktoś, kto to organizuje, musi mieć odpowiednie doświadczenie. Jest też dużo szkoleń i na przykład nawet 17 grudnia robiłem szkolenie z Karkonoskim Parkiem Narodowym dla przewodników sudeckich i nie było to pierwsze szkolenie, było ich więcej, więc widać, że jest też duże zainteresowanie wśród przewodników i to jest bardzo ważne, że są to osoby, które chodzą po górach, a do tego jeszcze poszerzają swoją wiedzę o taką organizację takich wjazdów dla osób z różną niepełnosprawnością, więc wiedzą, jak to zrobić, jak skoro wiedzą, No to widzę, że sami wychodzą z inicjatywą, że mogą takie grupy zabierać.
2: Super. Proszę powiedzieć, bo my cały czas mówimy o Sudetach, o Karkonoszach. Czy specyfika tych naszych gór jest odpowiednia do takiej turystyki? Czy ją ułatwia, czy może utrudnia?
4: Myślę, że ułatwia, ponieważ w Karkonoszach jest bardzo dużo dróg technicznych, takich, to są jeszcze drogi poniemieckie, bardzo dobrze utwardzone, szerokie.
2: Czyli tych łączących szlaki.
4: Tak, łączących szlaki, ale też to były drogi przeciwpożarowe. Aha. No też drogi techniczne, czyli służące do wywozu drewna, ale jest ich dosyć dużo. Myślę, że ich jest bardzo dużo. One idą po poziemicach, czyli niemalże płasko, albo ewentualnie z takim lekkim wzniesieniem, nie idą tak jak szlaki piesze mocno do góry, więc są to drogi, które bardzo fajnie nadają się do uprawiania turystyki. Są te drogi w całych Sudetach, wiem, że takie drogi są w całej Polsce, w Polsce niemalże we wszystkich górach, wyłączając Tatry oczywiście z racji ukształtowania terenu, natomiast tych dróg jest bardzo dużo, myślę, że w Sudetach jest najwięcej. Ale co najważniejsze, jest coraz więcej osób, które uprawiają tą turystykę, mają coraz większe doświadczenie i mogą się pokusić o zdobywanie coraz trudniejszych szlaków, bardziej stromych, nawet jak są takie kawałki, gdzie trzeba przejść, asystować czy przenieść wózek, to wiedzą już jak to zrobić komfortowo i bezpiecznie, więc to jest, myślę, że bardzo ważne.
2: Mhm. A jakie są takie najciekawsze, pana zdaniem, najfajniejsze miejsca tutaj w naszej okolicy, gdzie osoba... Ja rozumiem, że to w zależności od zaawansowania i od możliwości, ale na jakąś taką... takie top trzech miejsc, które pan by polecał.
4: Myślę, że tak. Góry Izerskie, ponieważ są bardzo ładne, są niemalże płaskie.
2: To prawda, że...
4: Można dojechać samochodem, można dojechać pociągiem, można wypożyczyć sprzęt i my tam też robimy wycieczki rowerowe.
2: Czyli Polana Jakuszycka, tak, Orle, Chatka Górzystów.
4: Tak, dokładnie. Chatka Górzystów. Jest tam bardzo, bardzo dużo tych dróg, które można i pieszo, i rowerem z doczepioną takim wózkiem górskim turystycznym. Można jeździć. No Karkonosze z racji na widoki są może bardziej wysiłkowe, natomiast można. Wbrew pozorom nie jest to tak trudne.
2: Czyli to ta różnica wysokości raczej gra rolę niż trudność szlaku kamieni.
4: Tak, dokładnie. No my byliśmy na Śnieżce, na Śnieżnych Kotłach, na Samotni, ale są to wycieczki wymagające z racji właśnie na różnicę wysokości i to wysokie nachylenie. Oprócz tego, że musimy dużo metrów zdobyć do góry, to jeszcze jest stromo.
2: A jakieś miejsca, które pan by odradzał?
4: Nie mam.
2: Czy nie było takich, że dobra, zobaczmy, czy tam da się wejść, wejdziemy i potem się okazało, że na przykład, jednak ta ilość wysiłku, który w to trzeba włożyć, jest nierównomierna do tego miejsca?
4: W przypadku naszych wycieczek to mamy bardzo, bardzo dużo fajnych wolontariuszy, więc jesteśmy w stanie zdobyć ciężkie szlaki. Natomiast komuś, kto wybiera się tak na po raz pierwszy, to polecam jakieś proste szlaki, nawet wokół miasta, wyjść do większego parku albo wyjść do lasu, żeby się sprawdzić, żeby pójść sobie na spacer. Tych dróg jest tak dużo, że trudno mi tutaj jakąś jedną
2: rozumieć. Fundacja też współpracuje z Urzędem Marszałkowskim.
4: Tak,
2: od wielu lat trwa ta współpraca.
4: Myślę, że od początku.
2: Na czym ona polega? W jakim zakresie współpracujecie?
4: Oprócz tego, że na pewno środki, czyli Urząd Marszałkowski ogłasza różne konkursy na różne projekty. W tych konkursach startujemy, więc udaje nam się pozyskać środki na organizację wielu wydarzeń, też na zakup sprzętu, ale jeździmy razem na konferencje, współorganizujemy, wystawiamy się razem na targach albo na ich przestrzeni, na targach, na festiwalach. Jest to też transfer wiedzy duży. Naprawdę jest to bardzo, bardzo szeroka współpraca. Doradzamy, oczywiście nie tylko nasza fundacja, ale również inne organizacje pozarządowe doradzamy, czyli jeśli, i to jest bardzo, no, bardzo pozytywne, w momencie, gdy Urząd Marszałkowski chce zrobić jakieś działania na Dolnym Śląsku, to pyta tych, którzy takie działania już robią i znają potrzeby, wiedzą, jak to zrobić, tak żeby
2: czeka
4: te działania...
2: Troszeczkę
4: tak, dokładnie, żeby te działania trafiły dokładnie w potrzeby i w tych, którzy, w te potrzeby, jakie są i w tych, którzy te potrzeby mają. Więc no jest to bardzo, bardzo dobra współpraca, praktycznie od samego początku.
2: A czy nasz region się na przestrzeni ostatnich lat mocno zmienił pod kątem potrzeb osób z niepełnosprawnościami? Chodzi mi głównie właśnie o ten region górski. Czy widać tutaj zmiany?
4: Widać i to te zmiany są, te zmiany też będą. Przede wszystkim...
2: Co się zmienia?
4: Na przykład tak, z jednej strony robimy szkolenia dla parków narodowych, dla nadleśnictwa, dla różnych organizacji, więc zaczynają od tego, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby wiedzieć jak...
2: Czy te miękkie działania.
4: Tak, dokładnie, ale to jest bardzo ważne, żeby poszerzyć ten horyzont albo żeby otworzyć oczy na rzeczy, które do tej pory może nie są widoczne, żeby później już podejmując konkretne działania, żeby one miały swój duży efekt, żeby były bardzo skuteczne i efektywne. Karkonoski Park Narodowy kupił sprzęt, teraz była trasa dostosowana z takich przykładów do wodospadu Kamieńczyk.
2: To właśnie dość kontrowersyjna z tego co słyszałem.
4: Tak, oczywiście, natomiast zawsze znajdzie się ktoś, komu się to nie spodoba. Można by zrobić coś być może lepiej, ale też należy pamiętać, że to są olbrzymie środki do wykorzystywania. Tak mówię, ja bym tu nie chciał za bardzo się na ten temat wypowiadać, bo można dyskutować i zawsze będziemy mieć dwie strony.
2: Chodzi o to, że widzimy jak na przykład zmienia się przestrzeń miejska, widzimy
4: tak,
2: jak zmienia
4: się
2: urzędy,
4: oczywiście,
2: widzimy to, że
4: tak,
2: powstaje
4: to zdecydowanie.
2: Nowy blok, to na przykład jest podjazd dla wózka inwalidzkiego. I pytanie, czy góry zmieniają się podobnie?
4: Też góry się zmieniają podobnie. Widzimy na przykład wśród takich już przedsiębiorców prywatnych, że ktoś chce coś zmienić, że jak się pojawiają osoby z niepełnosprawnością, to trzeba zrobić podjazd na przykład do restauracji, do schroniska, trzeba zrobić dostępną toaletę. I obsługa nie boi się. Czyli jak podchodzi z otwartymi rękami, z uśmiechem, pyta się, co trzeba zrobić. Może przesunąć stolik, a może coś wsunąć, co zmienić w tej przestrzeni na już. Widzimy też na konferencjach, jak dużo osób przyjeżdża właśnie wśród przedsiębiorców prywatnych, bo ten sektor też jest bardzo ważny, którzy chcą coś zmienić i pytają się, co mogą zrobić. Więc naprawdę to ta zmiana jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Myślę, że dla osoby takiej postronnej, może to nie jest tak widoczne, ale jak już ktoś ma ten fokus, to naprawdę te zmiany widać.
2: Współpracujecie też z rajdem Trzy Szlaki.
4: Tak jest.
2: I to będzie owocować w sumie czwartym szlakiem, można powiedzieć. Pierwszą opcją dla rodzin z osobami z niepełnosprawnością.
4: Tak, dokładnie.
2: Ja tylko przypomnę, Trzy Szlaki to jest taki coroczny marsz pieszy po różnych niebanalnych, niekoniecznie oczywistych terenach, szlakach naszego regionu. Jak ta współpraca się zaczęła?
4: Na ekokonferencji organizowanej niedawno przez Fundację Polską Górą Ania, czyli organizatorka, poznała nas z Pawłem. Mówi, że tu dwóch pasjonatów, dwóch ludzi, którzy dużo robią, chcą coś robić, więc musi nasz...
2: Paweł Studzienny.
4: Z Pawłem Studziennym, czyli...
2: naszym słuchaczom.
4: Przepraszam, tak, z Pawłem, czyli organizatorem rajdu Trzy Szlaki. Poznała nas, no i zaiskrzyło od razu. Już wiedzieliśmy, że robimy. Paweł wyszedł z inicjatywą, że mówi, że bardzo, bardzo chciałby coś zmienić, pójść dalej i bardzo chciałby, żeby w tym rajdzie uczestniczyły osoby z niepełnosprawnością, więc tu w zasadzie to od razu, to nie było czy, tylko robimy, spotkaliśmy się później na chwilę, ta chwila trwała chyba 3 albo 3,5 godziny, bo mieliśmy tak dużo wspólnych...
2: No wy masz taką podobną energię, mi się wydaje.
4: No też mi tak wydaje. Wiele takich rzeczy się zazębiało, i robimy to i myślę, że to będzie pierwszy, ale no jak powiem na pewno, to nie chcę zapeszać, ale myślę, że pierwszy i nie ostatni raz. bo mamy dużo wspólnych pomysłów.
2: Możemy zdradzić troszeczkę, bo to będzie niebieski szlak tak zwany, tak?
4: Tak, to będzie trasa niebieska, czyli ta trasa taka najłatwiejsza. Bardzo zależało Pawłowi, to wyszło od niego i super, bardzo zależało mu na tym, żeby to nie była trasa odrębna, tylko żeby to był szlak, na który idziemy wszyscy razem, tak żeby tam nie było podziałów. Więc trasa 15 km. Myślę, że w kolejnych edycjach może się okazać tak, że te trasy będą też trudniejsze, natomiast 15 km jeszcze nie zdradzamy. Też każdą trasę taką ja sprawdzam po zimie, jak to wygląda, czy nic się tam takiego nie stało, więc tak samo tutaj trasa będzie sprawdzona, jak już zejdą śniegi, żeby to było na pewno do przejścia, żeby nic nas nie zaskoczyło. Te trasy są znane, ale tak jak mówię, po sprawdzeniu zostanie ona udostępniona i to jest taka trasa właśnie dla osób z niepełnosprawnością i też dla rodzin z dziećmi, czyli tak na początku najłatwiejsza. Zobaczymy, jak to będzie później.
2: Okej. Powiedziałeś nieco wcześniej, że niektóre z waszych wycieczek to nawet 150 osób naraz. To naprawdę robi wrażenie, bo pokazuje chyba też poziom tej logistyki, który jest niezbędny, żeby to przeprowadzić.
4: Tak.
2: To by nie było możliwe bez wolontariuszy.
4: Tak, zdecydowanie. W ogóle ten projekt w takiej postaci jak teraz nie odbyłby się bez wolontariuszy. Natomiast te 150 osób chętnych jest więcej. Mhm. Natomiast mam wrażenie, że te 150 osób można by organizować większe wycieczki, ale też to nie o to chodzi, że to jest takie maksimum z zachowaniem jeszcze kameralnej atmosfery. Ja wiem, że ludzie się dziwią, 150 osób i kameralne to nie idzie w parze, natomiast idzie, jak ktoś do nas przyjdzie, to się przekona, że to, myślę, że to jest właśnie taka przy zachowaniu takiej fajnej atmosfery. No ale tak, chętnych jest dużo więcej. Na otwarciu najczęściej mamy około 250 osób.
2: Mhm. Otwarciu sezonu.
4: Na otwarciu sezonu, tak, natomiast później te wycieczki około 150.
2: Mhm. Dużo wycieczek w ciągu roku lubicie?
4: Takich tych dużych jest około 10, natomiast to są nie tylko takie wycieczki piesze, to są wycieczki rowerowe, to są biwaki kilkudniowe. Ja wyliczyłem, że w sumie w zeszłym roku zorganizowałem chyba 33 takie mniejsze i większe wycieczki, więc no myślę, że dosyć sporo.
2: A jak trafiają do was wolontariusze? Jak mogą się zgłaszać, jeżeli ktoś na przykład jest zainteresowany waszą inicjatywą?
4: Dosyć dużo osób przez pocztę pantoflową, natomiast głównie przez social media i tu zapraszam na Łączą Nas Góry na Instagramie oraz na Facebooku. Można o nas poczytać, można się dowiedzieć, jak dołączyć. Przed wycieczkami my publikujemy terminy wycieczek, oczywiście nie wszystkie, ale z reguły to są 2-3 terminy, jest formularz zgłoszeniowy i przez ten formularz można się do nas zgłosić. Tam są wszystkie informacje podane, jaką kto ma kondycję, czy chce pomóc na przykład tak fizycznie przy pchaniu wózku, czy po prostu być, porozmawiać, przyjechać z psem, no cokolwiek. Mhm. Więc tam te wszystkie informacje są, my też jak są jakieś wątpliwości, czy jak ktoś ma, to dzwonimy. Ale też dowiaduję się z takich miejsc jak tutaj. Myślę, że po audycji

0: na przykład 40, natomiast też mamy takie grono, ogólnie myślę, że nie wiem, 80% osób wraca, ale mamy też takie grono osób, które no, jest bardzo mocno zżyte z projektem. Jak robimy 10 wydarzeń, to prawie na wszystkich są. Przyjeżdżają wcześniej od nas, rozkładają wózki, rozkładają namioty, pomagają przy dokumentach, przy listach, przy podpisach i tak dalej. I oprócz tego jeszcze sami jeżdżą na różne zawody, biegają, jeżdżą w góry właśnie i też z osobami z niepełnosprawnościami.
1: Jak można was jeszcze wspomagać, bo tu wolontariusze to jest jedno, to można powiedzieć, że to jest taki rdzeń waszego działania. Natomiast jeżeli ktoś no, nie czuje się powiedzmy na siłach, żeby pójść z wami w góry, czy tutaj są jeszcze jakieś inne formy współpracy?
0: Oczywiście. Co do wolontariatu, mamy też, uczestniczymy w wielu wolontariatach pracowniczych. Najczęściej te wolontariaty wynikają z inicjatywy pracowników, zwłaszcza korporacje mają bardzo często takie programy, o których pracownicy nie wiedzą, więc można się dowiedzieć gdzieś tam wśród swoich przełożonych, czy firma takich wolontariat pracowniczy ma, ale mamy też firmy kilkunastoosobowe, które gdzieś tam do nas się zwróciły i wspomagają nas, więc ten wolontariat, ale no, nie tylko z jednej strony poprzez tą pracę wolontariuszy, ale też przekazują różne środki i to też no, organizacja tylu wydarzeń i ta działalność praktycznie już osiągnięta na cały rok, no, to są duże koszty, więc można dorzucić się do wirtualnej puszki, na przykład przez łączonasgóry.pl można przekazać jakieś środki pieniężne, robimy różne akcje zbiórkowe, w tym roku to była akcja Ładne Morsy, no jest tych możliwości dużo, dużo, no nie ukrywam, że taka pomoc pieniężna jest dla nas też bardzo ważna. To od zakupu sprzętu poprzez bieżącą tak jakąś konserwację tego, organizację wydarzeń, poprzez działalność fundacji, no przez cały rok.
1: Powiedziałeś morsowanie?
0: Tak.
1: Możemy rozszerzyć, bo to rozumiem, że też morsowanie skierowane do osób z niepełnosprawnościami.
0: Dla wszystkich. To jest akcja, którą robimy co roku w grudniu. To jest pierwszy, no już mamy za sobą, to jest pierwszy weekend grudnia, jeśli się nie mylę. Jest to akcja, zrobiliśmy to w tym roku drugi raz.
1: Gdzie nad
0: Morskie Oko we Wrocławiu, to kąpielisko. Aha. Taka akcja dosyć spora i co roku coraz większa.
1: Ile osób wzięło udział?
0: O Jezu.
1: 15?
0: Nie, to raczej powiedzmy między 200 a 300. Ciężko mi powiedzieć.
1: Czyli skala naprawdę
0: duża. Tak. Tutaj akurat duże ukłony dla wrocławskich morsów. I znowu, bo to wrocławskie morsy, kąpielisko Morskie Oko, Urząd Marszałkowski, dużo jest naszych takich też partnerów korporacyjnych, więc ta akcja się co roku powiększa. Chodzi o to, żeby zrobić coś razem, żeby spotkać się też poza sezonem, ale jest połączona z akcją zbiórkową, z różnymi aukcjami, licytacjami, ze zbieraniem właśnie środków później już na sezon taki letni.
1: Czyli morsujecie, wędrujecie po górach.
0: Wędrujemy po górach, jeździmy
1: na rowerach,
0: biwakujemy, w trakcie biwaku robimy nocne wycieczki. Te biwaki to jest ciekawy temat. Te biwaki były po to, żeby spotkać się, po wycieczkach wszyscy się rozjeżdżamy, natomiast żeby się spotkać, posiedzieć przy tym ognisku, jeszcze to wszystko przetrawić, zmetabolizować, pocieszyć się tym, porozmawiać, czasami do 5 rano, jak pogoda.
1: No bo na tym polegają góry, żeby integrować, żeby poznawać ludzi.
0: Tak, dokładnie. No i żeby też pokazać, że można. I się okazuje, że te biwaki czasami są łatwiejsze niż wyjazd gdzieś do hotelu, ponieważ no okazuje się, że to nie jest tak trudne, może nie będę wchodził w szczegóły, ale co najciekawsze, te biwaki to jest sobota, niedziela, natomiast w tym roku, no już teraz w zeszłym, uczestnicy przyjeżdżali w piątek, ale mówili, że w przyszłym roku, czyli w tym, który teraz będzie, będą przyjeżdżać już w czwartek, więc to pokazuje, no za pierwszym razem takie biwaki były chyba 4, za pierwszym razem mieliśmy 7 namiotów, teraz mieliśmy około 40, więc to pokazuje,
1: czyli geometryczny przyrost,
0: jak to się prawie rozwija i jak, że są te potrzeby, że to jak najbardziej jest możliwe i fajny jest feedback od wszystkich, i od wolontariuszy, i od rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, że to jest dla nich taki naprawdę czas, kiedy mogą odetchnąć, być sobą i te problemy codzienne całkowicie zostawić w domu.
1: Jeszcze na koniec chciałem podpytać o parę rzeczy. Jak reagują te osoby, które pierwszy raz wyrwały się z domu i na przykład wjechały na Śnieżkę albo w jakieś takie miejsce, bo góry potrafią trochę przytłoczyć, ale też potrafią

0: wzruszyć.
1: No różnie reagują. Czasami właśnie wzruszeniem, czasami łzami, czasami takim uśmiechem, ale najciekawsze są takie reakcje, których nie widać. I nam się wydaje, że komuś chcielibyśmy, żeby każdemu się podobało, dbamy o ten komfort i zadowolenie. Czasami jest tak, że patrzymy i później rozmawiamy, no trudno, być może komuś się nie,
0: reakcji.
1: Tak, nie spodobało, ale no nie jesteśmy w stanie może zadbać o każdego, później się okazuje, że komuś się bardzo podobało. Po prostu to potrzebował tego czasu na takie ochłonięcie i mija kilka dni.
0: Nie był w stanie tego wyrazić.
1: Tak, i mówi, wow, to było niesamowite. Mieliśmy też na rowerach takie sytuacje, że ktoś pojechał nigdy więcej. Tak mnie, że tak powiem, siedzenie boli, że nie chcę więcej jechać na ten rower.
0: To jest absolutnie normalne, jak ktoś pierwszy raz pojedzie na dłuższą wycieczkę.
1: A później się okazuje, kiedy robicie następne, bo ja w sumie po przyjeździe do domu, jak boli dalej, ale nie mogę przestać myśleć o tym. Aha. I chcę więcej, więc te reakcje są pozytywne, co widać też po naszych listach, po zgłoszeniach, że no, myślę, że ponad 90% osób wraca. I chciałoby jeździć częściej.
0: Góry, ruch to świetna terapia dla głowy, a każdy tego potrzebuje, chyba bez względu na stan fizyczny.
1: Tak, dokładnie. I towarzystwo. No, góry to jedno. Ja też jeżdżę ze znajomymi, jeżdżę czasami sam, ale fajnie się tym podzielić, porozmawiać później. Nie? I myślę, że tutaj to towarzystwo i ta bardzo, bardzo duża otwartość ludzi, których w górach spotykamy, i wolontariuszy, bo to jest tak, że ta cała duża ekipa później spotykają się, już prywatnie jeżdżą razem w góry, zapraszają się, chodzą na kawę, zapraszają się na urodziny, na święta, więc to jest takie bardzo, bardzo pozytywne, cieszące.
0: A jeszcze podpytam o plany, o pomysły, nawet te, które gdzieś tam może się dopiero pojawiają, dopiero się krystalizują, jest coś takiego?
1: Oczywiście, w tym roku chcielibyśmy robić więcej wycieczek rowerowych i więcej, no na pewno więcej wycieczek rowerowych. One są też kosztowne, ponieważ my wypożyczamy sprzęt, czyli rowery ze wspomaganiem elektrycznym, więc musimy na to zdobyć środki. Ja prywatnie chciałbym robić też takie może troszeczkę mniejsze rzeczy kameralne, ale właśnie trudniejsze, zabierać w te góry już...
0: Wspinaczka?
1: Może nie wspinaczka, ale marzy mi się taki, jest taki sprzęt...
0: Raty, coś takiego.
1: Teraz akurat myślę o takim sprzęcie. Są takie pojazdy elektryczne dla osób właśnie z niepełnosprawnością. Najczęściej są to osoby dorosłe po wypadkach, czyli od pasa w górę są sprawne, żeby zabierać takie osoby w góry, to jest kilka osób i na przykład na zachód słońca albo w takie fajne punkty widokowe, ale też przez może jakieś trudniejsze, no na jakieś trudniejsze trasy, żeby pokazać powoli, tak iść coraz dalej, żeby to było coraz bardziej zaawansowane, ale oczywiście to jest dużo, dużo mniejsze grono. Jestem na etapie przygotowania też sprzętu do takich wyjazdów zimowych. To prywatne, czyli to takie rzeczy bardziej zaawansowane, natomiast co do projektu Łączą Nas Góry, no to tak, to biwaki, więcej wycieczek rowerowych, bo widzimy, że to ten filmak jest bardzo fajny i ta potrzeba jest. Nie? No i to rozszerzamy tak naprawdę ten sezon, w zasadzie to już nie letni, tylko to idzie przez cały rok. Natomiast są inne fundacje, inne organizacje, które robią wspinaczkę, które robią właśnie wspinaczkę, wchodzą w Tatry. No i tak naprawdę w tym roku myślę, że duży nacisk też na dalszy rozwój tej turystyki wytchnieniowej, czyli takiej wielodniowej. Ale to już są działania systemowe. Ich może teraz tak nie widać. Wymagają bardzo, bardzo dużo pracy, dużo przygotowań, dużo takich kwestii formalnych. Natomiast to jest nasz cel, żeby całe rodziny mogły wypoczywać i nie tylko w górach, po prostu żeby mogły wypoczywać gdzieś podczas takich wyjazdów w całej Polsce.
0: Bardzo serdecznie panu dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę i życzę, żeby te wszystkie plany jak najbardziej się ziściły. A moim i państwa gościem był Daniel Gerus z Fundacji Bliżej Gór. Ja też bardzo gorąco zachęcam do odwiedzania strony łączonasgóry.pl. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
1: Ja również dziękuję.
0: Błażej Stachewicz. Wraz ze mną jest
2: Iwo Aborewicz, kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu, oddział w Jeleniej Górze i prezes Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry.
0: Witam serdecznie. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać w naszym studiu Eski 2. Rocznik, który pojawia się od wielu, wielu lat, to już 67 tom.
2: Faktycznie można powiedzieć, że to jest księga, bo cały tom liczy sobie 378 stron, podczas gdy pierwsze roczniki, które w 60-tych latach się ukazywały, miały 120-150 stron i stopniowo trochę puchły.
0: A z czego to puchnięcie wynikało?
2: W początku, jak rocznik w 63 roku zaczął się ukazywać, to jakby społeczeństwo było inne, materiałów było dostępnych mniej w tamtym czasie różnych, jeśli mówiłem o historii, ale nie tylko. Było mniej autorów, mniej czytelników, chociaż rocznik miał większy nakład, bo wychodził w nakładzie 2,5 tysiąca egzemplarzy, a teraz mamy 300. No ale to się też tendencje jakby w odbiorze zmieniły.
0: Znak czasów, też dostęp do informacji na pewno tutaj mocno wpływa.
2: Po jakimś czasie jednak jest też w wersji cyfrowej dostępny, no bo nie chcemy ograniczać, no żeby żył. I faktycznie na Jeleniogórskiej Bibliotece Cyfrowej rocznik coś koło 100 tysięcy wejść, także no nie jeden tom, tylko wszystkie razem. Miałem to policzyć, ale nie sprawdziłem ostatnio. Dwa lata temu to było około 70 czy 80 tysięcy wejść, więc to jest dużo jak na takie niszowe pismo, aczkolwiek myślę, że ważne dla regionu, bo chociażby dlatego, że prowadzi od początku kronikę miasta, najważniejszych wydarzeń. Oczywiście subiektywne od autora zależy, to wiadomo, że można coś tam dodać albo coś ująć według innych. Jest taki możliwością, daje możliwość na przykład lokalnym badaczom, regionalistom i wypowiedzenia się, jeśli mają coś ciekawego, i zdobycia wiedzy, której w inny sposób pewnie by nie pozyskali, mimo internetu i dostępu do różnych środków przekazu. Jednak jest wielu autorów, którzy chcą mieć to na papierze w dalszym ciągu. Internet ich nie zadowala do końca. Jest lekkie zacięcie naukowe, ale generalnie ma charakter popularno-naukowy. Staramy się, żeby te teksty, nawet jeśli mają obudowane są przypisami, żeby można je było czytać dosyć swobodnie, żeby nie było to hermetycznie dla danej dziedziny wiedzy, no bo jak zaczniemy posługiwać się językiem
0: specjalistycznym,
2: no to wiadomo, że poza specjalistami mało kto będzie rozumiał, a jeszcze nie będzie chciał to czytać, więc, więc raczej ma być z jednej strony kroniką, ale z drugiej strony no, przynosić informacje no, badawcze, ale takim w formie popularnej. Dlatego mamy go podzielone na artykuły i studia, czyli takie szersze, jakieś przekrojowe teksty, na materiały i źródła, gdzie są już takie drobne drobniejsze teksty, sprawozdania różnego rodzaju, in memoriam, recenzje i ta kronika, która zamyka zawsze rocznik jeleniogórski. No, w tym roku niestety jednym z takich obszerniejszych tomów to się okazał tom in memoria, ponieważ no, w drugim roku trochę osób odeszło, z ważnych osób dla Jeleniej Góry. Pożegnaliśmy, no już mówię od strony redakcji, Staszka Firszta, który od 97 roku, tak jak ja, żeśmy się tym rocznikiem, w ogóle uratował ten rocznik, bo wtedy już prawie że przestał wychodzić i pismo miało być do likwidacji jakoś. On wtedy był dyrektorem Muzeum Karkonoskiego. Udało się podnieść, zgromadzić nowych ludzi, którzy zaczęli znowu pisać, tworzyć redakcję. Udało się pozyskać pieniądze i tak co roku walczymy najpierw o pieniądze, później o teksty, później o wydrukowanie, a później o rozliczenie tych pieniędzy, które się zdobyło. Różnie z tym bywa, ale jakoś od 97 roku regularnie rocznik się ukazuje, także Staszek Firsz, Stanisław Firsz, to była jedna z osób, druga z takich podpór rocznika i towarzystwa, to był profesor Henryk Gratkowski, był rektor naszej uczelni, obecnie KANS, ale także parę innych, bo też jeśli chodzi o profesurę, to odszedł profesor Zbigniew Domosławski, no ma już 102 lata, więc tutaj jakby przeżył dużo, najwięcej z nich wszystkich, ale był, to jest legendą i medycyny, i nauki jeleniogórskiej, taki jeden z pierwszych profesorów z prawdziwego zdarzenia, który mieszkał na stałe w Jeleniej Górze. Poza tym pożegnaliśmy jeszcze no, paru księży, już może wcześniej, bo zarówno piszemy tutaj o księdzu Józefie Froncu, jak i o księdzu Krosmanie, którzy odeszli rok wcześniej, ale teraz dopiero udało nam się ich teksty, czy też o księdzu Bazylim Sawczuku z parafii prawosławnej. Ale mamy też innych, prawda, bo oprócz nich jest jeszcze pan Wojciech Augustyński, postać może mniej na świeczniku, ale u nas to kiedyś znana bardziej, później już emeryt, schorowany trochę, ale był taką dużą podporą dla nas jako w towarzystwie. Czy też Wojciech Hopgarski, który działał przecież, tworzył tutaj media początkowo w różnych miejscach i działał w kulturze bardzo mocno, w fotografii, pisał, tworzył, działał w Jęgórskim Centrum Kultury przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Także tych postaci zasłużonych jest więc dużo. No, nie wszystkich udało nam się zdobyć biogramy, z tym, że nie zamykamy tego, jeśli nawet ktoś umarł parę lat temu, a jest godny tego, żeby go odnotować w różny sposób, to staramy się nawet po paru latach ten biogram zamieścić, żeby ślad w takich ludziach został.
3: Ile trwa praca nad takim rocznikiem? Czy to jest całoroczna praca? Czy to różnie wygląda? Czy na przykład jest jakiś cykl wydawniczy, który państwo już sobie wypracowaliście i tym cyklem rocznik żyje?
2: Jest cykl wydawniczy, ale praca jest w zasadzie permanentna, ponieważ autorzy nadsyłają teksty o różnych porach roku, prawda? Mam takie teksty, które już na przyszły rok są, bo na przykład nie weszły do tego, bo z różnych względów albo trzeba je poprawiać, albo miejsca zabrakło. Ale są też tacy, co przysyłają w ostatniej chwili, no wtedy jest najgorzej, bo trzeba się sprężać i zrobić. Ale jest cykl, staramy się tak zamknąć rocznik gdzieś w sensie redakcyjnym, znaczy zbieranie materiałów w okresie wakacji, żeby przez koniec sierpnia, wrzesień opracować redakcyjnie, żeby był czas później odesłać autorom z naszymi jakimiś uwagami, jeśli takie są. No i później jeszcze cała obróbka, taka, prawda, skład, korekty, to wszystko zajmuje czasu. No i plus jeszcze to zbieranie pieniędzy, które też trwa, w zależności od tego, jak, od kogo i jak się uda zdobyć środki, to tak to wygląda. Niektórzy są w stanie nam zagwarantować coś na początku roku, najczęściej pod koniec dopiero się udaje. Czasami na przykład nie wiem, za co będzie rocznik, z jakich pieniędzy wyjdzie w tym roku, w 26, ale mam nadzieję, że się uda wydać.
3: Jasne, tak przyglądam się tekstom, które zostały zamieszczone w roczniku za rok miniony, 25. No i to niekoniecznie są teksty, które są powiązane z tym rokiem. Jak to wygląda?
2: No nie, aczkolwiek w tym roku staraliśmy się trochę
3: coś
2: nawiązać.
3: Tak trochę kontrintuicyjne.
2: Tak, staraliśmy się też trochę nawiązać do 80. rocznicy, kiedy się mówiło o powrotu do macierzy, naszej tu obecności na Dolnym Śląsku.
3: Czyli to był ten temat przewodni
2: tak,
3: tego
2: planowaliśmy,
3: wydania.
2: No nie wyszło do końca, bo trudno było cały numer poświęcić temu, zdobyć materiały, ale jest tekst na przykład dr Jolanty Ryglewskiej, Jelenia Góra, obraz narracji o mieście na szpaltach Pioniera i Słowa Polskiego w latach 45-48, czyli tak jakby z punktu widzenia, jak prasa pisała o Jeleniej Górze, prawda, w tych pierwszych latach powojennych. Ale też jest taki tekst nawiązujący do jubileuszy województwa jeleniogórskiego, o czym zapomnieliśmy. W 1975 roku województwo powstało. Doktora Marka Obrębolskiego, takie wieloaspektowe wspomnienia o województwie jeleniogórskim. On to z punktu widzenia takiego trochę ekonomicznego i swojego tam doświadczenia jako też i samorządowca i ekonomisty. Tutaj przedstawiam się, że to może być ciekawe. Młodzież to w ogóle zapomina, że było województwo jeleniogórskie, znaczy nie ma świadomości takiej. No ale był taki twór, któremu Jelenia Góra coś zyskała albo nie zyskała. Ale są też takie teksty, na przykład bardzo ciekawy, myślę, może być dla tych, którzy się interesują starszą historią, tekst trzech autorów, prawda, o wykopaliskach najnowszych archeologicznych na zamku w Bolkowie. Trochę dalej od Jeleniej Góry, ale to ciągle jest nasz region. Zawsze Bolków był jakoś związany z miastem. I to zresztą, że tam jest oddział Muzeum Karkonoskiego naszego. I to ciekawe rzeczy, rzadko archeolodzy się tutaj, może w ostatnich czasach trochę więcej, ale nie mogą pokazać to, co wydobyli. No to wykopią pójdzie do muzeum, trafi do magazynu i nikt tego nie widzi.
3: Dość długo się nie mówiło o tym, że coś zostało.
2: Także z tego, co tam wykopano, to wychodzą nowe, ciekawe rzeczy, może nie jakieś rewelacje, prawda, do bursztynowej komnaty jeszcze nie wydobyli, ale...
3: Ani złotego pociągu.
2: Ani złotego pociągu, tak, no. Ale z punktu widzenia historii miasta, znaczy i zamku, i jakby księstwa świńskiego-górskiego, myślę, że ciekawe tutaj aspekty takie wychodzą. Jest dosyć ciekawy tekst doktora Zbigniewa Kuśmierka poświęcony trzem kawalerom Orderu Virtuti Militari, którzy byli związani po wojnie z Jelenią Górą. Myślę, że te biogramy, ich ciekawe życiorysy wojenne i powojenne mogą zainteresować wielu ludzi. Ale mamy też teksty krótsze, ale bardzo ciekawe, Alesza Wernera, to jest czeski badacz, który przysłał nam dwa nigdzie niepublikowane źródła XVII-wieczne, przetłumaczone na język polski i w oryginale łacińskim i niemieckim, więc każdy może sobie tutaj wybrać, co potrzeba. O pierwsze, jedne z pierwszych zapisków o Ribecalu, Liczyrzepie, duchu gór. Więc takie i od strony tej czeskiej, więc trochę jakby inne spojrzenie tej tam z południa. I jak ludzie postrzegali tę postać mityczną, legendarną. No, w XVII wieku. Nie są to długie teksty, ale myślę, że mogą być interesujące. Także i kilka jest takich drobiazgów, na przykład harcerze mogą być zadowoleni, bo tu są Janusz Milewski zamieścił trzy relacje o początkach harcerstwa w Kotlinie Jeleniogórskiej po wojnie.
3: No to ubiegłoroczna rocznica.
2: Tak, jest rocznica i to są relacje tych, którzy tutaj działali w tamtym czasie. Także, no i ponieważ Staszek Firszt, o którym wspomniałem na początku, no odszedł, ale jednak mają świadomość chyba, że jest z nim jak jest, starał się pokończyć parę rzeczy, więc się tutaj na kilka jego tekstów ukazało drobnych przyczynków, ale no chcieliśmy jakby uhonorować go, to co udało mu się skończyć, albo przynajmniej zostawić w takiej postaci, że jakieś w miarę zamkniętej zamieściliśmy. Także o zamkach tutaj, które takie zameczka, które się
3: nieistniejących
2: tak nad Bobrem, powiedzmy szerzej, czy o górnictwie jeżowskim. On o tym gdzieś tam wspominał, tutaj jakby zgromadził to wszystko razem, czy też z Wojtkiem Grabowskim opisał krótko wykopaliska archeologiczne, taki nadzór archeologiczny przy ulicy Pijarskiej, który tam robili. Także jest jeszcze wiele więcej tutaj tekstów i myślę, że są recenzje książek dwóch czeskich, także wyszła Stanisława Holubca, taka książka Karkonosze Trzech Narodów, tak po polsku, Karkonosze Trzech Narodów, to, czyli pierwszy raz chyba spojrzenie w jednej monografii pokazujące obraz naszych gór z punktu widzenia trzech...
3: Tego turystyku.
2: Tak, turystyku.
3: Granic.
2: I no wiadomo, do 45 roku tutaj był Niemcy, Czesi, po drugiej stronie Austriacy, no też Niemcy i no i myśmy tu przyjdzie w 45, aczkolwiek jakieś tutaj polskie akcenty i wcześniej. On opisał to między latach 1860-1960, za stulecie zamknął w ten sposób i doszedł do ciekawych wniosków, myślę, takich... Książka jest dostępna po czesku jak na razie, ale nie wiem, może uda nam się przetłumaczyć, może uda nam się wydać kiedyś po polsku. Będę rozmawiał z paroma instytucjami, może coś z tego wyjdzie.
3: Dużo ciekawych historii, grubo ponad 300 stron. To rocznik jeleniogórski, prawie 400 stron, 2025. Kilku autorów, bo nie powiem kilkunastu. Bo
2: 30
3: to
2: chyba jest. Musiałbym policzyć dokładnie, ale...
3: Bo to źle musiałem zerknąć. Czyli blisko 30 autorów.
2: Tak, no ponad 20. Jakbym policzył dokładnie, to no
3: jest ich wielu.
2: Ponad 20.
3: Gdzie możemy dostać księgę? Bo na pewno w archiwum w Jeleniej Górze.
2: Tak, ale archiwum raczej sprzedażą się do Towarzystwa Przyjaciół Jeleniej Góry. Archiwum jest współwydawcą od paru lat. W księgarni w Jeleniej Górze, przynajmniej na ulicy Długiej, w Muzeum Karkonoskim 22 stycznia, więc już niedługo. W czwartek będzie promocyjne spotkanie z autorami, przynajmniej niektórymi, tych, którzy przyjdą w sprawie rocznika i będzie można go kupić po cenie promocyjnej, czyli hurtowej, takiej jaki no, w księgarniach będzie na pewno tam 10-15 albo więcej procent droższe.
3: No i oczywiście w wersji elektronicznej też można wchodzić na stronę Archiwum.
2: Tak, będzie, nie wiem czy już jeszcze będzie, no ale na pewno za jakiś czas się pojawi na stronie i na Książnicy Karkonoskiej, i na stronie Archiwum.
3: Moimi Państwa gościem był Iwo Łaborewicz, kierownik Górskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Dziękuję serdecznie. W tym magazynie lokalnym to wszystko. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: I po reklamie.

SK2 Jelenia Góra.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?